Dobranoc z Radiem Emaus. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Macieja kota. Fascynujący z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

masz na świecie zawierucha.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Bardzo lubimy, kiedy nasi są najlepsi. Gdy są pierwsi, gdy są mistrzami, gdy dzięki ich wysiłkowi sami możemy poczuć dumę. I dzisiejsi patroni, Andrzej oraz Benedykt, z całą pewnością mogą napełniać nas tym właśnie uczuciem, choć owa duma w ich przypadku może mieszać się z czymś na kształt poczucia winy. Dlaczego? Bo są oni bezapelacyjnie największymi ascetami w całej historii świętych i błogosławionych pochodzących z Polski. To znaczy, że nikt, tak jak oni, nie przejął się umartwieniem swojego ciała, byle tylko oczyścić i wznieść swoją duszę do Boga. W przypadku świerada, który w zakonie przybrał imię Andrzej, owo obdzieranie się z przyjemności tego świata zaczęło się już od zamieszkania w pustelni oddalonej o pół drogi od benedyktyńskiego klasztoru świętego Hipolita. Dalej było codzienne karczowanie lasu z pomocą prymitywnych narzędzi. Całkowite poszczenie przez 3 dni w tygodniu. Obciążenie głowy koroną z kawałka drewna. Spanie tylko w pozycji siedzącej, stałe noszenie włosienicy wraz z łańcuchem, który po latach niezdejmowania wrósł w skórę i ostatecznie w roku 1034 doprowadził do śmierci świętego Andrzeja Świerada. Zaś historię umartwienia tego niezwykłego pustelnika pochodzącego z Polski przekazał nam jego uczeń i naśladowca, święty Benedykt, któremu życie 3 lata później w tych samych leśnych ostępach odebrali zbóje. Jednak palmę pierwszeństwa w ascezie oddał tylko swojemu mistrzowi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Il benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: 13 czerwca. Z homilii Ojca Świętego. Jak wiele wokół nas słyszymy propozycji, które robi nam świat. Przystańmy jednak na propozycję Boga, która jest pieszczotą miłości. Dla Boga nie jesteśmy liczbami. Jesteśmy ważni. Jesteśmy wręcz najważniejsi z tego, co ma. Choć jesteśmy grzesznikami, jesteśmy tym, co najbardziej leży mu na sercu.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: To ciekawe, że w naszym życiu istnieją jakieś stopnie i etapy. Można kochać coś lub kogoś mniej lub bardziej. I to jest normalne. Jezus nie żąda, byśmy wyrzekli się miłości do najbliższych i odsunęli się całkowicie od świata. Mamy ich kochać, ale nie bardziej niż Jezusa. Podobnie jak nie sposób kochać sąsiada bardziej niż członka własnej rodziny czy przyjaciela. Co myślę o tym, że Jezus oczekuje ode mnie takiej wyłącznej, ale niewykluczającej innych miłości?

0: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.
8: Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Dziś poznamy nazwiska 8 zidentyfikowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów zamordowanych w Późnikach. W Poznaniu otwarto miejski klub aktywności seniorów. Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odbiorą noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. Dziś poznamy nazwiska 8 zidentyfikowanych osób zamordowanych w Późnikach. Są to pierwsze szczątki Polaków wydobyte z bezimiennych dołów śmierci, których tożsamość udało się ustalić. Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych krewnych zamordowanych odbędzie się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. Do zbrodni doszło w lutym 1945 roku, kiedy ukraińska powstańcza armia zamordowała około 80 Polaków, mieszkańców Późnik w obwodzie tarnopolskim. W sumie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej od 1943 do 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali około 100 tysięcy Polaków. Większość do dziś spoczywa w bezimiennych dołach śmierci.
1: Informacje z Poznania.
2: W Poznaniu otwarto miejski klub aktywności seniorów. Mieści się on w zabytkowej kamienicy przy ulicy Garbary 41. Oferta dla poznaniaków ma objąć 4 obszary: zdrowie, profilaktykę, edukację i integrację. Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Włodzimierz Kałek zdradza, co będzie się działo w najbliższym czasie w klubie.
3: Tutaj rzeczywiście będzie i geriatra, i gerontolog, i porady, i psycholog, i wszyscy ci, którzy potrafią animować i uczyć innych, co mogą zrobić dalej i co mogą nieść dalej. Ale to jest takie miejsce, gdzie każdy trafi, każdy dojdzie, każdy chociażby kuknął, zajrzał, co tu się dzieje, a będzie się działo na pewno. Fajna miejscówka dla nas.
2: Na prowadzenie klubu Poznań przeznaczy do końca roku 230 tysięcy złotych. Do tego czasu miasto podejmie też decyzję, czy miejsce pozostanie bez zmian, informuje zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusiek-Adamska.
4: Znaczy ja mogę wnioskować tak, ponieważ już mamy dużo osób w wieku powyżej standardu, które są zainteresowane udziałem w zajęciach klubu. Pozytywnie patrzę w przyszłość tego rozwiązania. Póki co zakładamy oczywiście, że klub będzie funkcjonował, natomiast to raport i badania pokażą.
2: Miejski Klub Aktywności Seniorów będzie otwarty przynajmniej 5 dni w tygodniu przez 4 do 6 godzin dziennie. Uroczysta gala w kinie Apollo w Poznaniu zwieńczyła festiwal filmów animowanych Animator. Podczas uroczystości jeden z gości wydarzenia został uhonorowany srebrną pieczęcią miasta Poznania. To wyjątkowe wyróżnienie trafiło do Maćka Szczerbowskiego, pochodzącego z Poznania scenarzysty, reżysera i animatora, a zarazem tegorocznego zdobywcy Oscara za film Dziewczyna, która płakała perłami. Pracujący na co dzień w Kanadzie, Maciek Szczerbowski wraz z Chrisem Lewisem współtworzy ceniony na całym świecie duet Clyde Hender Production. Ich filmy od ponad 2 dekad wyznaczają nowe kierunki w animacji poklatkowej, zdobywając uznanie krytyków i publiczności na najważniejszych festiwalach filmowych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu lub między wagonami. Taka zabawa może skończyć się śmiercią, a mimo to filmy z ryzykownych przejazdów coraz częściej trafiają do mediów społecznościowych. Pracownicy kolei apelują do młodych ludzi i ich rodziców, by nie podejmowali takich niebezpiecznych prób. Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK mówił, że są już ofiary takiej zabawy.
5: Na węźle warszawskim w tym roku 2 takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu. Musimy pamiętać o tym, że to zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej.
2: Kolejarze chcą przeciwdziałać takim praktykom, dlatego uruchamiają dodatkowe patrole przy dworcach.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Poranek przywitał nas dzisiaj niezbyt dobrą jakością powietrza. Mówię niezbyt, bo póki co jakość powietrza jest umiarkowana. Nieco przekroczone są wartości, szczególnie pyłu PM2,5. PM10 też troszkę zawyżone. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, dzisiaj o poranku 1020 hektopaskali, a więc no naprawdę wysokie, jak na poranek. Wiatr delikatny, 7 km na godzinę, z północy wiejący, ale dzisiaj w ciągu dnia osiągnie nawet momentami prędkość 25 km na godzinę. Dzisiaj będzie gorąco i sucho, nawet do 29 stopni. Co prawda, jeśli chodzi o wiatr, on może potęgować uczucie chłodu, ale nie będzie nas jakoś bardzo ochładzał. Termika jest nieubłagana. Gorąco i sucho, a warunki biometeo dzisiaj niekorzystne.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański, my z wami dzisiaj o poranku. Słońce wstało o 4:45, no to ja muszę powiedzieć, że wyprzedziłem o 5 minut dzisiaj słońce i wstałem przed jego wschodem. Będziemy z wami dzisiaj o poranku, ale aż do południa, do godziny 12 razem się słyszymy. Na początek Hozier.

0: To już ponad 12 minut po godzinie 7. Tak na rozgrzewkę. Sabrina Carpenter w utworze Espresso, bo myślę, że wielu z nas dzisiaj zaczyna dzień od Espresso, bo po weekendzie to trzeba jakoś tak bardziej z dynamiką wejść w ten nadchodzący tydzień i mam nadzieję, że nam to wszystkim się uda. Za chwilę zaglądamy do kartki kalendarza.
1: Lato z Radiem Emaus. Kartka z kalendarza.
0: A zatem sprawdźmy, co 13 lipca wydarzyło się w przeszłości. Najpierw bardzo głęboko w tę przeszłość sięgamy. 518 lat temu wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana Konstantego Ostrogskiego i wojewody Mikołaja Firleja pokonały nad Orszą armię moskiewską wielkiego księcia Wasyla. 13 lipca 1521 roku. Wtedy to na wawelskiej wieży zygmuntowskiej po raz pierwszy zadzwonił dzwon Zygmunta. 232 lata temu, 13 lipca 1794 roku, insurekcja kościuszkowska i początek oblężenia Warszawy przez wojska rosyjskie i pruskie. 135 lat temu urodziła się Seweryna Broniszówna, właściwie Seweryna Chwat, aktorka teatralna i filmowa związana z Teatrem Narodowym w Warszawie, siostra pisarza i poety Aleksandra Wata. To 10 lat temu pułkownik Józef Haller mianowany został dowódcą 2. Brygady Legionów Polskich. Gdyby żyła, kończyłaby dzisiaj 102 lata. Dokładnie w 1924 roku w Bielsku urodziła się Maria Koterbska. Piosenkarka, wykonawczyni m.in. przebojów Brzydula i Rudzielec, Parasolki, Dogrającej szafy Grosik Wrzuć, Augustowskie noce czy Karuzela. Siedem lat temu, podczas próby pierwszego polskiego przelotu przez Atlantyk, w katastrofie na wyspie Fayal zginął major pilot Ludwik Idzikowski. Towarzyszący mu nawigator kapitan Kazimierz Kubala został ranny. Sześć lat temu w Gdyni poświęcona została fregata szkolna Dar Pomorza. rok. Wtedy dokładnie 13 lipca papież Pius XII wydał dekret potępiający komunizm, grożąc ekskomuniką wszystkim katolikom należącym do partii komunistycznych lub je wspierającym. Pięć lat temu w Poznaniu urodził się Marek Piekarczyk, wokalista zespołu TSA, odtwórca roli Chrystusa w polskiej adaptacji rockopery Andrew Lloyd Webbera i Tima Rice'a Jesus Christ Superstar. Dwadzieścia lat temu, w 2006 roku, wrocławska Hala Ludowa została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W Warszawie zmarł Tomasz Zawilski, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z ról w filmie Zamach, serialu Blisko coraz bliżej i powieści radiowej W jezioranach. Osiemnaście lat temu w Wielkopolsce w wypadku samochodowym zginął Bronisław Geremek, historyk, opozycjonista, minister spraw zagranicznych RP, autor wielu prac dotyczących historii średniowiecza, członek Komitetu Obrony Robotników, internowany w stanie wojennym, kawaler Orderu Orła Białego i francuskiej Legii Honorowej. Czternaście lat temu, w 2012 roku, w Warszawie zmarł Jerzy Kulej, pięściarz, mistrz olimpijski z Tokio z 1964 roku i Meksyku z 1968 roku, dwukrotny mistrz Europy. jeszcze dwie ważne daty. 36 lat temu, dokładnie w 1990 roku, powstał GROM, Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego. Jednostka wojskowa Wojsk Specjalnych, jej twórcą i pierwszym dowódcą był generał Sławomir Petelicki. I 2000 rok, 26 lat temu w Waszyngtonie, zmarł Jan Karski, legendarny kurier i emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego, który w czasie II wojny światowej przekazał na Zachód raport dotyczący zagłady Żydów, odznaczony medalem wolności USA, krzyżem Virtuti Militari, uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. To była kartka z kalendarza.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry dzień!
0: To już prawie 19 minut po godzinie 7.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: A teraz zaśpiewa pan, który 9 maja tego roku skończył 77 lat, ale ma się całkiem nieźle. Jest w bardzo dobrej formie, a wokalnie jak brzmi, to za chwilę usłyszycie. Billy Joel.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Jakie macie plany wakacyjne? Jakie macie plany na lipiec i sierpień? Jeśli na przykład 14 sierpnia macie czas wolny, to jest piątek, to o godzinie 20 w Krakowie 14 sierpnia wystąpi na stadionie, bo wypełnia stadiony ta pani, Sanach. Bilety jeszcze są dostępne, więc jeśli ktoś z was chciałby się wybrać na jej koncert, to 14 sierpnia to jest ten najbliższy termin, na który można, z którego można skorzystać. Ale na przykład 14 lipca, wtorek, to już jest jutro. I gdyby ktoś jutro był na przykład w Mediolanie, to na stadionie San Siro wystąpi on, Bruno Mars, którego za chwilę usłyszymy u nas na antenie, a tuż po Bruno Marsie wystąpi właśnie Sanach. Albo odwrotnie. Może panie mają pierwszeństwo, to może najpierw Sanach niech wejdzie na scenę, a później Bruno Mars.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: 7:45 na zegarze, zaglądamy na pierwsze strony gazet. Na pierwszej stronie dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej wywiad, a w zasadzie zapowiedź wywiadu tego, co znajdziecie w środku, z Pawłem Zalewskim, wiceministrem obrony narodowej. Przygotowania do utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich już się rozpoczęły. Wiemy wstępnie, jakie są propozycje USA, a w najbliższych dniach Ministerstwo Obrony Narodowej powoła zespół negocjacyjny. Amerykanie rozumieją, że Polska jest zagrożona przez Rosję. Rozumieją też, że mają tu ważne interesy, których chcą bronić. W tej sprawie w dzienniku Gazecie Prawnej wypowiada się też Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Mówi tak: nie mówimy o wycofaniu USA z Europy, ani o osłabieniu ich zaangażowania w NATO, lecz o dostosowaniu modelu funkcjonowania sojuszu do nowych realiów bezpieczeństwa. Od lat administracje amerykańskie, niezależnie od opcji politycznej, oczekiwały od sojuszników większej odpowiedzialności za własną obronę. Na ten temat dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej więcej przeczytacie, bo ten temat dość szeroko rozłożony na czynniki pierwsze w dzienniku Gazecie Prawnej. Polecam serdecznie. A teraz ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i z nią wywiad dzisiaj w Rzeczpospolitej. Skala i wysokość ujawnionych kominów płacowych stanowią w tej chwili szansę na to, żebyśmy osiągnęli konsensus, tak mówi. Dążymy do tego, żeby pieniądze, które w niektórych miejscach były przeznaczone nadmiarowo na wynagrodzenia, były przeznaczane na większą liczbę świadczeń w szpitalach, no a także o tym, że zmiany personalne w Narodowym Funduszu Zdrowia nie przysporzą nam z dnia na dzień pieniędzy. O tym Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia, dzisiaj z nią rozmawia w Rzeczpospolitej. Ale w Rzeczpospolitej także perspektywy dla Francji i dla Pałacu Elizejskiego. Marine Le Pen idzie po władzę. Za 10 miesięcy faktyczna szefowa Zjednoczenia Narodowego zostaje pierwszą kobietą, która zdobywa Pałac Elizejski. Taki jest obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz dla Francji. Co się wydarzy we Francji, jeśli Marine Le Pen zostanie głową tego państwa? O tym dzisiaj też przeczytacie w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska Codziennie. Tutaj na pierwszej stronie też Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia, i tytuł taki: rosnące kolejki, nowe cięcia w cieniu afer w ochronie zdrowia. Rząd każe czekać pacjentom do 2028 roku. Wtedy obiecuje poprawę. O tej reformie służby zdrowia dzisiaj przeczytacie w dzienniku Gazecie Polskiej Codziennie, ale w Gazecie Polskiej Codziennie o tym, że Polacy pamiętają o ofiarach ludobójstwa. W całej Polsce odbyły się uroczystości związane z ustanowionym uchwałą Sejmu w 2016 roku Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w przemówieniu wygłoszonym w Chełmie mówił o stanowczej reakcji na działania ukraińskich elit politycznych, które gloryfikują pamięć UPA i Stepana Bandery. Na ten temat też przeczytacie dzisiaj w naszym dzienniku, bo w naszym dzienniku nie mylmy pojednania z amnezją. Tak mówi prezydent Karol Nawrocki. Przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego wygłoszone podczas obchodów ku czci pomordowanych w rzezi wołyńskiej dzisiaj w naszym dzienniku szeroko komentowane. Też polecam ten tytuł. Głos Wielkopolski. W Głosie Wielkopolskim między innymi o tym, że remonty na Strzeszynie zatruwają życie. Emilia Ratajczak pisze o tym, że mieszkańcy Strzeszyna mają dość remontu, bo ten tylko pogłębia problem Szutrowej ulicy na północy Poznania. O tym więcej dzisiaj, o tych utrudnieniach dla mieszkańców tej części Poznania przeczytacie w Głosie Wielkopolskim, ale w Głosie Wielkopolskim także o tym, że komisariat policji Poznań Północ jest przepełniony i w ruinie. Pracuje tam dwukrotnie więcej policjantów niż zakładano, a ma być jeszcze tłoczniej. Do tego sam budynek wymaga remontu, urąga wszelkim standardom. O tym dzisiaj na piątej stronie Głosu Wielkopolskiego przeczytacie. Gazeta Wyborcza o cierpieniach Polaków i cierpieniach Ukraińców. Karol Nawrocki w Radrużu porównał cierpienie Polaków, którzy ginęli na Wołyniu, do cierpienia Ukraińców, którzy giną w czasie napaści rosyjskiej. Na ten temat dzisiaj w Gazecie Wyborczej Izabela Alberczyk. O tym przeczytacie dzisiaj więcej właśnie w tej gazecie, ale w Gazecie Wyborczej także o 4 milionach dorosłych Polaków, którzy skorzystali w ciągu ostatnich 5 lat z zabiegów medycyny estetycznej. Jak bardzo medycyna estetyczna weszła do naszych domów, możecie się przekonać dzisiaj także sięgając po Gazetę Wyborczą. To był przegląd prasy.
0: Lato z Radiem Emaus.
1: Znam takich, którzy powtarzają, że pracują w radiu dlatego, że medycyna estetyczna w ich przypadku jest bezbronna. Pozdrawiam serdecznie w takim razie. 10 minut brakuje nam do godziny 8.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Polska wniesie apelację do wyroku sądu belgijskiego w sprawie Pfizera, informuje prokuratoria generalna. Ponad 20 tysięcy osób zapisało się na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Lichenia wyruszyła motocyklowa pielgrzymka w intencji ojczyzny i rodzin. Polska będzie wnosić apelację do wyroku sądu belgijskiego, który zasądza prawie 6 miliardów złotych na rzecz Pfizera za nieodebrane szczepionki przeciw COVID. Amerykański koncern farmaceutyczny wygrał proces przed belgijskim sądem i zablokował pieniądze na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wyrok zasądzający od Polski odszkodowanie na rzecz Pfizera jest nieprawomocny. Ze specyfiki prawa belgijskiego, inaczej niż z polskiego, wynika, że wyrok jest natychmiast wykonalnym, dlatego Pfizer podjął próbę egzekucji w drodze zabezpieczenia środków należących do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Natomiast Skarb Państwa oraz Agencja skorzystają ze wszystkich dostępnych środków prawnych w celu wykazania, że brak jest podstaw prawnych do zajęcia środków w tym trybie, wyjaśnia Artur Woźnicki, wiceprezes Prokuratorii Generalnej.
3: Uważamy, zarówno my, jak i Ministerstwo Zdrowia, jak i sama PAŻP, że to zabezpieczenie, to zajęcie nie ma podstaw prawnych. Z tego powodu zarówno PAŻP, jako odrębny od Skarbu Państwa podmiot, jak i Ministerstwo Zdrowia, pozwany Skarb Państwa, będzie wnosił odpowiednie środki odwoławcze od tej decyzji, uważając, że ta decyzja o udzieleniu zabezpieczenia jest błędna.
2: Na początku czerwca Polska otrzymała kopię wykonawczą wyroku wraz z wykazem zasądzonych i komorniczych kosztów. Od tego czasu resort zdrowia ma 60 dni na złożenie apelacji. Postępowanie przed sądem toczyło się w Belgii, ponieważ tam została zawarta umowa między Komisją Europejską a producentem szczepionek. W 2022 roku Polska odmówiła odbioru części zakontraktowanych szczepionek.
1: Informacje z Poznania.
2: Jeden z zatrzymanych mężczyzn, którzy próbowali wejść do siedziby ukraińskiej firmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, to był żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymany pod koniec marca przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Potwierdził to rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dziennikarzom powiedział, że służby zrobiły w tej sprawie co mogły, jednak mężczyzna nie trafił wówczas do aresztu.
4: Służby zrobiły wszystko, co do służb należało. Wykryły tego mężczyznę, zatrzymały tego mężczyznę. Służby doprowadziły go do sądu.
2: Proces w sprawie szpiegostwa trwa. Ponad 38 tysięcy opłaconych zapisów od ponad 21 tysięcy osób to aktualny bilans rekrutacji na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Osób, które chcą studiować na UAM, jest o kilka tysięcy więcej niż rok temu. 9 lipca był dla maturzystów ostatnim dniem rejestracji i zapisu na UAM. Przemysław Stanula z biura prasowego uczelni zdradza, jakie kierunki wybierano najczęściej.
5: Prawdziwym liderem pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce okazał się kierunek lekarski. Wysokie zainteresowanie obserwujemy także na kierunkach takich jak zarządzanie i prawo w biznesie, filologia angielsko-chińska czy filologia koreańska. Największym zainteresowaniem, biorąc pod uwagę liczbę osób na miejsce, cieszyły się kierunek lekarski, ponad 22 osoby z opłaconym zapisem na miejsce, psychologia, ponad 21 osób z opłaconym zapisem na miejsce, także psychologia oraz prawo.
2: W tym roku na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje w rekrutacji łącznie 15702 miejsca, w tym 7575 na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. 20 lipca w systemie internetowej rekrutacji zostaną ogłoszone wyniki postępowania kwalifikacyjnego.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Setki kilo

0: drogi i jedna wspólna intencja – modlitwa za Polskę, rodziny i przyszłe pokolenia. 14 motocyklistów rozpoczęło w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej pielgrzymkę, podczas której będą powierzać Bogu i Maryi najważniejsze sprawy osobiste i narodowe. W pielgrzymce uczestniczy grupa przyjaciół, których łączą wspólne zainteresowania, wiara i potrzeba bycia razem. Większość z nich stanowią małżeństwa, dla których wspólna droga jest okazją do modlitwy, rozmowy i umacniania wzajemnych relacji.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: Portal twojapogoda.pl podaje, że pierwsza połowa tego tygodnia, a więc już dziś to się zaczyna, minie pod znakiem napływu gorącego i wilgotnego powietrza. To oznacza, że prawie codziennie na większym obszarze naszego kraju musimy liczyć się z przelotnymi opadami, które po południu i wieczorem będą połączone z burzami. No więc tu szczeka nas wielka dynamika, jeśli chodzi o pogodę. No i skwar powróci. Temperatury nawet 38 stopni w cieniu. Bądźmy na to przygotowani, bo takie upały już niedawno nas zaskoczyły, a teraz pewnie już nas nie zaskoczą, skoro jesteśmy na to przygotowani. Teraz w Poznaniu, jeśli spojrzymy na termometry, to temperatura 19 stopni Celsjusza i 19 stopni to jest także temperatura odczuwalna, 1021 hektopaskali na barometrach, jakość powietrza póki co umiarkowana. Wiatr nie za bardzo się stara, no ale porywy wiatru mają sięgnąć dzisiaj nawet 25 km na godzinę. Na razie wietrzyk delikatnie powiewa, 7 km na godzinę z północy, ale to się będzie zmieniać. To się na pewno będzie zmieniać. Że warunki biometeo coś nie bardzo? No tak, no dzisiaj biometeo niekorzystny, w nocy będzie niekorzystny i jutro także warunki biometeo mają być niekorzystne.

Dzisiaj 13 lipca. Słońce wstało o 4:45. Irwina, Margareta, Sara, Małgorzata i Ernest. Wszystkiego najlepszego dla was, bo to dzisiaj wasze imieniny, no ale też najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich jubilatów, którzy rozmaite rocznice, jubileusze dzisiaj obchodzą. Wszystkiego najlepszego od Radia Emaus.

0: Radio Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową. I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.
2: Kto chce znaleźć swe życie, straci je. To zdanie o własnej tożsamości. Żyjemy w kulturze, która mówi: buduj siebie, dbaj o siebie, realizuj siebie. A Jezus odwraca tę logikę. Im mocniej zaciskasz pięść na własnym ja, tym bardziej ono ucieka. Siebie nie da się zbudować wyłącznie przez skupienie się na sobie. To jest paradoks. Ludzie, którzy są naprawdę podziwiani, rzadko myśleli wyłącznie o sobie. Pomyśl, na czym lub na kim najbardziej mi zależy i czy to uwalnia mnie ku innym, czy coraz bardziej skupia na mnie samym.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Wielu słuchaczy mamy wśród podróżujących przez Wielkopolskę ostatnio. Przejeżdżacie przez Wielkopolskę i słyszycie Radio Emaus. Myślicie sobie, co to za radio, co to za rozgłośnia? To właśnie my nadajemy dla was z Poznania. Możecie nas słuchać zarówno poprzez internet, za sprawą aplikacji mobilnej. To jest bardzo wygodne. To bezpłatna aplikacja mobilna, którą możecie ściągnąć na dowolne urządzenie mobilne. Ale możecie nas słuchać też z powietrza oczywiście. W Wielkopolsce spokojnie.

Już za chwilę, na naszej antenie. Za 5 minut, gość poranny. Poranna rozmowa Piotra Wielickiego z Marią Książkiewicz z Caritas.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Filos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny gość.
4: Maria Książkiewicz z poznańskiej Caritas jest dziś gościem porannym Radia Emaus. Dzień dobry, Maria, witaj.
5: Dzień dobry.
4: W połowie lipca raczej mało kto myśli o szkole, ale w Caritas myślicie o szkole, bo trwa akcja, jak co roku, tornister pełen uśmiechów. Tak jest. Powiedz, co to jest za akcja?
5: Akcja, która już 18 lat trwa i ona polega na tym, że po prostu pomagamy, przygotowujemy takie wyprawki szkolne dla dzieci. I potem rozdajemy je właśnie dzieciom z rodzin wielodzietnych, z rodzin jakichś takich uboższych. Też przez lata różne oblicza ta akcja miała, bo zdarzało się też, że one wyjeżdżały na przykład na Litwę, czy do Ukrainy, czy wysyłaliśmy je. Ale patrzymy tam, gdzie są potrzeby. Widzimy tą potrzebę cały czas w Poznaniu, także trzymamy się w tym roku Poznania. I patrzymy, na ile to jest konieczne. Widzimy, że ta potrzeba jest i że zgłaszają się nadal chętni, także mimo wszelkich dodatków na rzecz dzieci, takiej pomocy socjalnej, pomocy takiej finansowej dla rodzin, ta pomoc nadal się spotyka z bardzo dobrym odbiorem i jest potrzeba. Także ten tornister pełen uśmiechów nadal podtrzymujemy.
4: Mhm. Wiadomo, są takie rodziny, które po prostu potrzebują tej pomocy, bo na przykład, nie wiem, kupią książki, podręczniki, ale nie stać już ich może na jakąś, nie wiem, plastelinę, kredki dla dziecka.
5: Myślę, że to też są takie bardzo przyjemne rzeczy, że tak powiem, i uniwersalne, bo wiadomo, że trudniej by nam było przygotowywać właśnie takie wyprawki typu książki. A nawet z tym 300+, mamy świadomość, że jak przychodzi do kupowania podręczników, no to podręczniki w zasadzie też dzieci mają w szkołach, zdarza się, ale że te ćwiczenia, ten sam start w początek roku szkolnego, tu buty na WF, tu coś tam. I jeżeli na przykład dzieci w domu jest 8, a znamy takie rodziny, no to są gigantyczne koszty i wtedy takie odciążenie w postaci tego, że ktoś przyniesie pakiet zeszyty, właśnie te kredki, długopisy, ołówki i co tam jeszcze potrzeba, to jest jakieś odciążenie. Mało tego, to jest zawsze takie radosne.
4: Co zbieracie? Powiedziałaś tu już właśnie kredki, ołówki, jakieś, nie wiem, plastelinę. Co jeszcze jest potrzebne do takiej wyprawki? Co można przynosić?
5: Tak, ja sobie pozwolę skorzystać

0: hurtowo 15 zeszytów. Ja sobie myślę, że to już darczyńcy nie można ograniczać, że jeden kupi taki pakiet zeszytów i przyniesie, a komu innemu radość sprawi właśnie skompletowanie takiej jednej wyprawki. My co prawda potem tak czy siak wolontariusze te całe darowizny sortują i mamy karton, gdzie są właśnie ołówki, karton, gdzie są długopisy i tak po kolei. I kiedy przychodzi do pakowania tornistrów, przygotowywania tych wyprawek, wtedy po prostu oni biorą z każdego i w zależności też staramy się, żeby te tornistry były dostosowane do wieku, do płci, bo wiadomo, że te wszystkie rzeczy są kolorowe, mają jakieś takie motywy z bajek, żeby rzeczywiście były dostosowane dla dziewczynek i dla chłopców, różne do wieku, żeby ktoś, kto idzie do liceum, nie dostawał plasteliny na przykład, nie? Tylko wtedy już bardziej się przydadzą te długopisy.
1: A tornister jest w pakiecie, czy to jest...
0: Tak, mamy takie plecaki i właśnie ostatnimi laty kupowaliśmy je, bo prowadzimy też zbiórkę internetową, gdzie można po prostu przekazać pieniądze na stronie caritaspoznań.pl i są takie rzeczy, które łatwiej nam kupić, albo czasami dostaniemy darowiznę i na przykład dostaniemy te 500 plecaków. Także na ten moment jeszcze mamy, także samych tornistrów nie zbieramy, plecaków, tornistrów nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy też rzeczy używanych. Bardzo nam zależy, żeby te pakiety były takie, no takie jak
1: każdy... Żeby nowe rzeczy były po prostu, tak, dostarczone. Ile chcecie w tym roku tych pakietów przygotować?
0: No myślimy, że co najmniej 500.
1: Co najmniej 500, czyli 500 dzieci... potrzebuje takiej pomocy? Czy te rodziny się zgłaszają do was, które potrzebują takiej pomocy?
0: Tak, mamy też, bo to jest akcja, tak jak wiele akcji Caritas, ona jest nie tylko przez nasze biuro organizowana, ale też w szkołach, w parafiach. Myślę, że zależy, gdzie ludzie widzą potrzebę.
1: Czyli gdzie indziej też są, ta akcja trwa.
0: Tak, ale my też czasami doposażamy. Jeżeli na przykład jakaś parafia potrzebuje, akurat u siebie nie zorganizowała, no to my wtedy przekazujemy. A czasami jest z drugą strony, że parafia zorganizowała u siebie zbiórkę, ale nie ma komu dać, to przekazuje nam. Także to bardzo zależy od tego, gdzie jakie potrzeby są. Te rodziny się zgłaszają, my też wysyłamy taki sygnał, przekazujemy plecaki na przykład do Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, tam też jest bardzo dużo rodzin i też pracownicy wiedzą, kto jest w takiej sytuacji, że rzeczywiście to jest dla niego ważna zmiana. Mało tego, mamy też pomoc dla takich rodzin, które... No gdzieś tam czasami się same nie zgłoszą, nie wiedzą, ale a my je znamy i się do nich odezwiemy. Także myślę, że to rodziny wielodzietne, gdzie tych dzieci jest taka gromadka, to zawsze robi różnicę. Znam to z doświadczenia, bo moja rodzina też jest taka duża i korzystaliśmy z tego. Ja do dzisiaj pamiętam te pakiety i pamiętam, że zawsze te panie z parafii były dla nas takie bardzo życzliwe i rzeczywiście nie musieliśmy się martwić. Była taka półka w domu, gdzie były te przybory szkolne i zawsze jak tam zaczynał się rok szkolny i potem przez te jeszcze kolejne tygodnie wiedzieliśmy, że te zeszyty tam są, że te ołówki, że wszystko tam jest i można podejść. Nie trzeba iść do mamy i mówić, mamo, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, tylko że rzeczywiście ta półka tam była i zeszytów tam zawsze wystarczyło.
1: Czy to, ja rozumiem, że te wyprawki nie są równe dla wszystkich, tak? To w zależności od rodzin, od potrzeb to dzielicie?
0: Tak, staramy się, to też zależy gdzieś tam, myślę, że to jest zawsze takie nieszczęście tego, kto jest na końcu, że gdzieś tam na końcu też może czegoś zabraknąć, ale to staramy się dokupić, ale generalnie staramy się, żeby rzeczywiście... No, że jeżeli to jest dziewczynka na przykład w klasie trzeciej, to żeby tam był cały taki pakiet i ten plastyczny, i zeszyty, i żeby to było pod kolor, żeby nie trafiły jej się jakieś takie, no wiecie, chłopięce motywy, żeby też, myślę, że...
1: No tak, bo dzisiaj takie zeszyty kolorowe na przykład, no to wiadomo, że trzeba...
0: Wszystko jest, tak, no poza tym wiesz, że takie dziecko w pierwszej, drugiej klasie będzie potrzebowało zeszytów do nauki pisania, potem takie starsze to już będzie potrzebowało tego w kratkę, albo takiego w linię, a potem już A4, także to też, no to są takie proste rzeczy, ale myślę, że... Chodzi też o ten gest, gdzie taka mama czy takie dziecko zobaczy, że rzeczywiście coś jest dedykowane dla niego, że to nie jest tylko kwestia tego, że myśmy przygotowali 500 takich samych szarych plecaków, gdzie jest wrzucane coś, tylko że rzeczywiście no to jest dedykowane, żeby ktoś, kto to rozpakuje, rzeczywiście, żeby się pojawił na jego twarzy uśmiech.
1: A czy rodzice też ewentualnie mówią, co im najbardziej jest potrzebne i wtedy taką rzecz wkładacie do
0: to
1: tego
0: tornistra? To jest trudne, bo my najpierw pakujemy tornistry, zazwyczaj organizujemy taki wieczór, gdzie wolontariusze po prostu przychodzą i przygotowują te 500 sztuk. My czasami jako pracownicy też, jak są niedobory, to gdzieś tam wyskakujemy na 2 godziny do tego magazynu i też takie dyżury swoje mamy, ale raczej staramy się, żeby to było, ponieważ

0: ponieważ kiedy ludzie zgłaszają swoje potrzeby, to zaczynają, to też one się nie kończą czasami, te potrzeby, i czasami się zdarza, że ktoś jest bardzo roszczeniowy, więc raczej staramy się dawać taki konkretny pakiet.
1: To jest 18. edycja już tej akcji. Czy obserwujecie, że te potrzeby są większe z roku na rok? Jest coraz więcej osób takich potrzebujących, dzieci?
0: Wiesz co, myślę czasami, że wręcz mniejsze, że rzeczywiście różnicę robi to 800 plus, 300 plus, i dlatego zdarzały się takie lata, kiedy wysyłaliśmy te plecaki za granicę. No zobaczymy. To też, jak jest konkretna potrzeba i ktoś się do nas zgłasza z daleka, to też wtedy bierzemy to pod uwagę. Na ten moment widzimy, że jest to ulga dla rodzin i że jest to ułatwienie dla nich.
1: Że warto pomóc takim rodzinom. Gdzie może takie dary przynosić?
0: Bardzo serdecznie zapraszamy, bo każdy z was może taką zbiórkę zorganizować. Można to zrobić w swojej parafii, parafialne zespoły są za to odpowiedzialne. Ale też można po prostu w swojej pracy, wśród swoich najbliższych, w rodzinie, albo po prostu pójść, kupić kilka rzeczy i przekazać na Rynek Wildecki. Tam jest nasza centrala, nasze biuro. My pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30, 14:30 i prowadzimy tę zbiórkę do 3 sierpnia.
1: Czy wolontariusze też są potrzebni?
0: Jeżeli ktoś chciałby zostać wolontariuszem, to zapraszamy do Centrum Wolontariatu.
1: Przydałby się na przykład?
0: Nie poszukujemy do tej akcji stricte, ale wolontariusze zawsze są mile widziani, bo i to już się tym zajmuje wolontariat, także jeżeli ktoś byłby chętny, to bardzo zachęcamy, żeby się zgłosić do wolontariatu i można też powiedzieć, że chciałoby się pakować takie plecaki.
1: Kiedy będziecie przekazywać te plecaki?
0: Mamy takie bardzo ładne, oficjalne przekazanie 17 sierpnia razem z księdzem arcybiskupem. On będzie je błogosławił i wtedy też zapraszamy rodziny po odbiór. Także mamy nadzieję, że rzeczywiście to wyjdzie tak uroczyście i tak bardzo też dużo radości bardzo przy tym jest, bo dzieci zazwyczaj otwierają te plecaki, zaglądają, co w nich jest, i się cieszą. Także
1: czyli to kiedy? 17 sierpnia.
0: Tak,
1: to będzie uroczyste poświęcenie i rozdanie tych tornistrów.
0: Tak jest.
1: Maria Książkiewicz, poznańska Caritas, była dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie.
0: Dziękuję.
2: Poranny gość.
3: Ja tylko dopowiem, że do rozmowy z Marią Książkiewicz, rzeczniczką poznańskiej Caritas, będziecie mogli dołączyć, wchodząc na naszą stronę internetową. Odsłuchać będzie można sobie tę rozmowę lub też za sprawą naszej aplikacji mobilnej, która jest bezpłatna na dowolne urządzenie mobilne. Oczywiście, jeśli ktoś z was chciałby też dodać swoją radość jakąś do tych tornistrów, to można to zrobić. Tak jak przed chwilą słyszeliście, można się włączyć w tę akcję i do tego też serdecznie zachęcamy.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień!

0: na dobry dzień.
1: 15 minut brakuje nam do godziny 9. I teraz będzie amerykański zespół muzyczny, który powstał w 1980 roku w Atenach. W Atenach. No ale te Ateny w stanie Georgia, a nie te Ateny, które są stolicą Grecji. R.E.M. u nas na antenie, rozwiązany zespół w 2011 roku, ale piosenki zostały. No więc gramy.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: czasie wakacji warto jeździć ostrożnie samochodem. O tym między innymi teraz w informacjach Radia Emaus. 4 sekundy po godzinie 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: 11 osób zginęło podczas tego weekendu na polskich drogach. Jeszcze w tym roku może rozpocząć się przebudowa skrzyżowań ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego w Poznaniu. Kolejna rodzina repatriantów z Kazachstanu przyjechała do stolicy Wielkopolski. W weekend na polskich drogach doszło do ponad 120 wypadków, w których zginęło 11 osób. Rannych zostało ponad 130 osób. Aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji powiedział, że podczas wypadków w okresie wakacji szczególnie często poszkodowanymi są niechronieni użytkownicy dróg.
3: W związku z okresem wakacyjnym obserwujemy wzrost liczby użytkowników dróg, w tym tych niechronionych, takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego. W przypadku kolizji są oni w dużo większym stopniu narażeni na obrażenia niż przykładowo kierujący pojazdami. Apelujemy zatem o ostrożność do wszystkich użytkowników dróg.
2: Od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło już 68 osób. Policja apeluje o ostrożność za kierownicą i przestrzeganie przepisów.
1: Informacje z Poznania.
2: Jeszcze w tym roku powinna rozpocząć się przebudowa skrzyżowań ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego w Poznaniu. Będzie więcej zieleni, a układ jezdni, chodników i przejść dla pieszych stanie się bardziej czytelny. Z modernizacji skorzystają także piesi i mieszkańcy, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
4: Zmienimy nawierzchnię chodników, wyznaczymy przejścia dla pieszych bliżej samego skrzyżowania i dodatkowo doświetlimy wszystkie nowe przejścia dla pieszych i te, które tam się obecnie znajdują. Projekt zakłada również odbruki, a co za tym idzie nasadzenie zieleni. Przybędzie aż 15 drzew, będą to platany, wiązy czy wiśnie oraz prawie 600 sztuk krzewów, m.in. róże i kosa drzewiny.
2: Obecnie trwa postępowanie przetargowe. Chętne firmy mogą składać oferty do 15 lipca. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 40 dni na wprowadzenie czasowej organizacji ruchu oraz 120 dni na wykonanie robót budowlanych i nasadzenia zieleni. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wszystkie prace powinny zakończyć się późną jesienią. Przebudowa będzie sfinansowana z wpływów ze strefy płatnego parkowania. Kolejna rodzina repatriantów z Kazachstanu przyjechała do stolicy Wielkopolski. Nowymi mieszkankami Poznania zostały pani Jelena i jej córka Kira. Obie przyjechały na zaproszenie władz miasta dzięki podjętej w 2019 roku przez radnych uchwale. Pani Jelena z wykształcenia jest księgową, jej polscy przodkowie zostali deportowani do Kazachstanu z Ukrainy. W nadesłanym liście kobieta napisała, że chciałaby zamieszkać w Polsce, uczyć się języka, tradycji i kultury. Jej córka Kira jest nastolatką z talentem plastycznym. Wkrótce rozpocznie naukę w poznańskiej szkole.
1: Informacje z regionu.
2: Zasady znasz, prawko masz. Taką nazwę ma mieć konkurs dla młodych mieszkańców powiatu leszczyńskiego, w którym mogą wygrać sfinansowanie kursu i egzaminu na prawo jazdy. Ideą konkursu ma być popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym wśród młodych ludzi, wyjaśnia starosta leszczyński Maciej Wiśniewski.
5: Już za chwilę wielu młodych ludzi z naszego powiatu zasiądzie za kierownicą. Pytanie nie brzmi, czy zdadzą egzamin, ale czy będą bezpieczni i odpowiedzialni na drodze. Nagrodą główną będzie 5000 zł na sfinansowanie kursu prawo jazdy kategorii B. Dodatkowo zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają kolejno 75 i 50% dofinansowania na kurs prawo jazdy kategorii B.
2: Program zostanie uruchomiony po wakacjach. Wtedy też zostaną podane szczegóły.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Tak jak powiedziałem, dzisiaj będzie ciepło, będzie gorąco nawet. Już temperatura wzrosła do 21 stopni Celsjusza na termometrach w Poznaniu, a temperatura odczuwalna to 20 stopni Celsjusza. Wiatr delikatnie tylko obniża tę temperaturę. Czy tak będzie w dalszej części dnia? Zobaczymy. Jeśli chodzi o chmury na niebie, one będą się pojawiały tak mniej więcej do godziny 16.30, 17.30, no może 18.00. Potem już bezchmurne niebo nad nami, aż do samego zachodu słońca, a zachód słońca planowany jest dzisiaj na godzinę 21.10. No i słońce raczej się nie spóźni w tym względzie. Umiarkowana jakość powietrza. Deszczu na horyzoncie nie widzę, ale w nocy mają być burze, więc póki co dzisiaj musimy to jakoś wytrzymać. W nocy burze z deszczem myślę, że zdecydowanie oczyszczą nam powietrze.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć minut po godzinie dziewiątej. Za 10 minut na naszej antenie konkurs. Zapraszam.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Kolejny poranek w Radiu Emaus. Kolejny poranek, który ja mam przyjemność z wami spędzać tutaj. I kolejny poranny konkurs, który ja mam przyjemność poprowadzić z wami. Oczywiście mini konkurs geograficzny, jak zwykle proponuję to wam. Dzisiaj też taki mini konkurs geograficzny dla was przygotowałem. I moi drodzy, to będzie konkurs, gdzie oczywiście będę was prowadził takimi językowymi podpowiedziami, które są takimi drogowskazami. Mają was doprowadzić do jednego punktu na mapie. O jaki punkt chodzi? No mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. Ale zanim o tym, to najpierw trochę o nagrodzie, która dzisiaj do zdobycia. Smycz Radia Emaus, czyli bardzo praktyczna rzecz, którą można wykorzystać chociażby do tego, żeby kluczy nie zgubić, a jednocześnie mieć te klucze zawsze pod ręką. To taka smycz dzisiaj do wygrania. Oprócz tego dwie zakładki Radia Emaus, które doskonale sprawdzają się przy rozmaitych lekturach. Oddzielają to, co przeczytane, od tego, co jeszcze wzrokiem nie pochłonięte. No ale żeby wykorzystać te zakładki, to trzeba też jakąś publikację wam zaproponować. No i dzisiaj mam dla was książkę Michała Bondyry, autorstwa Michała Bondyry, Męskim okiem, czyli o tym, co ponadczasowe w rozmowach Michała Bondyry z Rafałem Patyrą, z Maciejem Małysą, z Przemysławem Babiarzem, z Tomaszem Zubilewiczem czy z Aleksandrem Machalicą. Ta książka, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, też w tej papierowej torbie ląduje i ten zestaw nagrodowy otrzyma zwycięzca albo zwyciężczyni dzisiejszej zabawy, czyli tego mini konkursu geograficznego, który niniejszym rozpoczynam. Moi drodzy, 7148 7148 to jest numer telefonu do Radia Emaus, pod który wysyłać będziecie już za chwilkę SMS-y konkursowe. Taki SMS kosztuje złotówkę i podatek VAT, dokładnie 1 zł i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać najpierw słowo Emaus, następnie postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a potem już wystarczy tylko wpisać miejsce, do którego będę was prowadził. No i będą drogowskazy językowe, które mam nadzieję, że was doprowadzą do tego miejsca skutecznie. Na to liczę, nie ukrywam. A zatem 7148, ten numer telefonu do waszej dyspozycji. Złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a później proszę wpisać nazwę miejsca, do którego prowadzą was takie podpowiedzi. Ta miejscowość istnieje co najmniej od XIII wieku. Ta miejscowość istnieje co najmniej od XIII wieku. Początkowo była własnością szlachecką, należącą do lokalnej szlachty polskiej z rodu Kwileckich, herbu Bylina, a od XVI wieku herbu Szreniawa. Początkowo była własnością szlachecką, należącą do lokalnej szlachty polskiej z rodu Kwileckich, herbu Bylina, a od XVI wieku herbu Szreniawa. W 1508 roku była siedzibą własnej parafii, a od 1510 roku leżała w dekanacie wronieckim. Od 1508 roku była siedzibą własnej parafii, a od 1510 roku leżała w dekanacie wronieckim. Czy to jest wystarczająca liczba podpowiedzi? No zobaczymy. Może jeszcze jedną podpowiem wam, mówiącą trochę o tym, co ciekawego można tam zobaczyć. W tym miejscu klasycystyczny kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Tutaj znajdziecie klasycystyczny kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. Książka Michała Bondyry, autorstwa Michała Bondyry, a w zasadzie zapis jego rozmów z bardzo interesującymi gośćmi, Męskim okiem, czyli o tym, co ponadczasowe w rozmowach Michała Bondyry. Książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha, dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus do tego dołączam. To są nagrody, które odbierze sobie zwycięzca albo zwyciężczyni z naszej redakcji. A tę osobę, która wygra, poznamy tak 15, no może 10 minut przed godziną 10.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poranny konkurs.
1: Poranny konkurs trwa. Możecie wygrać dzisiaj książkę Michała Bondyry, Męskim okiem, rozmowy z bardzo interesującymi ludźmi. Wydana książka przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Do tego dwie zakładki Radia Emaus dołączone i jeszcze, jakby tego było mało, smycz Radia Emaus, do której przyczepić można chociażby klucze, żeby tych kluczy nie zgubić. 7148 7148 to jest numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y konkursowe od Was. Taki SMS kosztuje złotówkę i 23 grosze i ani grosika więcej. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie nazwę miejsca, do którego Was prowadzę następującymi podpowiedziami. Póki co znacie kilka tych podpowiedzi, ale już śpieszę z tym, żeby uzupełnić waszą bazę danych. Miejscowość istnieje co najmniej od XIII wieku. Miejscowość istnieje co najmniej od XIII wieku. Początkowo była własnością szlachecką należącą do lokalnej szlachty polskiej z rodu Kwileckich, herbu Bylina, a od XVI wieku herbu Szreniawa. Od 1508 roku była siedzibą własnej parafii, a od 1510 roku leżała w dekanacie wronieckim. Tutaj znajdziemy klasycystyczny kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i uwaga, tutaj także zespół pałacowy, czyli Pałac Kwileckich z 1830 roku, dwie oficyny z drugiej połowy XVIII wieku i park krajobrazowy. Też możecie tam zobaczyć. A zatem to kolejna podpowiedź, że tutaj także zespół pałacowy, Pałac Kwileckich z 1830 roku, dwie oficyny z drugiej połowy XVIII wieku i park krajobrazowy. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS, w treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego Was prowadzę.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: 9.30 na zegarze i to jest moment, kiedy w studiu powinien się pojawić wydawca porannej informacji Radia Emaus. Nie ma go tutaj, ale nic nie szkodzi. Muszę wam powiedzieć, że Piotr ma dużo pracy dzisiaj, stąd też Piotr Wielicki pojawi się tutaj, ale o pełnej godzinie, o 10.00. Wtedy powie wam, co się wydarzyło w tej rzeczywistości bliższej i tej dalszej. Informacje Radia Emaus o pełnych godzinach na naszej antenie i wtedy usłyszycie o tym, co najważniejsze, o czym warto wiedzieć, o czym warto nie zapomnieć. A ja za chwilę wracam do konkursu, w zasadzie wy wracacie do konkursu, bo konkurs na antenie Radia Emaus trwa. Można wygrać dzisiaj, przypomnę, książkę Michała Bondyry Męskim okiem, czyli o tym, co ponadczasowe, w rozmowach z Rafałem Patyrą o wzorach, o świadectwie z Maciejem Małysą, o czasie z Przemysławem Babiarzem, o relacji z Tomaszem Zubilewiczem, o języku z Aleksandrem Machalicą. Tę książkę Męskim okiem Michała Bondyry wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. No a do tego dołączam jeszcze dwie zakładki Radia Emaus i smycz Radia Emaus, żeby się klucze na przykład nie zgubiły. To też bardzo ważny gadżet. Taki gadżet, który jednocześnie jest bardzo praktyczną rzeczą, praktycznym prezentem i mam nadzieję, że ktoś, kto wygra, będzie zadowolony z tego składu, tego pakietu dla zwycięzcy. 71-48, pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y od Was, złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści musicie wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego prowadzę Was pewnymi podpowiedziami i za chwilę te podpowiedzi przypomnę.
4: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

No, nie do końca taki przyjemny dzień dzisiaj. Mam złą wiadomość dla was. Jak podała Interia.pl, nowozelandzki aktor, reżyser i scenarzysta Sam Neill, znany głównie z roli w filmie Park Jurajski, nie żyje. Aktor miał 78 lat, zmarł nagle. Sam Neill, znany głównie z roli w filmie Park Jurajski, nie żyje. Aktor miał 78 lat, zmarł nagle.

0: Poranny konkurs.
1: W porannym konkursie dzisiaj do wygrania książka Michała Bondyry Męskim okiem. Rozmowy z bardzo ciekawymi gośćmi Michała. Tę książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. Dwie zakładki Radia Emaus jeszcze dołączam do tego. No i smycz Radia Emaus. Bardzo praktyczna rzecz, do której przyczepić można chociażby klucze albo jakiś identyfikator. No i ta smycz daje gwarancję, że się tego raczej nie zgubi. Chyba, że ktoś bardzo mocno szarpnie. Czego byśmy oczywiście sobie nie życzyli, ani wam nie życzyli. 7148 7148 to jest numer telefonu, pod który wysyłacie SMS-y konkursowe. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. W treści trzeba wpisać najpierw słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę, takimi podpowiedziami. To jest miejscowość, która istnieje co najmniej od XIII wieku. Początkowo była własnością szlachecką należącą do lokalnej szlachty polskiej z rodu Kwileckich, herbu Bylina, a od XVI wieku herbu Szreniawa. W 1508 roku była siedzibą własnej parafii, a od 1510 roku leżała w dekanacie wronieckim. Tu znajdziemy klasycystyczny kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Tutaj także zespół pałacowy Kwileckich z 1830 roku, dwie oficyny z drugiej połowy XVIII wieku, park krajobrazowy. No i tutaj także zespół folwarczny, między innymi w ramach tego zespołu folwarcznego Gorzelnia z 1872 roku. No i uwaga, i teraz pojawia się bardzo ważna podpowiedź, która być może wielu z was naprowadzi na właściwy trop. Tutaj urodził się Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług, oficer Wojska Polskiego, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, niezłomny, zamordowany przez komunistów 1 marca 1951 roku. Tutaj urodził się Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług, oficer Wojska Polskiego, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, niezłomny, zamordowany przez komunistów 1 marca 1951 roku. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie nazwę miejsca, do którego dzisiaj was

0: prowadzę. No i mam nadzieję, że ktoś wydedukuje dobrze, o jakie miejsce chodzi.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No i zobaczymy. Kończymy poranny konkurs i zobaczymy, czy po drugiej stronie jest ze mną Wojciech. Wojciechu, halo, jesteś tam?
2: Tak, jestem.
1: Witam cię serdecznie. Mój drogi, powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: Jesteśmy w Zalasewie koło Swarzędzy.
1: W Zalasewie, dobrze. Czyli za lasem, krótko mówiąc. Mój drogi, to ja może przypomnę, jakie podpowiedzi dzisiaj były. Miejscowość istnieje od co najmniej XIII wieku. Początkowo była własnością szlachecką należącą do lokalnej szlachty polskiej z rodu Kwileckich, herbu Bylina, a później herbu Szreniawa. Była siedzibą własnej parafii, a od 1510 roku leżała w dekanacie wronieckim. Tutaj znajdziemy klasycystyczny kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Tutaj także jest zespół pałacowy, Pałac Kwileckich z 1830 roku. Dwie oficyny z drugiej połowy XVIII wieku, park krajobrazowy, tutaj także zespół folwarczny i gorzelnia z 1872 roku. No i tutaj urodził się Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług, oficer Wojska Polskiego, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, niezłomny, zamordowany przez komunistów 1 marca 1951 roku. O jaką miejscowość dzisiaj w tym konkursie porannym chodzi?
2: Kwilcz,
1: oczywiście, że tak. Wojciechu, wygrywasz w naszym dzisiejszym konkursie. Gratuluję ci serdecznie. A więc książka Michała Bondyry, Męskim Okiem, czyli o tym, co ponadczasowe. W rozmowach z gośćmi Michała przeczytasz w tej książce, wydanej przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Do tego dwie zakładki Radia Emaus. No i jeszcze smycz. Dołączam taką bardzo praktyczną rzecz, żeby kluczy nie zgubić. Taka smycz, po której będzie od razu widać, że słuchasz Radia Emaus. Mój drogi, przekazuję tobie głos. Możesz szybciutko kogoś pozdrowić jeszcze u nas na antenie. Proszę bardzo.
2: Chciałbym pozdrowić redakcję i wszystkich słuchaczy Radia Emaus.
1: No to cudownie, to pozdrowiłeś mnóstwo ludzi teraz. W jedną chwilę zawarłeś ten cały wielki zbiór i jest tam mnóstwo osób, nie tylko w Polsce, ale także za granicą, bo na całym świecie można nas słuchać dzięki internetowi. Wojciechu, serdecznie cię pozdrawiamy. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedział, jak i kiedy odebrać nagrody. A teraz wszystkiego dobrego dla ciebie na resztę dnia i zapraszam cię do dalszego słuchania Radia Emaus. Wszystkiego dobrego.
2: Miłego dnia.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Na zegarze 10:00.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Prezydent podpisał ustawę deregulującą energetykę. W sierpniu w Poznaniu kolejna edycja Tygodnia Sztuki Ukraińskiej. Papież ponownie apeluje o pokój. Ustawa deregulująca energetykę ma już podpis prezydenta. Ma ona zmniejszyć formalności dla produkujących ciepło na potrzeby przemysłowe i ułatwić transformację. W niektórych przypadkach może ograniczyć obowiązek uzyskania koncesji i zwolnić ze stosowania taryf zatwierdzonych przez regulatora. Zmiany te odczują obywatele dość szybko, zapewnia poznański poseł PSL Jacek Tomczak.
4: Cała polska energetyka się zmienia w sposób dynamiczny. Mamy tą ustawę deregulacyjną podpisaną przez pana prezydenta. Ona spowoduje szereg korzystnych zmian w ciepłownictwie polskim. Przede wszystkim znosimy szereg barier, które spowalniały inwestycje. Wprowadzamy transparentne zasady przyłączania nowych instalacji do sieci. Przejrzyste rachunki za energię to dobra informacja dla wszystkich Polaków.
3: Ustawa wprowadziła również zmiany w sposobie kontaktowania się dostawcy energii z klientem. Od 30 czerwca odbywa się to elektronicznie, a nie listownie. Tradycyjny sposób komunikacji będzie możliwy po zgłoszeniu.
0: Informacje z Poznania.
3: Już 21 sierpnia rozpocznie się kolejna edycja Tygodnia Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu. To cykl bezpłatnych wydarzeń prezentujących współczesną i tradycyjną kulturę Ukrainy. Tegoroczny program obejmuje wystawę, warsztaty, koncert, spotkania literackie, spektakl rodzinny oraz dzień performansu z udziałem ukraińskich artystów. Prezeska zarządu Fundacji Art Cluster Nina Burnewicz zaznacza, że wydarzenie to ma swoją szczególną historię.
5: Ten pomysł powstał w 2022 roku. Wśród Ukrainy, kobiet z Ukrainy, które uciekały od wojny, przyjechały do nas do Poznania. Właśnie chcieli jakoś obchod Dnia Niepodległości Ukrainy zebrać Ukraińców i tworzyć takie wspólne wydarzenie. W tym 2022 roku to wszystko było trochę spontanicznie. W tym roku w sierpniu odbędzie się już 5. edycja Tygodnia Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu.
3: Tydzień Sztuki Ukraińskiej zakończy się 29 sierpnia premierą performansu Przesadzenie. Punktem wyjścia będzie rzeczywisty akt przesadzenia drzewa między Ukrainą a Polską. W Poznaniu otwarto Miejski Klub Aktywności Seniorów. Mieści się on w zabytkowej kamienicy przy ulicy Garbary 41. Oferta dla poznaniaków ma objąć 4 obszary – zdrowie, profilaktykę, edukację i integrację. Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Włodzimierz Kamek zdradza, co będzie się działo w najbliższym czasie w klubie.
6: Tutaj rzeczywiście będzie i geriatra, i gerontolog, i porady, i psycholog, i wszyscy ci, którzy potrafią animować i uczyć innych, co mogą zrobić dalej i co mogą nieść dalej. Ale to jest takie miejsce, gdzie każdy trafi, każdy dojdzie, każdy chociażby kuknął, zajrzał, co tu się dzieje, a będzie się działo na pewno. Fajna miejscówka dla nas.
3: Na prowadzenie klubu Poznań przeznaczy do końca roku 230 tysięcy złotych. Do tego czasu miasto podejmie też decyzję, czy miejsce pozostanie bez zmian, informuje zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
7: Znaczy ja mogę wnioskować tak, ponieważ już mamy dużo osób w wieku powyżej standardu, które są zainteresowane udziałem w zajęciach klubu. Pozytywnie patrzę w przyszłość tego rozwiązania. Póki co zakładamy oczywiście, że klub będzie funkcjonował, natomiast to raport badania pokażą.
3: Miejski Klub Aktywności Seniorów będzie otwarty przynajmniej 5 dni w tygodniu przez 4 do 6 godzin dziennie.
0: Tykanu.
3: Papież ponownie apeluje o pokój. Leon XIV wskazał, że nad Bliskim Wschodem, Ukrainą i wieloma innymi częściami świata znów wieją wichry wojny, siejąc przemoc, terror i śmierć. Ponawiam mój apel, by wytrwale podążać drogą dialogu, spotkania i dyplomacji, jedyną drogą prowadzącą do sprawiedliwego i trwałego pokoju, w którym narody mogłyby żyć pojednane, bezpieczne i z poszanowaniem godności każdej osoby, zaapelował Leon XIV.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
2: Tak jak mówiłem, temperatura rośnie, temperatura powietrza 23 stopnie Celsjusza już teraz na termometrach w Poznaniu. 22 stopnie to jest natomiast temperatura odczuwalna, czyli to niewielka różnica między tym, co na termometrze, a tym, co odczuwamy. Jeśli chodzi o jakość powietrza, no tu niestety dobrych informacji nie mam. Ani deszcz, ani wiatr, no nie postarały się za bardzo. I dzisiaj jakość powietrza w Poznaniu umiarkowana, ale jest nadzieja pewna. Nadzieją są burze, które mają się w nocy pojawić i te burze, jeśli dojdzie do tego wiatr, może i porywisty, no to na pewno nam poprawią jakość powietrza. Oczywiście w innych sprawach mogą zaszkodzić, ale jeśli chodzi o jakość powietrza, to na pewno będzie na plus. 1021 hektopaskali, taka wartość na barometrach ciśnienia atmosferycznego. No i to ciśnienie mniej więcej na tym poziomie utrzyma się do jutra. Warunki biometeo niestety też utrzymają się do jutra. Dzisiaj niekorzystne, w nocy będą niekorzystne i jutro także biometr ma być niekorzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dzisiaj jest dość ciekawy dzień, dlatego że prawie synchronicznie wschód słońca i wschód księżyca i zachód słońca i zachód księżyca też będzie prawie synchronicznie. Słońce zajdzie o 21:10, a księżyc o 21:03.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: To ciekawe, że w naszym życiu istnieją jakieś stopnie i etapy. Można kochać coś lub kogoś mniej lub bardziej. I to jest normalne. Jezus nie żąda, byśmy wyrzekli się miłości do najbliższych i odsunęli się całkowicie od świata. Mamy ich kochać, ale nie bardziej niż Jezusa. Podobnie jak nie sposób kochać sąsiada bardziej niż członka własnej rodziny czy przyjaciela. Co myślę o tym, że Jezus oczekuje ode mnie takiej wyłącznej, ale niewykluczającej innych miłości?

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Teraz będziemy mogli przez chwilę delektować się ciszą, bo taki jest tytuł tego utworu. Enjoy the Silence, grupa Depeche Mode, 20 minut po godzinie 10, a już za 25 minut nie będziemy się delektować ciszą, tylko to będzie coś całkiem innego, bo za 25 minut wyruszymy w muzyczną podróż w czasie i zobaczymy, co w świecie muzyki wydarzyło się w przeszłości 13 lipca.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus.
6: Czas wakacji to jest wyjątkowy czas, jeśli chodzi o odpoczynek, o relaks, o taką swobodę robienia tego, co się chce. No ale warto też pamiętać o pewnych zagrożeniach, które mogą na nas czyhać tu i ówdzie. Szczególnie w lesie na przykład, albo na jakichś łąkach. Warto zabezpieczać się przeciwko kleszczom. Kleszcze, które między innymi przenoszą boreliozę, warto się przed tym zabezpieczyć, no bo borelioza bardzo poważną chorobą jest i warto o tym pamiętać, że może taki niewielki zabieg, jak jakiś w sprayu środek na odstraszanie kleszczy, może uratować wam życie. No, może za mocno powiedziane, chociaż czasami też tak, bo borelioza może także do śmierci prowadzić. No, ale na pewno komfort życia zdecydowanie się zmienia, gdy człowiek zmaga się z boreliozą. Za chwilę pojawi się artysta na antenie, który właśnie z boreliozą się mierzy. Artysta, który przyznał, że ta choroba u niego powoduje wyniszczające zmęczenie oraz silny ból nerwów i to mu także utrudnia występowanie na scenie. To Justin Timberlake. On za chwilę u nas na antenie w doskonałym utworze, doskonałej kompozycji Love Stoned i to będzie utwór, który 10 lat temu powstał, a jest naprawdę całkiem niezły.

0: Radio Emaus.
1: Takie pytanie przed momentem padło ze strony jednej ze słuchaczek. Czy przy muzycznej podróży w czasie trzeba zapinać pasy? Ja generalnie zawsze jestem za zapinaniem pasów, niezależnie od wszystkiego. No ale w tym przypadku no chyba można by było zrobić odstępstwo. Siądźcie wygodnie teraz w fotelu albo jeśli leżycie, to leżcie sobie wygodnie. A może siedzicie przy stoliku jakimś i pijecie aromatyczną kawę. To też jest bardzo dobry moment, żeby wyruszyć w muzyczną podróż w czasie.
0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Gdybyście byli gitarzystą albo gdybyście byli perkusistą, no to jakiekolwiek złamania kończyn, no pewnie są problemem wtedy. W ogóle złamania kończyn są oczywiście, że problemem. W 1997 roku, dokładnie 13 lipca, wokalista grupy Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, przeszedł 5-godzinną operację po wypadku motocyklowym, któremu uległ w Los Angeles. Jadący przed nim samochód nieoczekiwanie zmienił kierunek jazdy, no i Kiedis uderzył z impetem w ten pojazd. Złamał sobie m.in. kość przedramienia, doznał także urazu nadgarstka. Na szczęście, znaczy szczęście w nieszczęściu, bo oczywiście rekonwalescencja była konieczna, ale to wokalista. Anthony Kiedis to wokalista i jakiekolwiek ewentualnie uszczerbki na zdrowiu, jeśli chodzi o kończyny, no to gdyby to był Chad Smith, no to mówię o perkusiście grupy Red Hot Chili Peppers, sytuacja byłaby zgoła inna. W tym przypadku oczywiście też Anthony dochodził do zdrowia przez kolejne tygodnie, ale jednak wszystko skończyło się bardzo dobrze. No i całe szczęście, że tak to się skończyło. Jeśli chodzi o 13 lipca, to także ważna data, jeśli chodzi o 2007 rok. W pałacu Buckingham wtedy, w Wielkiej Brytanii, Rod Stewart otrzymał order, wyjątkowy order, który dotyczy komandora Imperium Brytyjskiego. Otrzymał ten order z rąk księcia Karola, no i jest honorowym jego posiadaczem. A więc teraz u nas na antenie. Najpierw grupa Red Hot Chili Peppers z wokalistą Anthonym Kiedisem, no i później Rod Stewart, też w utworze, który za chwilę usłyszymy.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na zegarze 11. Ważna rzecz o pewnej poprawie. Już po informacjach Radia Emaus. Za chwilę, ale najpierw informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Ponad 20 tysięcy osób zapisało się na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski trwa nowy cykl bezpłatnych wydarzeń Lato na Jeżycach. Koniec poszukiwań Pumy w Zachodniopomorskiem. Ponad 38 tysięcy opłaconych zapisów od ponad 21 tysięcy osób. To aktualny bilans rekrutacji na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Osób, które chcą studiować na UAM, jest o kilka tysięcy więcej niż rok temu. 9 lipca był dla maturzystów ostatnim dniem rejestracji i zapisu na UAM. Przemysław Stanula z biura prasowego uczelni zdradza, jakie kierunki wybierano najchętniej.
3: Prawdziwym liderem pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce okazał się kierunek lekarski. Wysokie zainteresowanie obserwujemy także na kierunkach takich jak zarządzanie i prawo w biznesie, filologia angielsko-chińska czy filologia koreańska. Największym zainteresowaniem, biorąc pod uwagę liczbę osób na miejsce, cieszyły się kierunek lekarski, ponad 22 osoby z opłaconym zapisem na miejsce, psychologia, ponad 21 osób z opłaconym zapisem na miejsce, także psychologia oraz prawo.
2: W tym roku Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje w rekrutacji łącznie 15702 miejsca, w tym 7575 na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. 20 lipca w systemie internetowej rekrutacji zostaną ogłoszone wyniki postępowania kwalifikacyjnego.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Przestałe wakacje poznańskie Jeżyce będą tętnić życiem. Po raz pierwszy na tym osiedlu przygotowano wspólny program letnich propozycji. Znalazły się tam wydarzenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne, warsztaty, spektakle czy wspólne spacery. Udział w nich jest bezpłatny. Akcja Lato na Jeżycach skierowana jest przede wszystkim do mieszkanek i mieszkańców, którzy chcą poznać swoich sąsiadów i wspólnie z nimi spędzić czas. To także okazja, by lepiej poznać swój fyrtel. Wydarzenia odbywają się nie tylko w weekendy, ale w różne dni tygodnia i wszystkie są bezpłatne. Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu lub między wagonami. Taka zabawa może skończyć się śmiercią, a mimo to filmy z ryzykownych przejazdów coraz częściej trafiają do mediów społecznościowych. Pracownicy kolei apelują do młodych ludzi i ich rodziców, by nie podejmowali takich niebezpiecznych prób. Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK mówił, że są już ofiary takiej zabawy.
4: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu. Musimy pamiętać o tym, że to zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej.
2: Kolejarze chcą przeciwdziałać takim praktykom, dlatego uruchamiają dodatkowe patrole przy dworcach.
1: Informacje z kraju.
2: Koniec poszukiwań Pumy w Zachodniopomorskiem. Służbom udało się bezpiecznie schwytać zwierzę. Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku powiedział Polskiemu Radiu, że zwierzę jest bezpieczne pod opieką specjalistów.
5: Wczoraj w godzinach popołudniowych została puma schwytana. Wróciła do tej miejscowości, w której się pojawiła, do tej Karsinki, tak więc w tych okolicach została zauważona najpierw, a potem zostały oddane oczywiście tutaj strzały usypiające. No i została przewieziona tutaj w bezpieczne miejsce, w którym tymczasowo przebywa.
2: Na razie nie wiadomo, dokąd trafi zwierzę oraz jak dziki kot znalazł się na wolności.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Powiedziałem, że o poprawie pewnej powiem, tuż po informacjach Radia Emaus. No i jest poprawa, moi drodzy. Poprawiła się jakość powietrza, jest dobra, a nie umiarkowana, a taką mieliśmy od samego poranka. No i to cieszy, że już możemy oddychać pełną piersią, bez obaw. Poziom pyłów PM2,5 i PM10 w normie. No i jeśli chodzi o temperaturę, to też mam pewne informacje, bo godzinę temu 23 stopnie pokazywały termometry w Poznaniu, a teraz już 21 stopni pokazują. No ale to niech was to też nie zmyli, dlatego że temperatura odczuwalna nadal wyższa od tego, co widzimy na termometrach, bo odczuwalna temperatura teraz w stolicy Wielkopolski to aż 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne stabilne, 1021 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Są takie utwory, które zaczynają się bardzo spokojnie, tak delikatnie wprowadzają w nastrój, a są takie utwory, które od razu z przytupem w pierwszym takcie, w pierwszym słowie i wokalistka, czy wokalista, gdy się odezwie, no to od razu wiadomo, że utwór się zaczyna. Za moment będzie właśnie ta druga wersja, ale tuż po tym utworze, który zaśpiewa Belinda Carlisle, pojawi się tutaj pan profesor Jerzy Bralczyk. No i będzie o tym, czy skrócenie słowa może zmienić jego rodzaj. No właśnie, jeśli skracamy niektóre słowa, to czy rodzaj się wtedy zmienia? Szczegóły już za chwilę profesor Jerzy Bralczyk, ale najpierw Belinda Carlisle.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Katarzyna jest studentką Wydziału Chemii i studenci, tak jak studenci innych wydziałów prawdopodobnie, lubią skracać różne określenia bardziej sterminologizowane i na laboratoria mówią laborki. Tak jest w liczbie mnogiej. A jak powinien brzmieć dopełniacz? Czy laborek, tych laborek na przykład nie zaliczyłam, czy laborków nie zaliczyłam? Jest to kwestia rodzaju gramatycznego. Laboratorium jest, jak wiemy, rodzaju nijakiego. Ale czy rzeczywiście, jeżeli skrócimy to słowo, to otrzymamy wyraz rodzaju nijakiego? Przede wszystkim charakterystyczne jest to, że mamy tutaj jako wyjściową formę liczby mnogiej. A więc laboratoria to laborki. I nie bardzo wiemy, czy to jest ten laborek, czy może to laborko, jak podwórko, czy może ta laborka. No cóż, wszystkie te wyrazy brzmią mi dosyć dziwnie, ale musimy to rozstrzygnąć, jeśli chcemy wiedzieć, czy laborek, czy laborków. Jeśli bowiem przypisalibyśmy rodzaj żeński lub nijaki temu słowu i gdybyśmy mieli ta laborka, czyli gdybyśmy mieli tę laborkę i to laborko, to wówczas oczywiście byłoby laborek, tych laborek, tak jak tych podwórek na przykład. Ale gdybyśmy powiedzieli, że to jest ten laborek, to wówczas byłoby tych laborków. No cóż, sprawa robi się trochę dziwniejsza i być może akurat zastanawianie się nad tym może sprawić, że samo słowo laborki, nawet w liczbie mnogiej, może wydać się trochę mniej atrakcyjne i mniej wygodne. Zostanie odrzucone, do czego zresztą namawiam studentów, bo dlaczegoż to laboratorium, piękne słowo, trzeba aż tak bardzo skracać.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus.
1: Wakacje wakacjami, ale w kulturze sporo się dzieje. Znaczy, no sporo, no tyle, co może się dziać w czasie urlopów i wakacji. Ale trochę informacji dla was za chwilę będę miał. O 11.30 serwis kulturalny na antenie Radia Emaus. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.

Już jestem, moi drodzy. 11.30 to jest moment, kiedy zapraszam was na wydarzenia kulturalne, a wydarzeń kulturalnych no troszeczkę mniej, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o propozycje dla was, ale jednak może dzisiaj skupimy się na kinie. Co wy na to? To tak, to może najpierw w kino Rialto. No i w kinie Rialto, moi drodzy, Zaproszenie. To jest film z tego roku, The Invitee, komediodramat produkcji Stanów Zjednoczonych z 2026 roku w reżyserii Olivia Wilde. No i jeśli chodzi o ten film, to jest opowieść o tym, jak to Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy, zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny, wszystko idealne. Jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw. To, co było nieoczywiste, nagle staje się wypowiedziane. Niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznie realnych kształtów. Czy obie pary pójdą dziś spać we własnych łóżkach? Takie pytanie, trochę retoryczne, zadane dla tych, którzy na to zaproszenie się wybiorą. Zaproszenie, czyli ten film z 2026 roku, produkcji amerykańskiej, dzisiaj do zobaczenia w kinie Rialto. Kolejny film, który chcielibyście zobaczyć, mam nadzieję, że chcielibyście zobaczyć, to Kino Bułgarska 19 zaprasza na film Zawieście czerwone latarnie. Film produkcji chińsko-tajwańskiej z 1991 roku. Adaptacja opowiadania Su Tonga, żony i konkubiny. Ona była nominowana do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny i przyniosła reżyserowi uznanie na całym świecie. Akcja filmu toczy się w latach 20. XX wieku, kiedy to 19-letnia Song Liang zostaje czwartą konkubiną bogatego Chena. Po zamieszkaniu w jego posiadłości musi nauczyć się funkcjonować w całkiem nowym dla siebie świecie, pełnym specyficznych zasad i rywalizacji o względy pana domu. Jeśli chcecie zobaczyć ten wyjątkowy film z 1991 roku, to dzisiaj wybierzcie się do kina Bułgarska 19. W kinie Muza natomiast seans przyjazny psom, bo to taki cykl seansów, które pozwalają na to, aby z psem przyjść sobie na ten seans, z kotem nie, a już na pewno nie z psem i kotem, bo wtedy mogłoby się zrobić trochę głośno, jeśli chodzi o widownię, ale dzisiaj w kinie Muza właśnie seans przyjazny psom i to będzie Mi Amor, thriller produkcji francuskiej z 2025 roku. O czym to jest? Romy, paryska DJ-ka u progu wielkiej kariery, przyjeżdża na Wyspy Kanaryjskie, by wystąpić podczas nocnej imprezy techno. Następnego ranka budzi się sama w pokoju hotelowym, a jej najlepsza przyjaciółka Chloe zniknęła bez śladu. Lokalna policja odpowiada obojętnością, a mieszkańcy milczą. Jedynym, który decyduje się pomóc, jest Vincent, właściciel klubu o mrocznej przeszłości, którego intencji nie sposób jest do końca odczytać. Poszukiwania prowadzą Romy od pozorów turystycznego raju ku jego niepokojącemu obliczu, do podziemnych korytarzy i szemranych klubów. No stąd też thriller, a nie komedia. I ten film Mi Amor dzisiaj do zobaczenia w kinie Muza. Przypomnę, to seans przyjazny czworonogom, ale psom czworonogom, a nie kotom. Także to dla tych, którzy są właścicielami psów, a chcieliby wyjść do kina, to dzisiaj jest taka możliwość w kinie Muza. Taki

To jest piosenka Chrisa Rea o tym, jak to na plaży może być. W różny sposób można odpoczywać na plaży, ale są tacy, którzy plaży nie lubią i wolą góry. No ja jestem nawet na takiej grupie, na której ci, którzy kochają góry i kochają górskie wycieczki, sobie korespondują. No i tam na tej grupie, moi drodzy, dzisiaj taki filmik zobaczyłem, gdy pewien człowiek wchodzi na bardzo trudny szlak na żabiego konia i wyciągając z kieszeni część sprzętu, wypada mu telefon. I ten telefon, no tak niefortunnie wpada w szczelinę, w skalę, że nie sposób go wyciągnąć. I ten biedaczyna, ten uczestnik tej wyprawy na żabiego konia apeluje do tych, którzy widzą ten filmik, że jeśli ktoś będzie tamtędy przechodził, jeśli ktoś będzie w tym w pobliżu, a ma metodę, żeby wyciągnąć ten telefon ze środka, różne metody można stosować, byleby ten telefon stamtąd wydobyć, to żeby mu pomóc. No i oczywiście mnóstwo komentarzy, w większości to te komentarze jednak bardzo prześmiewcze, a człowiek naprawdę prosił o pomoc, przecież tam telefon jego wpadł i liczył na to, że znajdzie na tej grupie osoby, które no, będą chociaż troszeczkę empatyczne i pomyślą sobie, że gdyby im coś takiego się zdarzyło, no to też chcieliby usłyszeć jakąś poradę, a niekoniecznie prześmiewcze teksty. Więc ja cię serdecznie wspieram, kolego Taterniku, bo, no, bo to jest taki moment, kiedy naprawdę można się załamać, kiedy ty tutaj walczysz o to, żeby ten szlak nie skończył się źle dla ciebie. Walczysz o to, żeby na tym żabim koniu jakoś przetrwać i nagle wypada ci telefon. Coś bardzo cennego w tym momencie wpada w szczelinę i nie sposób go wyciągnąć w tak ekstremalnym miejscu. Jest to wręcz niemożliwe. No ale jeśli ktoś tam będzie, obejrzyjcie sobie taki filmik. Na pewno ci, którzy chodzą po górach, znajdziecie go bez trudu. Telefon wpada w szczelinę tuż na żabim koniu, na tym szlaku na żabiego konia. Trudny szlak tatrzański, bardzo trudny.

właśnie, tego nie wiemy, czy to dziś ostatni raz. To Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło w utworze Samoloty. Ja, moi drodzy słuchacze i słuchaczki, za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Usłyszymy się jutro o godzinie 7:00. Przybędę tutaj i razem z Piotrem Wielickim mam nadzieję, że będę was budził. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Tramwaje szybciej wrócą na ulicę Królowej Jadwigi w Poznaniu. W informacjach Radia Emaus sprawdzimy także, gdzie ostatecznie powstanie polska siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej. Poznaniacy zobaczą tramwaje na ulicy Królowej Jadwigi szybciej niż planowano. Wciąż trwają prace przy dokończeniu budowy trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Obejmują one węzeł w Wierzbięcice oraz odcinek torowiska w ulicy Królowej Jadwigi. Choć początkowo ruch tramwajowy miał tam zostać przywrócony dopiero w przyszłym roku, dzięki sprawnym pracom nastąpi to już pod koniec września. Aby przygotować ten odcinek do uruchomienia, konieczne będzie rozwieszenie sieci trakcyjnej i połączenie jej z istniejącą infrastrukturą. Z tego powodu ponownie zostanie wstrzymany ruch tramwajowy na ulicach Matyi i Wierzbięcice. W związku z tym od 18 do 31 lipca tramwaje linii 6, 10, 12 i 18 będą kursować zmienionymi trasami. Szczegóły można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. W Lesznie z kolei trwa kompleksowa przebudowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Inwestycja realizowana przy ulicach Narutowicza i Opalińskich to jedna z największych inwestycji edukacyjnych prowadzonych obecnie przez miasto. Już w styczniu, gdy przedsięwzięcie było na początkowym etapie, Michał Wiśniewski z magistratu zapewniał, że zakres robót będzie bardzo szeroki.
3: Budynek zostanie całkowicie przebudowany termicznie. Powstanie nowy moduł sal branżowych. Wymienione zostaną okna, posadzki, a cały budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Powstanie też nowoczesna infrastruktura techniczna oraz zagospodarowanie terenu z ciągami pieszokomunikacyjnymi, małą architekturą i nowym ogrodzeniem. Słowem, będzie to całkowita metamorfoza tego miejsca.
2: Obecnie inwestycja wkroczyła w etap prac wykończeniowych. W nowych pomieszczeniach wykonywane są tynki i montowane sufity podwieszane. Uczniowie rozpoczną naukę w nowym budynku już w lutym przyszłego roku. Rocznie w centrum kształci się około 2000 uczniów. Pod hasłem Uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach w niedzielę rozpocznie się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Obchodom towarzyszyć będzie akcja Święty Krzysztof, 1 grosz za 1 kilometr, polegająca na zbiórce ofiar na środki transportu dla misjonarzy. Misjonarze pamiętają o Was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód podczas długich podróży, mówił biskup Marek Ochlak z diecezji na Madagaskarze.
4: Bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy myślą o misjonarzach i myślą o ich bezpieczeństwie. Dlatego, że nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej.
2: Ważnym punktem Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa jest błogosławieństwo kierowców oraz ich pojazdów wraz z modlitwą o odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach. To w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk w trakcie konferencji prasowej, w której wzięli udział też dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. ESA ma centra w całej Polsce, w całej Europie, ale Polska będzie pierwszym krajem spoza założycieli agencji, w którym zostanie zbudowana placówka o takim znaczeniu. Przypomnijmy, że listę w sprawie budowy ośrodka strony podpisały w listopadzie ubiegłego roku. Od tego czasu duże polskie miasta rywalizowały o realizację tej inwestycji u siebie. Na liście był m.in. Gdańsk, Katowice, Kraków, ale także Poznań.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 25 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

8 minut po godzinie 12 kłania się środek dnia w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, to gramy utwór sprzed prawie 25 lat. Coldplay i In My Place. Tak zaczynamy drugą zmianę, czy też środek dnia w Radiu Emaus. No to co? Dzień dobry, miejcie dobry tydzień.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową. I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.
2: Kto chce znaleźć swe życie, straci je. To zdanie o własnej tożsamości. Żyjemy w kulturze, która mówi: buduj siebie, dbaj o siebie, realizuj siebie. A Jezus odwraca tę logikę. Im mocniej zaciskasz pięść na własnym ja, tym bardziej ono ucieka. Siebie nie da się zbudować wyłącznie przez skupienie się na sobie. To jest paradoks. Ludzie, którzy są naprawdę podziwiani, rzadko myśleli wyłącznie o sobie. Pomyśl, na czym lub na kim najbardziej mi zależy i czy to uwalnia mnie ku innym, czy coraz bardziej skupia na mnie samym.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 12. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami także zespół Spice Girls To Become One. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. No i co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy poniedziałek, 13 lipca, 194 dzień roku. Jeżeli chodzi o imieniny, obchodzą je dzisiaj m.in. Małgorzata, Sara, ale także Justyna. Nietypowe święto mamy jedno na dzisiaj, ale za to jakie, bo mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, również mamy jedno, tak jakoś się złożyło dzisiaj. W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar Boży, a najpierwsza Małgorzata sierp w zboże założy. Sprawdzamy jeszcze dzisiejsze zdanie na dziś. To zdanie pochodzi od Agnieszki Lisak i to zdanie brzmi następująco. Tym, co zdradza nas najczęściej, nie są ani przyjaciele, ani wrogowie, ale nasz własny język. Prawda, bo czasami człowiekowi zdarza się powiedzieć za dużo, no i wówczas różnie może w życiu być. Ale to też nie znaczy, że nie można nic mówić, no bo trzeba wyrażać swoje zdanie i jest to też bardzo istotne. To jest dzisiejsza kartka z kalendarza. Przypominam, że dzisiaj mamy poniedziałek, 13 lipca, 194 dzień roku. A my gramy dalej. Pograliśmy Spice Girls, czyli lata 90. na naszej antenie, a teraz również będą lata 90. Będzie Alanis Morissette i Ironic. Gramy ten utwór na prawie 22 minuty po godzinie 12:00.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
1: Już prawie 20 minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie Paweł Domagała, Weźnie Pytaj, a także Piasek, właściwie Robert Chojnacki, Piasek i goście, Budzikom Śmierć. A teraz czas na informacje związane z poznańską pieszą pielgrzymką na Jasną Górę. Zacznijmy może od grup poznańskich, które dzisiaj, jest ich troszeczkę, grupa ekstremalna wyruszyła z Wójcina o godzinie 6, meta w Cieciłowie o godzinie 18, grupa Wyciszenia wystartowała z Łubnic o godzinie 7.30, meta Bobrowa godzina 19, Pokutna, Dzietrzkowice 7.30, meta Rudniki 17.30, grupa Wielbienia również Dzietrzkowice, ale meta w Dalachowie o godzinie 18.30, grupa Młodzieżowa Łubnice godzina 7, start, meta Jaworzno godzina 19, Biblijna grupa, start Roszkowice godzina

8. Meta w Żytniowie o godzinie 16.30, grupa rodzinna, start Uszyce godzina 8, meta również Żytniów godzina 16.30. No i jeszcze została nam grupa Miłosierdzia, start Chruścin 6.30, a meta w Strojcu o godzinie 19.00. No i najważniejsze grupy pielgrzymkowe dzisiaj maszerują za zmarłych, w intencji zmarłych. Jeżeli chodzi o grupy opalenickie, tych grup jest mniej, bo tylko 4, no ale tak, jeżeli chodzi o grupę Bóg, ona wystartowała o godzinie 9 ze Skomlina, meta Zajączki 2, 19.30, grupa Opalenica Kościan Gostyń, start Wichernik, godzina 8, meta Zajączki 1 o godzinie 20, grupa Grodzisk Wielkopolski, start Komórniki, godzina 9, meta Kuźniczka, 19.30, no i na koniec grupa Leszno-Pudliszki, start Mokrysko, 7.30, meta Starokrzepice, godzina 19. To tyle, jeżeli chodzi o grupy poznańskie i opalenickie, no ale jeszcze jest pielgrzymka duchowa i ona odbywa się pod hasłem Wypłyń na Głębie. Dzisiaj ta pielgrzymka duchowa odbywa się w parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Start dzisiejszej pielgrzymki duchowej godzina 19.30, Eucharystia i nabożeństwo fatimskie. No i dobrze, tyle jeżeli chodzi o newsy związane z poznańską pierwszą pielgrzymką na Jasną Górę. No i gramy dalej, słuchajcie, pograliśmy po polsku, no to teraz pogramy, nie, cały czas pogramy po polsku, ale tym razem będzie Myslowic i Dla Ciebie. No właśnie, niby utwór nosi nazwę, jest zatytułowany Dla Siebie, ale myślę, że po prostu wszyscy go posłuchamy. Myslowic na naszej antenie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie Mysłowic i dla Ciebie, czyli końcóweczka lat 90. Za nami także Daria Zawiałow i Fifi Hollywood. Wydaje mi się, że to jest utwór sprzed bodajże 3 lat, więc relatywnie nowy. No ale nowe również będą informacje Radia Emaus. Te pojawią się o godzinie 13. Ja przedstawię je Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie razem z nami. A teraz pogramy zagranicznie i pogramy zespół z Islandii. No ale nie będą śpiewać po islandzku, a po angielsku Of Monsters and Men, Little Talks.

0: to z Radiem Emaus. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz duża walizka Puccini tylko 227,69. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 316 zł.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 13 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Wielkopolska wieś będzie ekologiczna. W tym wydaniu informacji sprawdzimy także nową partię w polskim Sejmie. Budynki po PGR-ach w Wielkopolsce zostaną wyremontowane. Dziś w Poznaniu zainaugurowano pilotażowy program Ekologiczna Wieś, którego celem jest głęboka termomodernizacja oraz wymiana przestarzałych systemów grzewczych w budynkach wielorodzinnych na terenach wiejskich. Dofinansowanie może pokryć nawet 100% kosztów remontu. Ze wstępnych ankiet wynika, że w Wielkopolsce co najmniej 2000 budynków wymaga takiej modernizacji. Na pilotaż programu przeznaczono 40 milionów złotych. Poznańskie Elżbietanki poszukują aniołów ubogich. Tak nazywają darczyńców, którzy chcą regularnie wspierać finansowo działalność prowadzonego przez siostry Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej. Dzięki darowiznom będą mogły kontynuować codzienne wydawanie posiłków i napojów, przekazywanie odzieży oraz prowadzenie gabinetów medycznych i terapeutycznych, a także punktu fryzjerskiego. Siostra Józefa Krupa przypomina, że dobro zawsze wraca, tym bardziej, że nigdy nie wiemy, kiedy sami będziemy potrzebowali wsparcia.
3: Bardzo cienka warstwa, która dzieli każdego człowieka, że może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej. Historie pokazują nam śmierć osoby bliskiej, choroba, utrata pracy. Wiele czynników wpływa też na to, że osoba może znaleźć się czy też na ulicy, czy też w takiej potrzebie pomocy.
2: Anioły ubogich będą otrzymywać coroczny raport pokazujący, na co zostały przeznaczone przekazane darowizny, możliwość odwiedzenia centrum oraz zapewnienie o regularnej modlitwie w ich intencji. Nie ma minimalnej kwoty, którą należy wpłacać. Wielkopolska posłanka na czele nowej partii. Wczoraj minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska ogłosiła powstanie Unii Centrum. To efekt rozpadu w połowie lutego Polski 2050. Członkowie nowej partii do tej pory działali w ramach klubu parlamentarnego. Teraz celem Unii Centrum jest budowa silnego i odpowiedzialnego centrum. Paulina Henik-Kloska zapewnia, że członkowie nowej partii pozostają w rządowej koalicji.
4: Chcemy łączyć ze sobą wartości rozwoju technologicznego naszego kraju, rozwoju gospodarczego naszego kraju, dobrobytu obywateli, łącząc to ze względami środowiskowymi, stawiając to naprawdę na priorytecie. Tak można powiedzieć, zieloni light.
2: Pierwsza konwencja partii, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu. Papież ponownie apeluje o pokój. Leon XIV wskazał, że nad Bliskim Wschodem, Ukrainą i wieloma innymi częściami świata znów wieją wichry wojny, siejące przemoc, terror i śmierć. Ponawiam mój apel, aby wytrwale podążać drogą pokoju i spotkania i dyplomacji, jedyną drogą prowadzącą do sprawiedliwego i trwałego pokoju, w którym narody mogłyby żyć pojednane, bezpieczne i z poszanowaniem godności każdej osoby, zaapelował Leon XIV.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 26 kresek na plusie. Według naszych raportów pogodowych w tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Razem z Anią Hajduczek weryfikujemy to, co nam przedstawiły raporty pogodowe. No i nie zgadza się, no bo my właściwie nie widzimy prawie że żadnej chmurki. Jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

5 minut po godzinie 13 po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszam was do tego, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus. A na samym początku 13 pogramy po angielsku. No i będzie to dosyć długa kompozycja. Będzie to Phil Collins, ale tym razem nie In The Air Tonight, a utwór, do którego bardzo mocno mi się wydaje, wręcz jestem pewny, że solówkę do tego utworu i w ogóle na gitarze w tej kompozycji gra sam Eric Clapton. I Wish It Would Rain Down, tak zaczynamy 13 na naszej antenie muzycznie oczywiście, a ja wam mówię po raz kolejny dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Siedemnaście minut po godzinie 13. Za nami na naszej antenie dwa długie utwory, dwie kompozycje, które trwają ponad 5 minut, a jedna nawet trwa bliżej 6. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down, to za nami także Aerosmith i Amazing, czyli w sumie końcówka lat 80. i pierwsza połowa lat 90. Zapraszam Was do odwiedzenia strony radioemaus.pl, a przede wszystkim zapraszam Was do zakładki Gość Dnia, bo tam publikujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi od poniedziałku do piątku od godziny 8.30. Przypomnę rozmowy, które wydarzyły się pod koniec zeszłego tygodnia, a także nawiążę od razu do rozmowy z dzisiaj. W czwartek rozmawialiśmy z Moniką Gałęską, terapeutką tańcem, a tematem właśnie była terapia tańcem. W piątek rozmawialiśmy z Bartoszem Derechem, zastępcą prezydenta Poznania od 1 lipca. A tematem były właśnie pierwsze dni pracy nowego zastępcy prezydenta. A jeżeli chodzi o dzisiejszą poranną rozmowę, dziś porozmawialiśmy z Marią Książkiewicz z poznańskiej Caritas, a tematem był tornister pełen uśmiechów. Chociaż w połowie lipca jeszcze mało kto myśli o szkole, w Caritas Poznań już pamiętają o potrzebach dzieci. Organizacja przygotowuje 500 wyprawek szkolnych w ramach 18. edycji akcji Tornister pełen uśmiechów, a jak mówiła w naszej porannej rozmowie Maria Książkiewicz z poznańskiego Caritas, zależy im na tym, aby dzieci, które doświadczają problemów finansowych w rodzinie, mogły zacząć nowy rok szkolny z uśmiechem na twarzy. Zapraszam Was do wysłuchania porannej rozmowy dzisiejszej. Ten prawie 10-minutowy wywiad jest dostępny na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej Facebook, Instagram. Co ja mówię? To są media społecznościowe. Jeżeli chodzi o aplikację mobilną, oczywiście możecie ją pobrać na iOS-a i na Androida. A jeżeli chodzi o Instagrama i Facebooka, no to tam po prostu jesteśmy. No nie możecie w sumie pobrać aplikacji bezpośrednio z Facebooka czy z Instagrama, bo chyba jest to niemożliwe, ale przede wszystkim zapraszam Was do pobrania aplikacji mobilnej. Jeszcze raz Android i iOS, a także media społecznościowe Radia Emaus, Facebook, Instagram. Zapraszam Was do obserwowania nas w mediach społecznościowych, żebyście byli jeszcze bardziej na bieżąco z tym, co prezentujemy na naszej antenie. A prezentujemy na naszej antenie także dobrą muzykę i teraz cofniemy się znowu o około 40 lat na naszej muzycznej osi czasu. Zdzisława Sośnicka, Aleja Gwiazd. Ten utwór gramy w tym momencie na 20 minut po godzinie 13.

0: w Radiu Emaus. Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. To z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
7: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
8: 13 czerwca. Z homilii Ojca Świętego. Jak wiele wokół nas słyszymy propozycji, które robi nam świat. Przystańmy jednak na propozycję Boga, która jest pieszczotą miłości. Dla Boga nie jesteśmy liczbami. Jesteśmy ważni. Jesteśmy wręcz najważniejsi z tego, co ma. Choć jesteśmy grzesznikami, jesteśmy tym, co najbardziej leży mu na sercu.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Już prawie 19 minut zostało do godziny 14. Z nami na naszej antenie Iggy Pop i The Passenger, za nami także Ed Sheeran i Perfect. Czy perfekcyjna jest sytuacja na poznańskich ulicach? No nie do końca. Zacznę od nieciekawej informacji, dlatego że wydarzył się wypadek i teraz tylko muszę dokładnie zobaczyć, w którym miejscu. Nawet nasze mapy drogowe pokazują informacje o kilku wypadkach, które się wydarzyły w okolicach dokładnie Witosa, ale i Solidarności, więc tutaj jeżeli się kierujecie na przykład Winiarami, no to możecie troszeczkę, czy właściwie w okolicach osiedla Winiary, tutaj możecie napotkać niestety na utrudnienia, no i wówczas możecie parę minut doliczyć na przejazd do celu. Szybki jeszcze rzut oka na trasy dochodzące do Poznania. Widzę, że jeżeli chodzi o S11, okolice węzła Poznań, Koninko, tutaj Jaryszki, widzę, że tutaj możecie spodziewać się utrudnień. Przypominam także, że część węzła Poznań Krzesiny jest nadal w remoncie, więc również weźcie to pod uwagę przy poruszaniu się do celu. Teraz już patrzymy, wjeżdżamy do Poznania i patrzymy, jak wygląda sytuacja. Ulica Obornicka, dojazd od strony Suchego Lasu, sytuacja jest w miarę opanowana. Trasa Niestachowska, niewielki korek dosłownie, widzę, że właściwie prawie, że brak korka, jeżeli chodzi o dojazd do skrzyżowania z ulicą Świętego Wawrzyńca, jeżeli chodzi o ulicę Lechicką od skrzyżowania Multowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Tutaj postoicie i na dalszym odcinku ulicy Lechickiej także postoicie. Korek zaczyna się za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak. Postoicie do skrzyżowania z Serbską i widzę też, że most Lecha właśnie od strony ulicy Lechickiej także zakorkowanym. Widzę też, że ulica Gdyńska w obu kierunkach, właściwie inaczej powinienem powiedzieć, ulica Bałtycka do skrzyżowania z Gdyńską w obu kierunkach również zakorkowana, jeżeli chodzi o rondo Śródka, bo teraz tutaj się przenosimy. Największy korek od strony ulicy Podwale, korek zaczyna się jednak mocno za wiaduktem. Nie jest zła sytuacja, jeżeli chodzi o ulicę Wyszyńskiego. Tutaj trwają prace drogowe na moście Bolesława Chrobrego. Jedzie się po jednej stronie jezdni tylko, ale widzę, że przejedziecie tutaj w miarę płynnie. Korków większych nie stwierdzono. Ulica Jana Pawła II, bez większych kłopotów przejedziecie w obu kierunkach. Rondo Rataje, także widzę, że dojazdy są bardzo płynne, ale nie mogę tak powiedzieć, jeżeli chodzi o ulicę Starołęcką, bo największy korek jest w tym momencie, co ciekawe, na ulicy Zamenhofa. Korek zaczyna się, tak zaryzykuje właściwie, prawie że w połowie jazdy między rondem Rataje a rondem Starołęka. Jest to spowodowane tym, że trwają tam prace drogowe, są zwężenia, no i to oznacza spore utrudnienia. Również utrudnienia na ulicy Hetmańskiej, właściwie w obu kierunkach, ale większy korek jest od strony ronda Żegrze. Teraz patrzymy na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, bez większych kłopotów przejedziecie. No i jeżeli chodzi o ulicę Głogowską, pętlę Górczyńską, także bez większych kłopotów przejedziecie właśnie ten odcinek. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu. 601 077 033 to jest nasz numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc tam także możecie nam wysyłać wiadomości. Także zapraszamy Was do tego,

bardzo gorąco. No i co? My powoli chyba będziemy grać się dalej, tak mi się wydaje, no bo sytuacja w Poznaniu no nie jest zła oczywiście, mogłaby być lepsza. W sumie dobra, przypomnę jeszcze o wypadkach, które się wydarzyły w okolicach Alei Solidarności i ulicy Witosa, trasy Niestachowskiej, więc tutaj musicie na siebie uważać, drodzy kierowcy. No i co, życzymy Wam już teraz kończąc ten serwis komunikacyjny szerokiej drogi, a teraz na naszej antenie tym razem pogramy po polsku Kombi i słodkiego, miłego życia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie kombi i słodkiego, miłego życia, czyli polska klasyka prosto z lat 80. A przed nami punktualnie o godzinie 14 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie znowu lata 80., ale tym razem nie elektronika, ale bardzo gitarowe granie Lady Pangi, kryzysowa narzeczona.

0: Loti i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Godzina 14 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
5: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
7: Znamy wyniki pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich w Poznaniu. W informacjach Radia Emaus powiemy także o nowym wzorze legitymacji emeryta i rencisty. Dziś młodzi poznaniacy dowiedzieli się, do jakiej szkoły ponadpodstawowej pójdą od września. W pierwszym etapie rekrutacji do wybranych przed siebie placówek zakwalifikowało się prawie 10 tysięcy uczniów. Najwięcej kandydatów wybrało licea ogólnokształcące. Największą popularnością cieszyły się liceum 14, 4, 2, 3, liceum Świętej Marii Magdaleny oraz 12 LO. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także technikum samochodowe, budowlane, łączności, mechaniczne oraz technikum numer 6. Ponad 1100 osób nie zakwalifikowało. Kwalifikowało się jednak do żadnej ze szkół wskazanych we wniosku. Teraz muszą wejść na stronie Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, gdzie w czwartek zostanie opublikowana lista wolnych miejsc i wybrać szkołę, która nadal prowadzi nabór. Do czwartku uczniowie zakwalifikowani do wybranych placówek muszą również potwierdzić wolę podjęcia nauki. Przez całe wakacje poznańskie Jeżyce będą tętnić życiem. Po raz pierwszy na tym osiedlu przygotowano wspólny program letnich propozycji. Znalazły się tam wydarzenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne, warsztaty, spektakle czy wspólne spacery. Akcja Lato na Jeżycach skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców, którzy chcą poznać swoich sąsiadów i wspólnie z nimi spędzić czas. Wydarzenia odbywają się nie tylko w weekendy, ale także w różne dni tygodnia. Wszystkie są bezpłatne. Już 21 sierpnia rozpocznie się kolejna edycja Tygodnia Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu. To cykl bezpłatnych wydarzeń prezentujących współczesną i tradycyjną kulturę tego kraju. Tegoroczny program obejmuje wystawy, warsztaty, koncerty czy dzień performansu z udziałem ukraińskich artystów. Prezeska zarządu Fundacji Art Cluster Nina Burnewicz zaznacza, że wydarzenie to ma swoją szczególną historię.
8: Ten pomysł powstał w 2022 roku. Wśród Ukrainy, kobiet z Ukrainy, które uciekały od wojny, przyjechały do nas do Poznania. Właśnie chcieli jakoś obchod Dnia Niepodległości Ukrainy zebrać Ukraińców i tworzyć takie wspólne wydarzenie. W tym 22 roku to wszystko było trochę spontanicznie. W tym roku w sierpniu odbędzie się już 5. edycja Tygodnia Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu.
7: Tydzień Sztuki Ukraińskiej zakończy się 29 sierpnia premierą performansu Przesadzenie. Punktem wyjścia będzie rzeczywisty akt przesadzenia drzewa między Ukrainą a Polską. Od dziś obowiązuje nowy wzór legitymacji emeryta i rencisty. Zmiana dotyczy zarówno tradycyjnej plastikowej karty, jak i elektronicznej M-legitymacji w aplikacji M-Obywatel. Jak wyjaśnia rzeczniczka Śląskiego Oddziału ZUS Beata Kopczyńska, nowy wygląd i lepsze zabezpieczenia mają zapobiegać fałszerstwom.
9: Dotychczasowe uprawnienia. Stare legitymacje zachowują pełną ważność przez okres na nich wskazany, więc nie ma potrzeby składania żadnych wniosków ani odwiedzania placówek ZUS w tym celu.
7: Nowe legitymacje dla emerytów i rencistów są wydawane już od dziś. Otrzymają ją osoby, które po raz pierwszy są do niej uprawnione, a także dotychczasowi emeryci i renciści, którzy stary dokument zgubili.
5: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 27 stopni Celsjusza i tam i taka sama temperatura jest odczuwalna. Znowu, według naszych raportów pogodowych jest w tym momencie pochmurno w stolicy Wielkopolski. No patrzymy za nią, Hajduczek, za nasze radiowe okna, no i się nie zgadza, no bo jest słonecznie i jest przyjemnie. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć minut po godzinie 14 kłania się po raz kolejny środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17 i zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Zwłaszcza, że na samym początku będzie utwór. Będzie to polski utwór, ale patrząc na jego tytuł od razu mi się kojarzy grupa The Cure i jeden z ich pierwszych, jak nie, chyba nawet i pierwszy singiel Boys Don't Cry. Akurat to nie jest polska wersja tego utworu, ale kto wie, gdyby grupa Tila wzięła na warsztat kiedyś właśnie ten numer The Cure i zrobiła go w polskiej wersji. Byłoby ciekawie, chociaż oni już przecież utwór Chłopaki Nie Płaczą stworzyli jakiś czas temu. No i teraz właśnie ten numer od Tilaf zagramy na naszej antenie na samym początku kolejnej godziny środka dnia. Dzień dobry.

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego grilla.
1: Przepraszam, co zrobiłeś? Co zrobiłeś?
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Już prawie 16 minut po godzinie 14 za nami trzy polskie utwory, za nami grupa Tila, Chłopaki nie płaczą, później Zakopauer i Ania Dąbrowska, Kwiaty. Za nami także duet Mrozu i Vito Bambino, Za daleko. Zawsze, kiedy jest ta piosenka, korci mnie, żeby właśnie jakoś skomentować to, że no właśnie tam padają te słowa o przyprawieniu grilla. Zawsze wydaje mi się, że jest to zabawne, a zresztą czasami takie dialogowanie z utworami też ma dużo sensu wbrew pozorom.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 16 minut po godzinie 14, trzy utwory prosto z Polski za nami. Patrzymy, co w naszej dzisiejszej ramówce. No i tak, po naszych pasmach o godzinie 17.10 audycja Dookoła Świata, później godzina 18, aktualności Radia Watykańskiego, później 18.15 Spojrzenia Ojca, 19 to lektura w Radiu Emaus, 19.20 Różaniec, również w Radiu Emaus, nie może być inaczej, 20.10 Wywiad z Człowiekiem, godzina 21 Apel Jasnogórski, godzina 21.10 powtórkowe emisje audycji Życie z Misją, godzina 22.10 muzyka z celuloidu, 22.30 aktualności Radia Watykańskiego, a 15 minut po północy lektura w Radiu Emaus. Także koniecznie zostańcie z nami, no bo owszem, jest no, środek dnia, godzina 14.17 na naszych radiowych zegarach, ale tak jak ja to mówię, mamy wam jeszcze dużo do zagrania i również dużo do powiedzenia. No i teraz będzie utwór, bym powiedział, bardzo radiowy, bo będzie grupa Queen i Radio Gaga. Kolejny utwór, no powyżej 5 minut na naszej antenie, 5,5 minuty. Mam wrażenie, że powoli zaczynamy grać naprawdę wręcz progresywnie. Oczywiście oczko puszczam. Czasami te starsze utwory zwłaszcza mają to do siebie, że potrafią się mocno przeciągnąć w czasie. Queen i Radio Gaga w tym momencie na antenie dobrego Radia Emaus. Gramy, nie gadamy.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

21 minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie Oasis, Wonderwall, a także Avril Lavigne i Complicated. Sprawdzamy teraz sytuację na poznańskich ulicach, ale może zanim wjedziemy do Poznania, szybki rzut oka na S11 czy też na S5. Widzę, że bez większych utrudnień, więc od razu wjeżdżamy do stolicy Wielkopolski. To jest od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka, przejezdna płynnie. Trochę postoicie na przejeździe Poznań-Wola, zwłaszcza od strony, to mam na myśli ulicę Rudzycką, ale korek jest większy od strony ronda Obornickiego.

korek jest od strony ulicy Podwale. Korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem. No i niestety, jeżeli skręcicie w ulicę Wyszyńskiego, nie liczcie na płynny przejazd, dlatego że trwają tam prace drogowe, co znacząco wydłuża czas przemieszczenia się przez tą, przez tę ulicę. Jeżeli chodzi o łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, widzę, że od ronda Rataje do ronda Śródka sytuacja jest opanowana, ale w drugą stronę na pewno troszeczkę postoicie. Jeżeli chodzi o rondo Rataje, bez większych kłopotów przez nie przejedziecie. Widzę, że każdy z dojazdów nie jest zbytnio zakorkowany. Jeżeli chodzi natomiast o rondo Starołęka, no tutaj sytuacja wygląda zgoła inaczej, no bo właściwie z każdej strony napotkacie na spore utrudnienia. Największe jednak, myślę, jak miałbym już wyróżniać, no to ulica Zamenhofa. Jest to spowodowane tym, że trwają tam prace drogowe, są zwężenia, no i to oznacza to, że no po prostu stoi się w korkach i niestety spędza się więcej czasu w samochodzie, czy też na przykład w autobusie. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, tutaj bez większych kłopotów. I jeszcze na koniec tego serwisu komunikacyjnego sprawdzamy pętlę Górczyńską, czyli ulicę Głogowską. Sytuacja jest bardzo opanowana, więc widzę, że tutaj jeżeli liczycie na przejazd, na płynny przejazd, na przykład od Komornik, no to śmiało akurat możecie poruszać się ulicą Głogowską. Szybki rzut oka jeszcze na sytuację, no właśnie, na przykład właśnie na A2. Widzę, że na pewno spory korek, no dobra, przesadziłem, że spory, ale na pewno korek znajduje się na węźle Poznań-Krzesiny w kierunku Warszawy. Tutaj widzę, że na czerwono nasze mapy się świecą i jeszcze patrzę, czy to zauważę. Tak, jeszcze widzę, że niewielkie utrudnienia na węźle przed węzłem Poznań-Zachód. Tutaj również widzę, że troszeczkę postoić, żeby właśnie na ten zjazd po prostu wjechać. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich, ale i nie tylko poznańskich ulicach, 601-077-033, powtarzam, 601-077-033 to nasz bezpłatny numer, nie, przepraszam, to nie jest bezpłatny numer, po prostu nasz numer radiowy do kontaktu z nami. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie, więc również tam nas możecie łapać, tam możecie nam wysyłać wiadomości o utrudnieniach drogowych, czy to właśnie w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus. A tymczasem co zagramy? Znowu lata 80, ale teraz to po prostu czuję, że wszyscy będziemy nucić, niezależnie od tego, gdzie słuchamy radia Emaus, no bo pojawi się zespół Europe, no a jak Europe, no to wiadomo, co zagramy. The Final Countdown.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: To ciekawe, że w naszym życiu istnieją jakieś stopnie i etapy. Można kochać coś lub kogoś mniej lub bardziej. I to jest normalne. Jezus nie żąda, byśmy wyrzekli się miłości do najbliższych i odsunęli się całkowicie od świata. Mamy ich kochać, ale nie bardziej niż Jezusa. Podobnie jak nie sposób kochać sąsiada bardziej niż członka własnej rodziny czy przyjaciela. Co myślę o tym, że Jezus oczekuje ode mnie takiej wyłącznej, ale niewykluczającej innych miłości?
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
2: Już prawie 8 minut zostało do godziny 15. Za nami mini audycja w drodze do Emaus, a przed nami punktualnie, za nami także na naszej antenie muzycznej Europe The Final Countdown oczywiście, a także Lighthouse Family Iran, a przed nami punktualnie o godzinie 15 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co lokalne, ale również z tym, co globalne, także zapraszamy Was bardzo gorąco, abyście zostali razem z nami. Godzina 15, najnowsze informacje, a teraz powolutku będziemy grać kolejne rzeczy na naszej playliście, które umilą Wam czas po prostu do godziny 15. Teraz będzie Cutting Crew, I Just Died in Your Arms, a następnie najprawdopodobniej już najnowsze informacje o godzinie 15. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz tak jak wspomniałem, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: PKP PLK rozdało pieniądze na budowę tuneli i wiaduktów. W tym wydaniu informacji powiemy także o planowanych zmianach w rozkładzie jazdy poznańskich tramwajów. Na razie nie będzie pieniędzy na budowę tunelu w Leszczyńskim Zaborowie. PKP Polskie Linie Kolejowe podały wyniki naboru wniosków dotyczących przebudowy przejazdów kolejowych na tunele i wiadukty. Spółka otrzymała łącznie 23 wnioski od 17 jednostek. Na liście podstawowej nie znalazł się projekt budowy dwóch tuneli, które miałyby ułatwić przejazd z centrum Leszna do Zaborowa pod linią kolejową Poznań-Wrocław. Z kolei na liście rezerwowej znalazły się propozycje z Poznania. Chodzi o przebudowę przejazdów kolejowych w ciągu ulic Umultowskiej i Naradzie. Ramowickiej. Poznańska Caritas po raz kolejny rozda tornistry pełne uśmiechów. Trwa zbiórka przyborów szkolnych dla podopiecznych fundacji, dzieci z placówek Caritas czy świetlic socjoterapeutycznych. W tym roku planowane jest przygotowanie i rozdanie co najmniej 500 plecaków. Poznaniacy mogą już przynosić kredki, zeszyty, pisaki czy piórniki pojedynczo lub w pakiecie.
2: Całe darowizny wolontariusze sortują i mamy karton, gdzie są właśnie ołówki, karton, gdzie są długopisy i tak po kolei. I kiedy przychodzi do pakowania tornistrów, przygotowywania tych wyprawek, wtedy po prostu oni biorą z każdego. Staramy się, żeby te tornistry były dostosowane do wieku, do płci, bo wiadomo, że te wszystkie rzeczy są kolorowe, mają jakieś takie motywy z bajek, żeby rzeczywiście były dostosowane dla dziewczynek i dla chłopców.
1: Mówiła dziś w rozmowie porannej Radia Emaus rzeczniczka poznańskiej Caritas Maria Książkiewicz. Dary można przynosić do biura przy Rynku Wildeckim do 3 sierpnia. Caritas zachęca także do organizowania zbiórek w parafiach, szkołach i miejscach pracy. Poznaniacy zobaczą tramwaje na ulicy Królowej Jadwigi szybciej niż planowano. Wciąż trwają prace przy dokończeniu budowy trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Obejmują one węzeł Wierzbięcice oraz odcinek torowiska w ulicy Królowej Jadwigi. Choć początkowo ruch tramwajowy miał tam zostać przywrócony dopiero w przyszłym roku, to dzięki sprawnym pracom nastąpi to już pod koniec września. Aby przygotować ten odcinek do uruchomienia, konieczne będzie rozwieszenie sieci trakcyjnej i połączenie jej z istniejącą infrastrukturą. Z tego powodu ponownie zostanie wstrzymany ruch tramwajowy na ulicach Matyi i Wierzbięcice. W związku z tym od 18 do 31 lipca tramwaje linii 6, 10, 12 i 18 będą kursować zmienionymi trasami. Szczegóły można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Rodziny 8 zidentyfikowanych ofiar rzezi wołyńskiej Spóźnik otrzymały dziś noty identyfikacyjne. To efekt wieloletniej pracy historyków, archeologów, antropologów i genetyków, którym udało się potwierdzić tożsamość ofiar dzięki badaniom genetycznym. Podczas uroczystości ich wręczenia minister kultury Marta Cienkowska podziękowała rodzinom pomordowanych i podkreśliła, jak ważne jest odzyskanie tożsamości przez ofiary ludobójstwa.
3: Identyfikacja oznacza coś bardzo prostego, powiem to bardzo prostym językiem. Oznacza, że na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko. Że rodzina wie, gdzie może zapalić znicz. Że człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii. Jestem głęboko wdzięczna wszystkim rodzinom, które zdecydowały się przekazać materiał genetyczny do badań. Wiem, że nie zawsze była to łatwa decyzja.
1: Marta Cienkowska podkreśliła, że trudna historia nie przekreśla współpracy polsko-ukraińskiej i wyraziła nadzieję, iż uda się zidentyfikować następne ofiary zbrodni wołyńskiej. Do zbrodni w Późnikach doszło w lutym 1945 roku, kiedy Sotnia Ukraińskiej Powstańczej Armii zamordowała około 80 Polaków. W sumie na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej od 1943 do 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali około 100 tysięcy Polaków.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 27 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 28 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północnego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 15, po raz kolejny kłania się środek dnia w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszam, abyście zostali razem z nami, zwłaszcza, że już za moment, w okolicach godziny 15.15, pierwszy w tym tygodniu konkurs popołudniowy. Nagroda czeka obok mnie. Zagadka do dzisiejszego popołudniowego konkursu także czeka, więc zostańcie z nami, weźcie udział w konkursie popołudniowym, a przede wszystkim zgłoście się. No ale zanim konkurs wystartuje, pogramy, i to pogramy pięknie, Sheryl Crow i All I Wanna Do. Tak zaczynamy godzinę 15. Dzień dobry. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: 15.15 na naszych radiowych zegarach startujemy z naszym konkursem popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie dzisiaj na pytanie, jaki jest wasz ulubiony kawałek rock'n'rollowy. Dlaczego takie pytanie? Bo dzisiaj właśnie mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, no więc właśnie pytam was o to, jaki jest wasz ulubiony kawałek rock'n'rollowy. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa w konkursie 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie proszę was w zgłoszeniu o to, abyście napisali, jaki jest wasz ulubiony kawałek rock'n'rollowy. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za was bardzo mocne kciuki. Startujemy z popołudniowym konkursem. Do dzieła!

0: z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania w konkursie zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się waszym ulubionym kawałkiem rock'n'rollowym. No bo właśnie dzisiaj mamy Światowy Dzień, a nawet Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No więc właśnie pytam was dzisiaj o wasz ulubiony rock'n'rollowy kawałek. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie proszę was o to, abyście wymienili wasz ulubiony rock'n'rollowy kawałek. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Może to będzie zestaw książek, który zabierzecie na przykład na swoje wakacje. Kto wie, kto wie. Trzymam za was mocno kciuki, czekam bardzo mocno na wasze zgłoszenia. A teraz pogramy. Nie będzie to rock'n'rollowy kawałek, ale jakże piękny. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. No to co? Gramy, nie gadamy.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
8: Ne benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
9: 13 czerwca. Z homilii Ojca Świętego. Jak wiele wokół nas słyszymy propozycji, które robi nam świat. Przystańmy jednak na propozycję Boga, która jest pieszczotą miłości. Dla Boga nie jesteśmy liczbami. Jesteśmy ważni. Jesteśmy wręcz najważniejsi z tego, co ma. Choć jesteśmy grzesznikami, jesteśmy tym, co najbardziej leży mu na sercu.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: to z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się waszym ulubionym kawałkiem rock'n'rollowym, no bo dzisiaj właśnie mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Ulubiony kawałek rock'n'rollowy, takie zagadnienie dzisiaj jest w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzy książki do wygrania w dzisiejszym konkursie od Radia Emaus. To wszystko jest spakowane po prostu w zestaw, więc tym bardziej zapraszam Was do wzięcia udziału w popołudniowym konkursie. 7148, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, czy też dzielicie się Waszym ulubionym kawałkiem rock'n'rollowym, no bo właśnie mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymam za Was mocno kciuki, liczę na jak najwięcej zgłoszeń. Powodzenia, słuchajcie, powodzenia!

nami przypomnienie o naszym popołudniowym konkursie i to będzie ostatnie przypomnienie, teraz tak sobie zdałem z tego sprawę. No ale niezmienne jest to, słuchajcie, że dzisiaj do wygrania w naszym popołudniowym konkursie zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wyślijcie SMS pod numer 7148. No ale samo wysłanie pustego SMS-a pod 7148 nie będzie się liczyć, jeżeli chodzi o zgłoszenie w naszym konkursie. No bo musicie wpisać w treści słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, czy też dzielicie się waszym ulubionym kawałkiem rock'n'rollowym. A to wszystko dlatego, że dzisiaj mamy właśnie Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, więc zapraszam was do wzięcia udziału w popołudniowym konkursie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzy książki od Radia Emaus w zestawie od nas są do wygrania. Przypominam jeszcze raz, 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, ponieważ dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, proszę was o wymienienie waszego ulubionego kawałka rock'n'rollowego. Ulubiony kawałek rock'n'rollowy to dzisiaj zagadnienie konkursowe w naszej popołudniowej zabawie, a koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Do kogo trafi zestaw trzech książek od Radia Emaus? O tym się przekonamy za około 5 minut, może 5,5 minuty. Zapraszam was do zgłaszania się w konkursie popołudniowym. Ja wiem, że niektórzy może by chcieli na ostatnią chwilę się zgłosić, albo na przykład, nie wiem, żeby konkurs trwał nie wiadomo ile. Ramy czasowe również konkursu nie są z gumy i tym bardziej zapraszam was do wzięcia udziału w popołudniowym konkursie. Ostatni raz mówię zagadnienie. Dzisiaj proszę was o to, abyście wymienili swój ulubiony kawałek rock'n'rollowy. Trzymam za was mocno kciuki za 5, no może 5,5 minuty rozwiązanie popołudniowego konkursu. Słuchajcie, do dzieła, do dzieła!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Rozwiązujemy nasz konkurs popołudniowy. Słuchajcie, dzisiaj prosiłem was o to, abyście wymienili swój ulubiony kawałek rock'n'rollowy, ponieważ dzisiaj właśnie mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, a dzisiaj do wygrania był zestaw trzech książek od Radia Emaus. Ja nie będę ukrywać, jak zobaczyłem wasze odpowiedzi, stwierdziłem, że są one przede wszystkim bardzo ciekawe, ale nie spodziewałem się, że dużo będzie w nich utworów typowo rockowych, niekoniecznie rock'n'rollowych, no ale nie ma co ukrywać, że rock to jest również część rock'n'rolla, więc wszystko tutaj się pięknie ze sobą łączy. Wygrywa Karolina dzisiaj w naszym popołudniowym konkursie, która napisała, że jej ulubionym kawałkiem rock'n'rollowym jest Queen i I Want to Break Free, co by nie mówić, Queen z wielkim zespołem rockowym był, jest i będzie. A panowie również, myślę, że rock'n'rolla jak najbardziej lubili. Karolina, gratuluję tobie wygranej w konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną, a także żebyś wiedziała, jak odebrać swoją nagrodę. Zapraszam już was teraz na godzinę 16 na najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami. Karolina, gratuluję tobie jeszcze raz wygranej w konkursie. Godzina 16, najnowsze informacje. A teraz na naszej antenie grupa The Corrs i Runaway.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 16 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Iwona Pasińska z Polskiego Teatru Tańca przerywa milczenie. W informacjach Radia Emaus zaglądamy także do Dziekanowic, gdzie odbędą się warsztaty malowania na szkle. Dyrektorka Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu zabiera głos po miesiącach milczenia. Przypomnijmy, że w kwietniu poinformowano, iż Iwona Pasińska złożyła rezygnację z funkcji, która ma obowiązywać z końcem tego roku. W ubiegłym roku część pracowników zarzuciła jej mobbing, co doprowadziło do otwartego konfliktu w zespole. W czwartek Iwona Pasińska opublikowała w mediach list otwarty, w którym napisała, że czuje siłę, aby, tu cytat, odpowiedzieć tym, którzy w sposób nieetyczny i nieprofesjonalny próbowali zniszczyć projekt mojego życia. Miała także, że stanowisko dyrektora objęła 10 lat temu, gdy placówka znajdowała się w trudnej sytuacji. Podkreśliła, że zrealizowała wiele projektów skierowanych do różnych grup odbiorców, które zdobyły liczne nagrody. Jestem dumna z siebie i z mojego zespołu i nikt nie jest w stanie tego zmienić, podsumowała w liście. W Wielkopolsce deszczówka nie będzie marnowana. Blisko 2 miliony złotych zostaną przeznaczone na tworzenie systemów podziemnego i naziemnego magazynowania wody opadowej oraz instalacji umożliwiających jej wykorzystywanie, m.in. do nawadniania terenów zielonych, mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.
3: Dzięki temu powstanie 19 miejsc, gdzie będzie zbierana woda opadowa i ponownie wykorzystywana w celu nawadniania terenu. Ten program realizowany przez samorząd województwa wielkopolskiego od wielu lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
2: W bieżącej edycji programu Deszczówka gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 150 tysięcy złotych lub pokrywające 80% poniesionych kosztów. Łącznie we wszystkich odsłonach programu przeznaczono już 11 milionów złotych, dzięki czemu zrealizowano 130 instalacji. Budynki po PGR-ach w Wielkopolsce zostaną wyremontowane. Dziś w Poznaniu zainaugurowano pilotażowy program Ekologiczna Wieś, którego celem jest głęboka termomodernizacja oraz wymiana przestarzałych systemów grzewczych w budynkach wielorodzinnych na terenach wiejskich. Dofinansowanie może pokryć nawet 100% kosztów remontu. Ze wstępnych ankiet wynika, że w Wielkopolsce co najmniej 2000 budynków wymaga takiej modernizacji. Na pilotaż programu przeznaczono 40 milionów złotych. Już w niedzielę w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach odbędą się warsztaty etnograficzne, podczas których uczestnicy poznają tradycyjne metody malowania na szkle i wykonają własną pracę. Jest to jedna z najbardziej charakterystycznych form sztuki ludowej, zaznacza rzeczniczka parku Joanna Wieczorek.
4: Podczas warsztatów będzie można własnoręcznie wykonać barwny obraz, inspirowany tradycyjnymi wzorami, poznając przy tym podstawowe zasady malowania na szkle. Warsztaty skierowane są do rodzin z dziećmi, ale zapraszamy wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w twórczości inspirowanej kulturą ludową. Nie są wymagane wcześniejsze umiejętności, liczą się chęci, kreatywność i dobra zabawa.
2: Warsztaty rozpoczną się o godzinie 12 i potrwają do godziny 16.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 26 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie w Poznaniu jest słonecznie, wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

Już prawie 5 minut po godzinie 16:00 po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami jeszcze przez prawie godzinę do 17:00. Jesteśmy na prezentersko-informacyjnym posterunku. Zostańcie z nami, już za moment będzie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci. No ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie utwór od zespołu U2, który co ciekawe nie pojawił się na żadnym studyjnym krążku, a w filmie o pewnym Batmanie, można by powiedzieć. Prywatnie to jest chyba jeden z moich ulubionych utworów U2, zwłaszcza, że on jest dosyć nieoczywisty. Mimo tego, że oczywiście jest tu znana piosenka, no to przyjrzyjcie się temu utworowi. Ma on coś takiego magicznego, może i lekko mistycznego w sobie. U2, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 16:00, a ja wam mówię po raz kolejny dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Bardzo lubimy, kiedy nasi są najlepsi. Gdy są pierwsi, gdy są mistrzami, gdy dzięki ich wysiłkowi sami możemy poczuć dumę. I dzisiejsi patroni, Andrzej oraz Benedykt, z całą pewnością mogą napełniać nas tym właśnie uczuciem, choć owa duma w ich przypadku może mieszać się z czymś na kształt poczucia winy. Dlaczego? Bo są oni bezapelacyjnie największymi ascetami w całej historii świętych i błogosławionych pochodzących z Polski. To znaczy, że nikt, tak jak oni, nie przejął się umartwieniem swojego ciała, byle tylko oczyścić i wznieść swoją duszę do Boga. W przypadku Świerada, który w zakonie przybrał imię Andrzej, owo obdzieranie się z przyjemności tego świata zaczęło się już od zamieszkania w pustelni oddalonej o pół drogi od benedyktyńskiego klasztoru świętego Hipolita. Dalej było codzienne karczowanie lasu z pomocą prymitywnych narzędzi. Całkowite poszczenie przez 3 dni w tygodniu. Obciążenie głowy koroną z kawałka drewna. Spanie tylko w pozycji siedzącej, stałe noszenie włosienicy wraz z łańcuchem, który po latach niezdejmowania wrósł w skórę i ostatecznie w roku 1034 doprowadził do śmierci świętego Andrzeja Świerada. Zaś historię umartwienia tego niezwykłego pustelnika pochodzącego z Polski przekazał nam jego uczeń i naśladowca, święty Benedykt, któremu życie 3 lata później w tych samych leśnych ostępach odebrali zbóje. Jednak palmę pierwszeństwa w ascezie oddał tylko swojemu mistrzowi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 21 minut po godzinie 16. Za nami na naszej antenie mini audycja Święci z nieba ściągnięci. Za nami także na naszej antenie James Blunt 1973. Trzeba umieć czytać, czasami różnie z tym bywa. 1973 to jest ten utwór, który pojawił się przed chwilą. A przed chwilą także Roxette i It Must Have Been Love. Bardzo balladowo, bardzo nostalgicznie zrobiło się na naszej antenie. Czy nostalgiczne będą wydarzenia z dzisiejszego serwisu kulturalnego? O tym się oczywiście przekonacie o godzinie 16.30. Zapraszam Was bardzo gorąco. Serwis kulturalny na naszej antenie 16.30. A teraz na naszej antenie Maroon 5 i She Will Be Loved.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: 16.30 na naszych radiowych zegarach, czas na ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od spotkania. Jest to spotkanie z Filipem Czekałą. Start spotkania godzina 17.30. Miejsce to Biblioteka Raczyńskich, a wstęp na to wydarzenie jest wolny. Fascynująca podróż przez mniej znane, często zapomniane epizody z dziejów Poznania. Kim naprawdę była słynna Bamberka i jak to się stało, że stała się jednym z symboli miasta? Co wspólnego mają z Poznaniem? Uwaga, Bolek i Lolek oraz Tytus, Romek i Atomek. Jak wyglądały narodziny pierwszych w Polsce trolejbusów i co doprowadziło do ich zniknięcia z ulic? No właśnie, Filip Czekała prowadzi czytelnika przez zaułki dawnego Poznania, pokazując, że za każdą kamienicą, ulicą i pomnikiem kryje się fascynująca historia pełna zaskakujących zwrotów akcji. Poznań, historie nieznane i zapomniane to lektura dla tych, którzy lubią odkrywać drugie dno znanych miejsc i chcą spojrzeć na miasto z zupełnie innej perspektywy. Spotkanie z Filipem Czekałą dziś o godzinie 17.30 w Bibliotece Raczyńskich. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i teraz wydarzenia, które już trwają od dłuższego czasu w Poznaniu, ale jeszcze można je zobaczyć. Marian Bogusz, Oleje, Fugi, Blachy. Prace z kolekcji Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Ale te prace można zobaczyć w Galerii Piekary od 19 czerwca, więc już od jakiegoś czasu, do 24 lipca, więc jeszcze macie czas na to, aby zobaczyć pracę Mariana Bogusza, który był pochodzącym z Pleszewa artystą, malarzem, rysownikiem, rzeźbiarzem i scenografem oraz animatorem kultury. W trakcie II wojny światowej brał ochotniczo udział w kampanii wrześniowej, podczas której wzięto go do niewoli, a po powrocie do domu rodzinnego pracował jako brukarz, a następnie kreślarz. Sam twórca stworzył jedną z pierwszych powojennych galerii eksponujących sztukę współczesną, Galerię Krzywe Koło. Działała od 1956 roku i miała stworzyć fundamenty dla stałej muzealnej kolekcji prac polskich twórców awangardy, co się ziściło. No bo zbiór ten obecnie jest częścią kolekcji sztuki nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Marian Bogusz, Oleje, Fugi, Blachy, prace z kolekcji Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Można te prace zobaczyć do 24 lipca w Galerii Piekary. No i na sam koniec również wydarzenie, które trwa od dłuższego czasu, ale można je zobaczyć tylko do środy. Jest to wystawa Czerwiec 56, plakat jako głos pamięci, do 15 lipca, do zobaczenia na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Jak opowiadać o pamięci za pomocą obrazu? Jak współczesnym językiem graficznym mówić o wolności, godności i prawie do głosu? Wystawa pokonkursowa Czerwiec 56, plakat jako głos pamięci, prezentuje prace wyłonione w ramach konkursu poświęconego wydarzeniom poznańskiego czerwca 1956. To zbiór współczesnych interpretacji jednego z najważniejszych momentów w historii miasta i kraju, wydarzeń, które rozpoczęły się 28 czerwca 1956 roku, gdy robotnicy wyszli na ulicę Poznania, domagając się godnego życia i pracy. Wystawa stanowi spotkanie różnych pokoleń i różnych wrażliwości, a obok pamięci o wydarzeniach czerwca 56 pojawiają się współczesne głosy twórców, którzy poprzez plakat podejmują próbę nadania tej historii nowych znaczeń. Czerwiec 56, plakat jako głos pamięci, do zobaczenia do środy na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Zapraszam Was do zobaczenia tej wystawy, jak i zapraszam Was na pozostałe wydarzenia z dzisiejszego popołudniowego serwisu kulturalnego. Kolejny już jutro o godzinie 11.30.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 17. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy 4 utwory, 2 z Polski i 2 zagraniczne. Pojawił się duet Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, później Ania Dąbrowska, a przed chwilą zagranicę reprezentowali grupa Counting Crows, a także zespół The Rolling Stones. Przed nami punktualnie o godzinie 17. Ostatnie już na dziś informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz Tears for Fears.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 17 na naszych radiowych zegarach. Czas na ostatnie już na dziś informacje Radia Emaus, a przedstawi je Ania Hajduczek. Ania, lecisz z tematem.
1: Informacje Radia Emaus.
2: W Poznaniu można zostać aniołem ubogich. W tym wydaniu informacji powiemy także o zbliżającym się tygodniu Świętego Krzysztofa. Poznańskie Elżbietanki poszukują aniołów ubogich. Tak nazywają darczyńców, którzy chcą regularnie wspierać finansowo działalność prowadzonego przez siostry Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej. Dzięki darowiznom będą mogły kontynuować codzienne wydawanie posiłków i napojów, przekazywanie odzieży oraz prowadzenie gabinetów medycznych i terapeutycznych, a także punktu fryzjerskiego. Siostra Józefa Krupa przypomina, że dobro zawsze wraca, tym bardziej, że nigdy nie wiemy, kiedy sami będziemy potrzebować takiego wsparcia.
3: Bardzo cienka warstwa, która dzieli każdego człowieka, że może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej. Historie pokazują nam śmierć osoby bliskiej, choroba, utrata pracy. Wiele czynników wpływa też na to, że osoba może znaleźć się czy też na ulicy, czy też w takiej potrzebie pomocy.
2: Anioły ubogich będą otrzymywać coroczny raport pokazujący, na co zostały przekazane darowizny, możliwość odwiedzenia centrum oraz zapewnienie o regularnej modlitwie w ich intencji. Nie ma minimalnej kwoty, którą należy wpłacać. Dziś młodzi poznaniacy dowiedzieli się, do jakiej szkoły ponadpodstawowej pójdą od września. W pierwszym etapie rekrutacji do wybranych przez siebie placówek zakwalifikowało się prawie 10 tysięcy uczniów. Najwięcej kandydatów wybrało licea ogólnokształcące. Popularnością cieszyły się liceum 14, 4, 2, 3, liceum Świętej Marii Magdaleny oraz 12 LO. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także technikum samochodowe, budowlane, łączności mechaniczne oraz technikum numer 6. Ponad 1100 osób nie zakwalifikowało się jednak do żadnej ze szkół wskazanych we wniosku. Teraz muszą wejść na stronę Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, gdzie w czwartek zostanie opublikowana lista wolnych miejsc i wybrać szkołę, która nadal prowadzi nabór. Do czwartku uczniowie zakwalifikowani do wybranych placówek muszą również potwierdzić wolę podjęcia nauki. Pod hasłem Uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach w niedzielę rozpocznie się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Obchodom towarzyszyć będzie akcja Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr, polegająca na zbiórce ofiar na środki transportu dla misjonarzy. Misjonarze pamiętają o Was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód podczas długich podróży, mówił biskup Marek Ochlak z diecezji na Madagaskarze.
4: Bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy myślą o misjonarzach i myślą o ich bezpieczeństwie, dlatego że nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej.
2: Ważnym punktem Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa jest błogosławieństwo kierowców oraz ich pojazdów wraz z modlitwą o odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach. Sprawcy nękania z Poznania oraz napaści z Bielska Białej będą ukarani, zapewnia wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. W miniony weekend mężczyzna zwyzywał ukraińskie dziewczyny w autobusie komunikacji miejskiej, natomiast na początku lipca dwójka przedstawicieli partii Korwin wypytywała w Poznaniu jej rodaczkę pracującą w biurze na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego o stosunek do Stepana Bandery. Sprawców tamtego nękania zatrzymano, a potem zastosowano wobec nich dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i kontaktowania się z nią. Dziś natomiast policja poinformowała o zatrzymaniu podejrzanego o zwyzywanie nastoletniej ukraińskiej dziewczyny w Bielsku Białej.
5: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
0: Pogoda. informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 26 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 27 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Jest ona dobra, biometr jest korzystny. Dzień zakończy się o godzinie 21.10. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i tak, jutro i w środę maksymalnie 26 stopni Celsjusza, a w czwartek 28.

Już prawie 6 minut po godzinie 17. Bardzo wam dziękujemy. To było pasmo w środku dnia, czy to jest druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. Byliśmy z wami od godziny 12 na prezentersko-informacyjnym posterunku. No i w takim samym składzie słyszymy się już jutro, również od godziny 12 do godziny 17. A jutro od godziny 7 do godziny 12 będzie z wami Arek Szymański. Także miejcie to na uwadze i zostańcie przede wszystkim z dobrym Radiem Emaus. Już za moment audycja Dookoła Świata. Audycja Dookoła Świata to jest trochę, no właśnie, inna strona, nie wiem, świata, który mamy wokół siebie, świata, którego znamy. Other Side to jest właśnie utwór, który będzie na sam koniec pasma w poniedziałek. Miejcie dobrą resztę dnia. Słyszymy się już jutro. Red Hot Chili Peppers. Na sam koniec gram dla was. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata, a my dziś już niestety po raz ostatni wybieramy się do Łotwy. Nasze zwiedzanie rozpoczynamy tym razem od Jelgawy. To urocze i pełne zabytków miasto w środkowej części Łotwy, położone 45 km na południowy zachód od Rygi, przy ujściu rzeki Drykszyny do Lelupy. Na terenie obecnej Jelgawy w X wieku powstała już osada Liwów. W XIII wieku inflandzka gałąź zakonu krzyżackiego pod wodzą mistrza krajowego Konrada von Mandela rozpoczęła budowę w tym miejscu zamku zwanego Mitau. Mitau był zamkiem granicznym, z którego rycerze zakonu często organizowali wyprawę przeciwko Liwom i Semigalom i było tak aż do 1290 roku. Później znaczenie zamku jeszcze bardziej wzrosło z powodu rozwoju na południu państwa litewskiego. Po rozpadzie zakonu w 1561 roku Mitawa przechodziła z rąk do rąk. Była częścią księstwa Kurlandii i Semigalii, władali nią Szwedzi, Polacy czy Rosjanie. Obecnie Jelgawa jest jednym z ważniejszych miast w kraju, centrum turystycznym i edukacyjnym, a największą atrakcją i najcenniejszym zabytkiem jest Pałac Książąt Kurlandii i Semigalii. Ta imponująca rezydencja jest największym barokowym pałacem w krajach bałtyckich. Pałac stanął na miejscu XIII-wiecznego Zamku Kawalerów Mieczowych, a wybudowany został w latach 1738-1772. Po upadku Kurlandii pełnił on różne funkcje. Do 1915 roku był siedzibą gubernatora Kurlandii z ramienia cara. W okresie międzywojennym utworzono tu Łotewską Akademię Rolniczą. Obecnie mieszczą się natomiast w budynku dwa muzea oraz szkoła średnia. Najciekawszym miejscem jest krypta z trumnami władców Kurlandii i ich rodzin. Poza pałacem w Jelgawie warto odwiedzić też XIX-wieczną cerkiew świętego Symeona i Anny, barokowy kościół świętej Anny, rzymskokatolicką katedrę Najświętszej Marii Panny, a także założoną w 1775 roku Akademia Petrina, w której dziś mieszczą się Muzeum Historii i Sztuki Jelgawy, no a także warto wybrać się do Victory Parku. Warto też wspomnieć, że w Jelgawie odbywa się największy w krajach bałtyckich festiwal rzeźby lodowej. Jednym z najpiękniejszych pałaców w Łotwie, oprócz tego w Jelgawie, jest położony w pobliżu granicy łotewsko-litewskiej Pałac Rundale. To przepiękna, barokowo-rokokowa budowla, która powstała około 1730 roku w miejscu dawnego XVI-wiecznego zamku. Po trzecim rozbiorze Polski caryca Katarzyna II podarowała go swojemu kochankowi, księciu Płatonowi Zubowi. A po jego śmierci pałac odziedziczyła żona Tekla Walentynowicz, która powtórnie wyszła za mąż, tym razem za księcia Szuwałowa. W rękach rodziny Szuwałowów pałac pozostał aż do 1917 roku. Warto też wspomnieć, że podczas francuskiej inwazji na Rosję w 1812 roku pałac jako szpital wykorzystywała Armia Napoleońska. W parku natomiast pochowano kilku zmarłych wówczas żołnierzy. Niestety podczas wojny pałac uległ zniszczeniu. Zostały rozbite lustra, zerwana jedwabna tapeta, zniszczona została też biblioteka. Po I wojnie światowej pałac przejęło państwo łotewskie. Gruntownie został on odnowiony dopiero w 1991 roku i jest dziś jedną z piękniejszych rezydencji Łotwy. Są tu przede wszystkim kwaterowani przedstawiciele różnych państw wizytujących Łotwę. Poza tym w pałacu znajduje się muzeum. Można zwiedzać zarówno wnętrza, także przepiękne ogrody. Z pałacu Rundale przenosimy się już do Kultygi. To niewielkie miasto w zachodniej Łotwie. Jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych atrakcji tego miejsca jest Ventas Rumba, czyli najszerszy wodospad w Europie, a także położony kilkaset metrów dalej ceglany most nad rzeką Venta. Samo miasteczko również warte jest do zobaczenia. Zachowany średniowieczny układ miejski, labirynt wąskich uliczek, drewniane domy, skwery i dużo zieleni sprawiają, że naprawdę warto choć przez chwilę pospacerować po tym mieście i delektować się widokami. W pobliżu znajdują się też jaskinie oraz pałac we wsi Pelci. Nie bez powodu to miasteczko o niezwykłej atmosferze przyciąga turystów z całego świata. Z zabytków warto zobaczyć też kościół Świętej Trójcy i kościół pod wezwaniem Świętej Anny. Innym miastem wartym wspomnienia i odwiedzenia jest Kieś. To miejsce o niezwykle bogatej historii. Leży na południowy wschód od Rygi, w samym sercu Parku Narodowego Gaudia i malowniczo otoczone jest lasami. Najstarsza osada ludzka w Kiesi znajdowała się na wzgórzu Riekstu, gdzie plemię Wendów z bałtycko-inflanckiej grupy językowej wznosiło drewniane grodzisze. Niemieccy krzyżowcy z zakonu kawalerów mieczowych w roku 1209 w pobliżu grodowego wzgórza rozpoczęli budowę zamku. Gdy zamek został rozbudowany i dobrze ufortyfikowany, służył on jako siedziba wielkich mistrzów zakonu. Była to też główna rezydencja inflanckiego mistrza krajowego. W centrum miasta rozplanowano rynek i wzniesiono dominujący nad otoczeniem kościół Świętego Jana. Do dziś jest to najstarszy zabytek w mieście. A poza tym w mieście do dziś można podziwiać wspomniane ruiny zamku kawalerów mieczowych, a wokół ruin rozciąga się park z licznymi ścieżkami spacerowymi oraz egzotycznymi gatunkami roślin. W centrum znajdują się natomiast charakterystyczne dla Łotwy drewniane domki. Poza tym jest też tak zwany Nowy Zamek, w którym mieści się Muzeum Historyczne, pozostałości murów obronnych czy najstarszy w Łotwie browar wzniesiony w 1878 roku na bazie starszego, pamiętającego jeszcze czasy wojen inflanckich. No a skoro już o Parku Narodowym Gauja była mowa, to warto wspomnieć, że jest to najstarszy park narodowy na Łotwie, rozciągający się na powierzchni niespełna 920 km2, co sprawia, że jest to jednocześnie największy park narodowy w krajach bałtyckich. Park został utworzony 14 września 1973 roku i znajduje się w środkowej części Łotwy, położone wzdłuż doliny rzeki Gauja pomiędzy miejscowościami Sigulda na północnym wschodzie parku, a Kieś na południowym zachodzie. Nazwa parku pochodzi od nazwy największej przepływającej przez niego rzeki, której długość w granicach parku ma 93 km. Teren zlokalizowany jest w historycznym regionie Łotwy Livonii, zwanym w języku łotewskim Widzame, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza śródziemie. Na terenie parku wydzielony jest rezerwat przyrody stanowiący około 40% powierzchni całego parku. Na jego terenie znajduje się natomiast rezerwat ścisły, niedostępny dla turystów. Pozostała część parku ma charakter krajobrazowy. Są tu liczne rzeki, dopływy rzeki Gauja oraz kilkanaście jezior, z których największe to jezioro Ungurs. Poza tym nie brakuje licznych tras spacerowych i rowerowych, jest pole namiotowe i możliwość organizowania spływów kajakowych. Na pograniczu parku znajduje się wspomniana już wcześniej miejscowość Sigulda. Mieści się tu średniowieczny stary zamek, a właściwie to fort usytuowany na wzgórzu z pozostałościami murów granicznych i wałów otaczających szczyt. Ze szczytu rozpościera się niesamowity widok na okolice, w tym m.in. na znajdujący się po drugiej stronie rzeki zamek Taurajda. Położony jest on na terenie centrum historycznego, gdzie podziwiać można też inne zabytki. Z kolei trzeci z okolicznych zamków to ruiny zamku Krimulda. Można tu dotrzeć kolejką linową z centrum Siguldy. Warto też wspomnieć o parku krajobrazowym jeziora Engure. Nazwa pochodzi oczywiście od znajdującego się tu trzeciego co do wielkości w Łotwie jeziora Engure. To istny raj dla ptaków, w którym zbiegają się prawie wszystkie migrujące gatunki Łotwy. Park słynie jeszcze z jednej atrakcji. Na tutejszych łąkach można bowiem spotkać pasące się dziko stada koników polskich. No a jeśli odwiedzimy park na przełomie czerwca i lipca, no to obowiązkowo trzeba wybrać się na spacer ścieżką orchidei. Mówiąc o Łotwie, warto jeszcze wspomnieć o przylądku Kolka. To najbardziej wysunięty na północ fragment łotewskiego półwyspu Kurlandzkiego. Przylądek był przez wiele lat niedostępny dla zwykłych śmiertelników. Stacjonowały tu bowiem wojska sowieckie i ogromny fragment wybrzeża był wówczas strefą zamkniętą. Na plaży można zresztą do dziś zobaczyć pozostałości po fundamentach dział. W pobliżu jest również wieża obserwacyjna oraz trasa spacerowa. A jeśli ktoś lubi morskie klimaty, to można też wybrać się na wycieczkę szlakiem latarni morskich Łotwy. Na łotewskim wybrzeżu jest ich 16. Najstarsza została zbudowana w XVIII wieku, a najnowsze pochodzą z lat 50. i 60. XX wieku. No a może kogoś zainteresuje jeszcze miejscowość Irbene. Jest to opuszczone, dawne, tajne wojskowe miasto, które powstało w czasach, gdy Łotwa była częścią ZSRR. Na terenie tego miasta zbudowano m.in. 3 radioteleskopy, z których do dziś przetrwały 2. Po odzyskaniu niepodległości przez Łotwę w 1991 roku teren ten został przejęty przez Międzynarodowe Centrum Radioastronomii w Windawie. No a teren, na którym znajdują się radioteleskopy, jest ogrodzony i żeby go zobaczyć, trzeba wcześniej umówić się na płatne zwiedzanie. Podobnych atrakcji i miejsc wartych zobaczenia w Łotwie jest dużo, dużo więcej, no ale tak jak już wspomniałem, my dzisiaj rozstajemy się z tym niezwykłym nadbałtyckim krajem. Ja serdecznie namawiam i zachęcam, aby zaplanować sobie podróż do Łotwy, bo naprawdę warto. A na koniec mam jeszcze małą prośbę i mały apel. Jeśli są miejsca, które w naszych podróżach dookoła świata powinniśmy koniecznie zobaczyć, odwiedzić, miejsca, które chcielibyście poznać, to czekam na informacje. gladysz@świętywojciech.pl. Podsyłajcie swoje pomysły, gdzie w kolejną podróż powinniśmy się wybrać. No a dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Daci Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Autoglas zmienia. Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
5: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra. To jest Hartowo na sportowo, choć sezon zakończył się już dawno, bo pod koniec kwietnia, a na polskich parkietach mamy martwy okres. Dużo działo się i wciąż się dzieje w gabinetach. Nie inaczej jest u wicemistrzyń polskiej koszykarek Enea AZS Politechniki. Poznański zespół wystartuje w eliminacjach do Euroligi z nowym, większym budżetem i zmianami kadrowymi. Trzon zespołu został bardzo wzmocniony. Doszły trzy duże, doświadczone nazwiska. Dwie Amerykanki, środkowa Gmyrs Davis, rozgrywająca Fejonda Fitzgerald oraz etatowa skrzydłowa reprezentacji Polski Anna Jakubiuk. Czy tak wzmocniony zespół stać na awans do fazy grupowej Euroligi? Z kim najlepiej byłoby zagrać o elitę? Czy najbliższy sezon w Orlen Basket Lidze może być jeszcze lepszy? O to wszystko zapytam dzisiaj Łukasza Zarzyckiego, dyrektora sportowego i członka zarządu Enea AZS Politechniki, szefa Wielkopolskiego Związku Koszykówki i wiceprezesa Polskiego Związku Koszykówki. Prezes jest z nami, a więc zaczynamy. Witam serdecznie.
6: Witam.
5: Prezesie, rozmawialiśmy ostatnio po tym ogromnym sukcesie w wicemistrzostwie Polski. Wtedy jeszcze nie wiedział pan, czy zagracie na elitarną Euroligę. Teraz już wszystko jasne. Enea AZS Politechnika jest wśród tych 12 zespołów, które powalczą o 4 przepustki do fazy grupowej. Losowanie w czwartek w Monachium. Ma pan jakieś typy, na kogo chciałby pan trafić w półfinale, finale, a na kogo by pan nie chciał trafić?
6: Ciężko w tej chwili to określać, ponieważ no nie ma jeszcze rozdzielonych koszyków i tak naprawdę no to będzie determinowało losowanie, więc myślę, że o wiele łatwiej będzie na ten temat porozmawiać, jak FIBA poda koszyk, więc myślę, że tutaj z każdym rywalem na pewno będziemy chcieli rywalizować. Oczywiście, że to są eliminacje Euroligi, to jest eliminacja do najlepszych 16 drużyn w Europie, więc każdy przeciwnik będzie wymagający. Z tego, co widziałem, to oczywiście każda z tych drużyn, która jest w tej 12 do eliminacji, jest bardzo mocna, bardzo silna. No, są to zespoły z najsilniejszych europejskich lig, więc myślę, że poczekamy na spokojnie, co nam los przydzieli.
5: W czwartek mówiłem o tym losowaniu w Monachium. Rozstrzygnie się, z kim zagracie. Czy dziś realne jest to, że akademiczki mogą być drugim zespołem obok AZS, UMCS Lublin w fazie grupowej?
6: Na pewno chcielibyśmy, ale no też musimy mierzyć siły na zamiary. Też musimy sobie jasno powiedzieć, że nasz klub od 10-leci nie grał w europejskich pucharach, więc ranking na razie będziemy go budować. Myślę, że stąd też nasza decyzja do tego, żeby jeśli była drugie miejsce dla zespołu z Polski w Eurolidze czy w eliminacjach do Euroligi, no to my do tego przystajemy. No jeśli nam by się udało awansować, no to byłby to ogromny sukces, ale no też zakładamy, że może być taka sytuacja, że nie przejdziemy jednej z tych dwóch rund i wtedy taki duży handicap jest, że będziemy rozstawieni po prostu z pierwszego koszyka w losowaniu FIBA Eurocup i też bierzemy oczywiście to pod uwagę, ale no czekamy, tak jak już powiedziałem wcześniej, co nam los przydzieli i na pewno będziemy próbować ten awans do Euroligi wywalczyć, jeżeli to by się udało i to w pierwszym sezonie. to tutaj naszej gry w europejskich pucharach, no to na pewno byłby to nas ogromny sukces.
5: No tak, nawet jeśli nie będzie tej Euroligi, to może być dużo grania w Eurocupie. Jesteście gotowi na tyle grania?
6: No, myślę, że tak, no bo to tak skompletowaliśmy skład, żeby on był trochę szerszy, bardziej wyrównany z racji tego, że będzie trzeba rywalizować na dwóch poletkach. Oprócz polskiej ligi, no też będą europejskie puchary, już niezależnie który puchar, czy jeden, czy drugi, oba są bardzo wymagające. Praktycznie granie jest co 3 dni i tutaj no, musimy być na to gotowi.
5: Zanim zapytam o skład personalny i o wzmocnienia, zapytam jeszcze o tą Euroligę, bo jak rozmawialiśmy o tej Eurolidze, to mówił pan mi, że wszystko rozbija się o budżet na ten sezon. Możemy powiedzieć, jak wielkie wsparcie AZS dostał od miasta?
6: Znaczy, no w tym momencie jesteśmy jeszcze w trakcie konkursu, więc jest z tego, co tutaj widzieliśmy, wyższy budżet przewidziany na kluby, więc liczymy z racji tego dużego sukcesu sportowego, ale też naszego udziału w europejskich pucharach, że ta dotacja zostanie zwiększona. O ile, to jeszcze musimy chwilę poczekać, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy w trakcie konkursu, myślę, że na koniec lipca zostanie rozstrzygnięty i wtedy będziemy już wszystkie kluby w Poznaniu będą mniej więcej wiedzieć, jaki ten budżet, znaczy mniej więcej będą już wiedzieć, jaki ten budżet otrzymają i jaki będą dysponować.
5: No dobrze, a sponsor tytularny pozostaje, też zwiększa swoje zaangażowanie?
6: Tak, sponsorzy, bo mamy dwóch sponsorów tytularnych, spółkę Enea oraz Politechnikę Poznańską. Oba te podmioty będą nas dalej sponsorować, są zadowolone z wieloletniej współpracy z naszym klubem i tutaj też oczywiście negocjujemy, jeszcze jesteśmy na etapie dopinania tych umów, ale też tutaj bardzo to fajnie. Sponsorzy też nam chcą pomóc, żebyśmy mogli spokojnie w tych europejskich pucharach grać i ten skład też zbudować na odpowiednim poziomie.
5: No dobrze, może tak się zdarzyć, że jeśli nie będziecie losowani z drugiego koszyka, że zagracie oba mecze, daj Boże oba mecze o Euroligę poza własną halą, to zapytam, w jakiej hali grać będziecie w domowych meczach późniejszych europejskich pucharów?
6: Tak, to jest taka sytuacja, że w tym roku FIBA dopuściła bardzo dużą liczbę drużyn do eliminacji, więc są tylko 4 wolne miejsca, więc tak naprawdę rywalizować o te 4 miejsca będzie 12 drużyn. Zobaczymy, w jakim koszyku zostaniemy rozstawieni. No myślę, że na pewno nie będzie to koszyk numer 1, który będzie miał tylko tak naprawdę jeden mecz i wystarczy jedno spotkanie wygrać. Myślę, że trafimy do drugiego lub do trzeciego. Jeśli to będzie koszyk trzeci, no to niestety oba mecze zagramy na wyjeździe i to mecze się odbędą 23 i później ewentualnie 30 września. A jeśli chodzi na jakim obiekcie, no to oczywiście będziemy grali europejskie puchary, ale także rozgrywki ligowe w Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej.
5: Czyli tu się nie zmienia nic. Zmienia się za to skład. Powiedziałem o tym, że doszły 3 duże, doświadczone nazwiska. Wymieniłem 2 Amerykanki. Środkowa Grace Davis, rozgrywająca Feyonda Fitzgerald oraz etatowa skrzydłowa reprezentacji Polski Anna Jakubiuk. Proszę kilka słów o każdej z nich.
6: No tak, jeśli chodzi o te zawodniczki, no to dobieraliśmy je tak, żeby tak naprawdę no, wzmocnić się. Podjęliśmy decyzję, że nie przedłużymy kontraktu z rozgrywającą Brittany Brown. No, Jessica Carter już na samym starcie tak naprawdę przygotowań tutaj do poszukiwania zawodniczek poinformowała nas, że ma bardzo intraktowną propozycję z Chin i z niej skorzysta, więc po prostu na samym starcie musieliśmy podjąć decyzję, jak będziemy wyglądać ten amerykański skład. No i tutaj taką podjęliśmy decyzję, że na rozegraniu będzie to Fitzgerald, która już ma duże doświadczenie w Polsce, ale też bardzo duże doświadczenie w europejskich pucharach. Jest to zawodniczka jeszcze można powiedzieć młoda, ale z dużym doświadczeniem. Natomiast jeśli chodzi o cenę, no to tutaj podjęliśmy decyzję, bo znamy bardzo dobrze Davis, która była już u nas parę lat temu. Jeden sezon obserwowaliśmy ją też w Ślędzie Wrocław, gdzie była kluczową zawodniczką tej drużyny i myślę, że tutaj te dwie amerykańskie zawodniczki będą bardzo dużym wzmocnieniem dla nas. No i dodatkowo tutaj pożegnaliśmy się z jedną z seniorek, Emilią Koślą, i jej miejsce zajmuje Ania Jakubiuk, która też, powiedzmy sobie szczerze, no myślę, że wniesie nam też o wiele więcej tej jakości, bo musimy no, mieć zespół, który gdzieś też oprócz polskiej ligi, no też podejmie rękawice w europejskich pucharach.
5: No właśnie, to doświadczenie może być szczególnie kluczowe, jeśli chodzi o europejskie parkiety. Trudno było no, mówić Amerykanki takiego formatu do gry w Poznaniu?
6: No na pewno nie było to łatwe, ale myślę, że to właśnie, że chcieliśmy się zgłosić też do kwalifikacji Euroligi i mieć pewność gry też ewentualnie FIBA Euro Cup, no doprowadziła do tego, że te zawodniczki dosyć szybko się porozumieliśmy i przyjadą do Polski, do Poznania. Myślę, że też nasze miasto jest też fajnym miejscem do tego, żeby tutaj przyjechać i grać i się rozwijać.
5: One były gdzieś na pierwszych miejscach list rankingowych, z których chcieliście podpisać?
6: No myślę, że tak, że w tym roku nam się tak dosyć fajnie udało. Myślę, że tak jak już powiedziałem wcześniej, ten magnes, jeśli chodzi o europejskie puchary, doprowadził do tego, że dosyć szybko podpisaliśmy kontrakty. No nie mówię, że to zupełnie może były pierwsze typy. Na pewno mieliśmy kilka zawodniczek, z których wybieraliśmy, ale jak już podjęliśmy decyzję, że to te, to, no, to nam nie odmówiły i udało nam się porozumieć finansowo i podpisać te kontrakty.
5: To są roczne kontrakty czy dwuletnie?
6: Nie, w przypadku obu Amerykanek to są roczne kontrakty.
5: Mhm. Zostają Jovana Popowicz, pani kapitan, zostaje Ola Pszczolarska, Milena Piasecka, utalentowana młodzież, czyli kadrowiczki U20. No po takim sukcesie podpisanie z nimi umów to chyba była formalność.
6: No i tak i nie, bo wiadomo, że sukces no też jak gdyby tutaj doprowadza do tego, że dziewczyny dostają trochę więcej ofert, więc na pewno musieliśmy z niektórymi sobie porozmawiać, tak jak na chociażby z Maliną Piasecką, która generalnie no, na brak ofert nie narzekała, zwłaszcza, że ma ostatni sezon młodzieżowca, ale oczywiście tutaj dziewczyny jak najbardziej chciały zostać, porozumieliśmy się i tutaj nie ma jak gdyby dużej rewolucji.
5: No tak, wspomniał prezes o odejściu Jessiki, o odejściu Brittany, odeszła jeszcze Hannah Hank, Emilia Kośla, Natalia Rutkowska. Kogo tak najbardziej będzie brakować w przyszłym sezonie z tych wymienionych zawodniczek?
6: Znaczy ja myślę, że z tych wszystkich, których pan redaktor zawodniczek wymienił, no to były nasze świadome tak naprawdę decyzje, oprócz Jessiki Carter, która no, chcielibyśmy ją zostawić, ale no nie byliśmy w stanie rywalizować z zespołem z Chin. Natomiast pozostałe no to są zmiany takie, które mają zdecydować o tym, że będziemy, że tak powiem, mocniejszą drużyną. Oczywiście jeśli chodzi o Hannah Henk, no to nie mieliśmy tutaj też wyboru, no bo jak wiemy, Laura Miskinienę wraca po kontuzji, no mogą grać tylko 4 zawodniczki zagraniczne. Laura miała podpisaną umowę. Hannah była ewidentnie podpisana po prostu w zeszłym sezonie na dogranie tego minionego sezonu. No i jak gdyby już tutaj nie było miejsca na 5. zawodniczkę zagraniczną, bo jedna by nigdy zawsze nie mogła grać w lidze, no to też byłoby trochę mało tutaj nam taki problem potrzebny, żebyśmy musieli wybierać, która zawodniczka

0: ryzykować. Rzeczywiście, jak wiemy, no kontuzje chodzą po sportowcach, no różne rzeczy mogą się wydarzyć. No bardzo nam zależy i tutaj będziemy o to dbać, żeby po prostu mamy nadzieję, że tych kontuzji jak w latach ubiegłych będzie jak najmniej.
1: No właśnie, aby nie chodziły po akademickich parkietach w Poznaniu. Wspomniał prezes o Laurze Miskinienę. Ona rzeczywiście miała być tym hitem, już tą gwiazdą w Poznaniu w zeszłym sezonie. Niestety ta przykra kontuzja spowodowała, że nie zagrała sezonu, ale teraz jest w pełni gotowa na grę w Europie w lidze?
0: Jak najbardziej. No, Laura już była gotowa na koniec sezonu. No, oczywiście, no, miejmy nadzieję, że się nic teraz jeszcze w tej ostatniej fazie rehabilitacji nie wydarzy, ale na moment wyjazdu z Polski generalnie była zawodniczką zdrową. W tej chwili będzie się przygotowywała też z kadrą Litwy do meczów eliminacyjnych, ale czy zagra, to tam też podejmiemy wszyscy wspólnie decyzję. Natomiast no, jest w dużym treningu i mam nadzieję, że już będzie w 100% gotowa od pierwszego spotkania. Znaczy gotowa będzie na pewno, jeśli się, mówię, nic po drodze nie wydarzy, ale no zobaczymy.
1: No ale środek wygląda potężnie. Gmrajs z Laurą, to naprawdę robi wrażenie.
0: No tak, chcieliśmy i tutaj plus wsparcie tych naszych młodych dziewczyn, więc naprawdę tutaj jeśli chodzi, znaczy myślę, że na każdej pozycji jesteśmy dosyć dobrze zbilansowani, więc tak jak już zawsze powtarzam u Państwa, czy tutaj u Pana redaktora, no tylko żeby nas zdrowie nie opuszczało, to powinno być wszystko okej.
1: Okay. No tak, pozostaje co rzecz oczywista Wojciech Szawarski, zasłużenie wybrany trenerem roku w Orlen Basket Lidze. Ten nowy skład to jego autorski pomysł, czy to było raczej wypracowane podczas rozmów między panem a nim w gabinecie?
0: Nie, wszystko tutaj wiadomo, współpracujemy razem, więc tutaj nasze wspólne decyzje, no trener zawsze podrzuca nazwiska, ja postaram się podrzucać też jemu nazwiska, zastanawiamy się, czy to będzie okej, czy taki zestaw ludzki będzie dla nas optymalny i wspólnie te decyzje podejmujemy. Nigdy się jak gdyby w tym temacie nie spieramy.
1: Mhm. Krótko o przygotowaniach i sparingach. Kiedy ruszacie i czy w związku z grą w Europie będą też nie tylko rywale z polskich parkietów, ale też z zagranicy?
0: Znaczy ruszamy 17 sierpnia okresem przygotowawczym. Około tygodnia później przyjadą zawodniczki zagraniczne. Na ten moment trener dogrywa wszystkie sparingi, więc jeszcze tutaj mi ciężko powiedzieć do końca z kim i kiedy będziemy grali. Na pewno weźmiemy udział w dwóch turniejach towarzyskich. Czy będą to zespoły zagraniczne, to zobaczymy. I tak naprawdę 23 czeka nas pierwszy mecz w eliminacjach Euroligi, a 3 czy 4 dni później inauguracja Basket Ligi Kobiet.
1: No dobrze, no to rzeczywiście napięty grafik, a cel na najbliższy sezon?
0: No na pewno już zawsze tak zachowawczo mówiłem awans do play-off, no myślę, że w tym przypadku no jednak awans do tej drugiej rundy, czyli do półfinału, a później po prostu zobaczymy, tak? Chcielibyśmy być na pewno w czwórce i znowuż powalczyć o medale.
1: No i znowu pokazać się, oby dobrze, tak jak w tym sezonie w Europie.
0: Dokładnie tak.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Państwa i moim gościem był dziś dyrektor sportowy i członek zarządu NAZS Politechniki Poznań Łukasz Zarzycki. Ja też się żegnam. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
2: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus.
2: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
3: Papież spędza wakacyjny wypoczynek w Castel Gandolfo. Proboszcz miejscowej parafii mówi o wielkiej potrzebie spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dziś Dzień Męża i Żony. Wielka Brytania może mieć katolickiego premiera. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV spędza czas wakacyjnego odpoczynku w Castel Gandolfo. Niedzielna modlitwa Anioł Pański z papieżem, kiedy na głównym placu miasteczka zabrakło miejsca dla rzesz pielgrzymów, pokazała, jak ogromna jest potrzeba spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Mówi o tym ksiądz Tadeusz Rozmus, salezjanin, proboszcz papieskiej parafii świętego Tomasza z Wilnanowy w Castel Gandolfo.
4: Widzimy, co się dzieje. Dzisiaj pierwszy Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV. Plac pełny, zabrakło miejsc, wielu ludzi zostało poza placem, bo nie można go poszerzyć. To pokazuje wielkie zapotrzebowanie, jakie istnieje tutaj na spotkanie z Ojcem Świętym. Ojciec Święty jest bardzo otwarty, to są jego wakacje. Widać, że jest to wielka radość z jego strony móc być w tym miejscu.
3: Leon XIV będzie przebywać w Castel Gandolfo do 27 lipca. Rozpoczynając swój wypoczynek zapowiedział, że będzie się tu spotykać z wiernymi co niedziela podczas modlitwy Anioł Pański, a być może, jak stwierdził, także przy innych okazjach. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dzisiaj Dzień Męża i Żony. Przypada on w liturgiczne wspomnienie świętych małżonków Zelii i Ludwika Martin, rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Jak mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News brat Michał Bartoszko, delegat stanowy rycerzy Kolumba w Polsce, świętowanie tego dnia ma umacniać małżeństwa, bowiem dzisiejsze czasy pokazują, jak bardzo potrzeba świadectw miłości i wierności małżeńskiej.
5: Widzimy to w otaczającej rzeczywistości, gdy niestety gwałtownie rośnie liczba rozwodów, liczba małżeństw sakramentalnych spada, gdzie wartość małżeństwa jest deprecjonowana. Dlatego też szczególnie ważne dla nas jest podkreślenie tej roli sakramentalnego małżeństwa. Jako wzór stawiamy sobie właśnie świętych Zelię i Ludwika Martę, świętych małżonków, którzy dowiedli, że w prostym życiu, życiu małżeńskim, w wychowaniu dzieci, w ćwiczeniu się w takiej małżeńskiej cierpliwości, w wzajemnej akceptacji, w pielęgnowaniu miłości małżeńskiej można dojść do świętości.
3: Pary małżeńskie zakonu rycerzy Kolumba tego dnia uczestniczą w nabożeństwach, odnawiają przyrzeczenia małżeńskie i spotykają się na wspólnych przyjęciach. Jak mówi Michał Bartoszko, to czas, który małżonkowie powinni spędzić razem, aby również wynagrodzić sobie zabieganie dnia codziennego. Andy Burnham ma zostać pierwszym szefem brytyjskiego rządu, który obejmie urząd, otwarcie deklarując się jako katolik. Jego wiara może wpływać na sposób sprawowania władzy, ocenił arcybiskup Westminsteru Richard Mott.
6: Arcybiskup Westminsteru powiedział w BBC, że wiara Andy'ego Burnhama z pewnością ma znaczenie, ponieważ kształtuje sumienie i sposób myślenia o różnych sprawach. Przyszły premier wychowywał się w katolickiej rodzinie, chodził do katolickiej szkoły i był ministrantem. Sam jednak mówi, że teraz nie jest osobą praktykującą. Katoliccy publicyści zwracają tymczasem uwagę, że Burnham popiera liberalne przepisy aborcyjne i małżeństwa osób tej samej płci. Nie sprzeciwia się też zasadniczo legalizacji wspomaganego samobójstwa.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
4: Spojrzenie Ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
5: W wakacje to każdy z nas chciałby trochę odpocząć. Zresztą nie tylko w wakacje. Często jest tak, że będąc w pracy czekamy tylko na piątek i wtedy ogłaszamy ten radosny moment. Już jest weekend. Niektórzy też mówią piątek, piąteczek, początek weekendu. A dzisiaj będziemy rozmawiać o odpoczynku. O tym, jak ksiądz prymas odpoczywał i czy zachęcał do odpoczynku, czy odpoczynek to jednak była taka dziedzina jego życia, której nie potrafił. O tym będziemy rozmawiać z panią Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże, dzień dobry.
6: Pani Szczęść Aniu. Boże, witam serdecznie.
5: Pani Aniu, a pani wypoczęta dzisiaj, czy już zmęczona?
6: Nie, ja jak mówię, to nigdy nie jestem zmęczona, a tym upałem to tak jak wszyscy. To jednak nie na nasze organizmy taki upał, ale to Bóg daje, trzeba przyjąć.
5: A ksiądz prymas lubił upały?
6: Nie.
5: Nie.
6: Nie kochał upałów. Zresztą nigdy się nie opalał. Ksiądz prymas miał wielką umiejętność odpoczywania, pomimo że miał tak dużo pracy. Z perspektywy czasu podziwiam to, że zawsze wygospodarował sobie, przynajmniej w tym czasie, kiedy pamiętam i kiedy już byłam w instytucie i kiedy wyjeżdżaliśmy z księdzem prymasem, że zawsze znalazł sobie czas na to, żeby na miesiąc wyjechać. Na miesiąc. Zwykle to było w lipcu. Czasami troszkę zahaczało o sierpień, ponieważ 3 sierpnia były księdza prymasa imieniny, urodziny i rocznica święceń. Więc zawsze było bardzo dużo gości i bardzo pracowity czas. Ksiądz prymas czasami chciał ominąć ten dzień, ale potem ciągnęło się to przez cały miesiąc, więc już później pokornie przyjmował wszystkich, którzy chcieli złożyć mu życzenia. Wyjeżdżał. Najbardziej lubił wyjazdy w góry, na Bachledówkę. Tam wyjeżdżał od 1967 roku do 1973. Już w 1974 roku był w Fiszorze koło Wyszkowa. Ale najpiękniejsze były te urlopy na Bachledówce. Ksiądz prymas chodził wierchem, rozmawiał z góralami, kiedy były upalne dni, zakładał taki długi płaszcz. Nazywało się to prochowiec, taki jasny, z takiego materiału właśnie nie przepuszczającego powietrze. Zawsze brał coś na głowę, taką furażerkę często, albo kapelusz słomiany i chodził, schodził wśród zbóż. Pięknie, że zawsze podziwiałam, jak tak stawał przy kopkach siana. Wtedy siano było na szczęście w takich pięknych stożkach, a nie w tych wałkach zwiniętych, tak jak teraz. Wtedy to siano tak pachniało i ksiądz prymas tak stawał sobie przy tych kopkach i patrzył na góry. Bardzo kochał przyrodę. Znał się na pracy rolników, pytał ich, pytał o zbiory, pytał, co teraz będą robić, co w tym roku, jaka pogoda, co im pomaga, co im szkodzi. Wiedział, jak się nazywa, jakie urządzenie rolnicze, jakaś maszyna czy jakaś część tej maszyny. Nas często pytał, a jaki to ptak śpiewa? Nie umiałam zgadnąć, a ksiądz prymas zawsze wiedział, czy to śpiewa szpak, czy to śpiewa kos, czy jakiś inny ptak, jakie to ziele, co rośnie, co mijamy, idąc wolną drogą.
7: Czyli opowiadał.
6: Opowiadał. Często wieczorami chodziliśmy na różaniec do lasu, kiedy była pogoda, już nie do kaplicy na wieczorną modlitwę, tylko do lasu. Wspomina, że właśnie tego nauczył go jego ojciec, że chodzili wieczorami i różaniec mówili na spacerze. W czasie jakiejś wędrówki. Kiedy był młodszy, chodził po górach. Zabierał znajome rodziny, wyjeżdżali razem. Wspominał, jak wyjeżdżał do Białki Tatrzańskiej, wyjeżdżał do sióstr też. Także ksiądz prymas właśnie tam kochał taki czynny wypoczynek, żeby chodzić, żeby coś robić, no ale jednocześnie nie był to taki wypoczynek całkiem na próżno.
7: Czyli nie lenistwo zdecydowanie.
6: Nie lenistwo.
7: Nie spał do 10?
6: Nie, przeciwnie. Już o 5 patrzył na górę, jak mgła opadała. I zawsze coś tam robił, jak wspominał też w czasie swojej pracy, że też się budził o 5 rano, kiedy lekarze nie pozwolili mu tak rano wstawać, to wtedy odwiedzał myślą sanktuaria maryjne i modlił się do Matki Bożej w różnych sanktuariach. Zostawił taką wstrząsającą modlitwę z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, gdzie odwiedził Matkę Bożą Ostrobramską w Wilnie i modlił się o wolność religijną dla tych ludów. Także wypoczynek był czynny. Ksiądz prymas budził się wcześniej, ale wtedy pewnie sobie coś pisał, czy coś sobie przygotowywał, coś czytał. O 7:30 była modlitwa przed mszą świętą, o 8:00 msza święta, później śniadanie, a później zawsze po śniadaniu była tak zwana akademia naukowa, czyli czytaliśmy głośno poszczególne fragmenty różnych książek. Pamiętam, czytaliśmy Duchowość Górskiego, czytaliśmy Zielsko Sołouchina, czytaliśmy historię Polski Oskara Haleckiego, czytaliśmy też taką poważną pozycję Stolica Apostolska a Rosja i ksiądz prymas tłumaczył. Pamiętam, że nie zawsze dostatecznie to doceniałyśmy, bo tu słońce, tu by się chciało już pójść w góry.
7: Ktoś przysypiał czasami?
6: Ktoś czasami przysypiał, a tu trzeba było uważnie słuchać, mieć dobrą minę, żeby przykrości nie zrobić. A ksiądz prymas w ten sposób też odpoczywał, bo on chyba z urodzenia był wykładowcą i mówcą. Więc on mówiąc, tłumacząc, dzieląc się tym, odpoczywał. teraz to rozumiem, bo ja najbardziej odpoczywam przy korekcie i przy tym, jak się dzielę opowiadaniem o księdzu prymasie. To jest naprawdę odpoczynek, bo wtedy człowiek o niczym innym nie myśli. O żadnych problemach, kłopotach, tylko skupia się na tym, co jest przed nim. Później ksiądz prymas zachęcał nas, żebyśmy grali w siatkówkę. Sam nigdy nie grał, trzymał zegarki, robił linię mety. Kiedy przyjeżdżał odwiedzić księdza prymasa w czasie urlopu ksiądz kardynał Wojtyła, to kardynał Wojtyła zakładał sportowy strój i szedł z nami na boisko, a ksiądz prymas tylko patrzył, sędziował, trzymał zegarki, ale sam nigdy nie grał. Potem był obiad, po obiedzie zwykle był odpoczynek i tego ksiądz prymas przestrzegał, że przynajmniej 20 minut, kiedy nie było, że tak powiem, kiedy miał możliwość, bo był w swoim domu, to zawsze te 20 minut po obiedzie odpoczywał. Też w czasie pracy namiotowej bardzo kochał wyjść na swój ogród, odmawiać różaniec, właśnie chodząc w ogrodzie. Miał swoje ulubione drzewko, magnolię. Nie wiem, czy o tym już mówiłam.
7: Jeszcze nie było.
6: Jak czekał 3 lata, czekał, aż to drzewko zakwitnie. I zawsze na wiosnę tak szedł, czy ta magnolia zakwitnie. I wreszcie, kiedy już był ciężko chory, magnolia cała okryła się takimi białymi, pięknymi kwiatami. I siostry zachęcały księdza prymasa, niech ojciec wyjdzie, popatrzy na tą swoją magnolię, to będzie ojcu lżej. I ksiądz prymas przynajmniej na wózku jechał, żeby popatrzeć, a pod koniec życia na wózku 22 maja poprosił swojego kapelana, księdza Bronka, zawiózł go do ogrodu, prosił, żeby go zostawił samego na wózku, żegnał się z tymi drzewami, z ogrodem, z figurą Matki Bożej. I właśnie z tym drzewkiem swoim ukochanym. Nie wiemy, co się stało, ale brat Teofil, który opiekował się ogrodem, mówi, że za rok ta magnolia uschła. Także zakwitła tylko jeden raz i ksiądz prymas jeszcze zdążył te kwiaty zobaczyć.
7: Z tęsknoty może za księdzem prymasem uschła ta magnolia.
6: Tak, no mówią, że drzewa czują, że z kwiatami trzeba rozmawiać. Że drzewa mają też swój świat istnienia. Ksiądz prymas potrafił patrzeć na przyrodę i nawet z tej przyrody wyciągać jakieś lekcje. Na przykład...
7: Ja mogę podtrzymać.
6: Okulary sobie wyjmę, tylko żeby się nie pomylić. Na przykład w zapiskach więziennych znajdziemy taki piękny obrazek, jak ksiądz prymas, patrząc na jodłę, zwykłe drzewo, prawda, jaką mądrą bajeczkę stworzył. Siadła wrona na czole wyniosłej jodły, spojrzała władczo wokół i wydała okrzyk zwycięstwa. Tej wrzaskliwej zjawie wydaje się prawdziwie, że jodła zawdzięcza jej wszystko. Swój byt, wysmukłą piękność, trwałą zieleń, siłę w walce z wichrami. Godny podziwu jest ten tupet wrony. Wielka dobrodziejka stojącej cicho jodły. A jodła ani drgnie. Zda się nie dostrzegać wrony. Pogrążona w zadumie, wyciąga gałązki ramion swoich ku niebu. Znosi spokojnie wrzaskliwego gościa. Nic nie zmąci jej myśli, jej powagi, spokoju. To w podtekście ksiądz prymas mówi o sobie w czasie uwięzienia. Wszak tyle chmur już przeszło nad jej czołem, tyle ptaków przelotnych tu się zatrzymało. Poszły, jak ty pójdziesz, nie twoje to miejsce, nie czujesz się pewna i dlatego krzykiem nadrabiasz brak męstwa. to ja wyrosłam z ziemi i trwam korzeniami w jej sercu. A ty, wędrowna chmuro, co rzucasz cień smutku na złociste me czoło, jesteś igraszką wichrów. Trzeba cię spokojnie wycierpieć. Wykraczesz swoją nudną, bezduszną, jakże ubogą pieśń i odpłyniesz. Cóż zdołasz krzykiem zdziałać? Ja pozostanę, by trwać w skupieniu, by budować swoją cierpliwością, by przetrwać wichry i naloty, by spokojnie piąć się wzwyż. Słońca mi nie przysłonisz, sobą nie zachwycisz, celu mej spinaczki nie zmienisz. Był las, nie było was i nie będzie was, będzie las. Bajka. Nie bajka.
7: Patrzył na przyrodę jako dzieło Boże, bo dzisiaj czasami mam wrażenie, w dzisiejszym świecie przyrodę stawiamy wyżej niż Boga, stawiamy wyżej niż człowieka i ze względu na różne działania, w których no właśnie nie człowiek jest na pierwszym miejscu, tylko ważniejszy od człowieka staje się jakiś zagrożony gatunek, jakiś las, jakaś szkoda dla środowiska. Ksiądz prymas, jak rozumiem, potrafił tutaj zachować równowagę i takie może trochę franciszkańskie spojrzenie na świat?
6: Ksiądz prymas był człowiekiem ładu. Ksiądz prymas bardzo kochał przyrodę i uważał, że człowiek powinien być wdzięczny Bogu za każdy dar. Kiedyś powiedział, mamy dziękować Bogu nie tylko za Ewangelię, ale też i za cebulę i za buraki, że to wszystko jest dzieło Boże. Ale kiedy się zwierzę stawia ponad człowieka, to jest zakłócenie jakiegoś ładu, który wyznaczył sam Bóg. Dlatego oderwanie świata od Boga, oderwanie człowieka od Boga jest przyczyną tych wszystkich nieszczęść, tych zawirowań, tego nieładu w świecie. Nie można stawiać zwierzęcia wyżej niż człowieka. I wydaje mi się, że dzisiaj ksiądz prymas bardzo głośno mówiłby o ekologii człowieka, bo człowiek dziś jest mniej ważny niż jakieś zwierzątka spacerujące po jezdni.
7: Czasem wożone w wózkach.
6: No, nie daj Boże, wożone w wózkach. Chociaż też w zapiskach więziennych znajdziemy taki obraz, jak ksiądz prymas szedł zboczem góry, którą porastały śnieżyczki. I potem obejrzał się za siebie i zobaczył zdeptane główki tych kwiatków. Cofnął się, nie poszedł dalej. Mówi, bo my tak nieraz po świecie chodzimy. Wspominał swojego ojca duchowego, księdza Korniłowicza, że kiedyś zobaczył go, jak siedział pochylony na łące nad jakimś kwiatkiem. I mówi, zastanawiałem się, co to jest, czy ojciec mówi kazanie do jakiejś pszczoły, a on podziwiał piękno tego kwiatka. To go ratowało, księdza prymasa to ratowało w Komańczy, kiedy chodził tymi pięknymi łąkami w Bieszczadach, podziwiał las. Naprawdę potrafił korzystać z piękna przyrody, chociaż właśnie w takim ogromnym ładzie, że nigdy zwierzę czy roślina ponad człowieka.
7: Pani Aniu, czy nas, ludzi, którzy ciągle siedzą przed ekranami, spędzają dużo czasu patrząc na czy to ekran smartfona, czy swojego komputera, czy w pracy, czy w domu, czy później na ekran telewizora, też może uratować przyroda, ale takie Boże spojrzenie na przyrodę?
6: Myślę, że nawet w tym ekranie warto od czasu do czasu popatrzeć na jakieś piękno przyrody. Świat Pan Bóg stworzył dla nas. Świat Pan Bóg stworzył, żeby człowiek mógł odnaleźć ślady Boga w tym świecie. Przecież wystarczy popatrzeć na wszechświat, na gwiazdy. Wystarczy popatrzeć na piękno kwiatów. Wystarczy poznać życie motyli, żeby naprawdę uznać, że jest w tym jakaś wielka Boża mądrość. Ksiądz prymas uważał, że na przykład litery drukowane powinny mieć kolor zielony, że byłoby wtedy łatwiej czytać.
7: Czyli lubił patrzeć na zieleń?
6: Bardzo, bardzo. Najbardziej lubił zielony kolor.
7: Pani Aniu, a czy było tak, że jak widział, że ktoś jest za bardzo zapracowany, czy wtedy mówił, idź odpocznij trochę?
6: Tak, zdarzało mi się, jak mnie głowa bolała i siedziałam przy stole i nie umiałam ukryć tego, to ksiądz prymas czasami podchodził i mówi, Ania, głowa cię boli. Ja mówię, no tak, proszę ojca. Ojciec mówi, to idź odpocząć. Ja mówię, ale jakbyśmy tak poszli na spacer do ogrodu po obiedzie, to może by mi przeszło. No i ksiądz prymas mówi, to bądź o 4:00 przy drzwiach. I szliśmy i odpoczywaliśmy.
7: W milczeniu, czy podczas takiego spaceru rozmawialiście?
6: Czasami rozmawialiśmy, ale najczęściej mówiliśmy różaniec. A kiedy rozmawialiśmy, to właśnie o tym, jakie to drzewo, kiedy zakwitnie, jak urosło, jakie to kwiaty, jaki to ptak śpiewa. Także najczęściej to były rozmowy takie właśnie o Bożym świecie.
7: A jeśli różaniec, to można to nazwać odpoczynkiem z Maryją też? Nie tylko z księdzem prymasem, ale i z Maryją?
6: Tak, tak, i z Bogiem. Z takim pokoju, takim przeniesieniu się do innego świata. Zresztą w ogóle modlitwa różańcowa przez ten rytm, który nadaje, jest taką modlitwą, która daje pokój. Niektórzy się zastanawiają, jak to mówić w kółko to samo, albo mówić co innego, a myśleć o czym innym, jak jest rozważanie tajemnic. A ile razy mówimy modlitwę i myślimy jeszcze o czymś całkiem innym. Dlatego modlitwa była oddechem dla księdza prymasa.
7: Dla pani też modlitwa jest oddechem?
6: Tak, tak. Kiedy tylko mogę się skupić na tej modlitwie, bo często mi się zdarza mówić różaniec też w autobusie czy w samochodzie, kiedy się jedzie, ale to już nie jest to samo.
7: Zachęcamy państwa do długich spacerów?
6: Zdecydowanie do długich spacerów z różańcem i z otwartymi oczami na piękno Bożego świata.
7: Zachęcała pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie i życzymy państwu dużo, dużo odpoczynku.
6: Szczęść Boże!
0: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 31, w którym inspektor Fix bierze sobie do serca sprawy pana Foga. Phileas Fogg był więc spóźniony o 20 godzin. Obieży świat, mimowolna tego spóźnienia przyczyna, nie krył swej rozpaczy. Było oczywiste, że zrujnował swego chlebodawcę. W pewnej chwili Fix zbliżył się do pana Foga. Czy panu naprawdę bardzo pilno? Spytał. Bardzo. Mówiąc dokładnie, czy rzeczywiście zależy panu na tym, aby się znaleźć w Nowym Jorku 11 grudnia przed 9 wieczór, to znaczy przed odpłynięciem parowca do Liverpoolu? Zależy mi ogromnie. I gdyby nie przeprawa z Indianami, byłby pan 11 rano w Nowym Jorku. No tak, na 12 godzin przed odejściem statku. Dobrze. Słowem, jest pan spóźniony o 20 godzin. 20 minus 12 to 8 godzin różnicy. Inaczej mówiąc, musi pan nadrobić 8 godzin. Czy chciałby pan spróbować? Pieszo? Spytał Fogg. Nie, w sankach. W sankach z żaglem. Pewien człowiek proponował mi ten środek lokomocji. Fix miał na myśli osobnika, który zwracał się do niego w nocy i któremu odmówił. Phileas Fogg nie odpowiedział. Inspektor wskazał mu człowieka przechadzającego się przed dworcem i Fogg poszedł się z nim rozmówić. Chwilę potem pan Phileas w towarzystwie Amerykanina nazwiskiem Match wchodził do szopy stojącej poniżej Fortu Kearney. Tam obejrzał szczególny rodzaj pojazdu. Składał się on z rodzaju skrzyni i dwóch długich belek o końcach wygiętych ku górze jak płozy sań. Skrzynia przytwierdzona była do owych płuz i kilka osób mogło na niej swobodnie siedzieć. Z przodu skrzyni sterczał wysoki maszt ze zwiniętym olbrzymim grotem, dopełnionym na przodzie wielkich rozmiarów fokiem. Z obu stron maszt wzmacniały stalowe wanty. Z tyłu tkwił rodzaj wiosła sterowego, które pozwalało kierować całym aparatem. Były to, jak widzimy, sanie wyposażone w osprzęt jednomasztowca. W zimie, gdy pociągi stają z powodu zasp śnieżnych, zastępują je sanie żaglowe i śmigają od stacji do stacji z wielką szybkością. Czasami ożeglowanie ich jest bogatsze niż osprzęt jachtu regatowego, któremu masa żagli groziłaby wywróceniem. Mając wiatr z tyłu, rozwijają szybkość równą, jeżeli nie większą, od szybkości ekspresu. W ciągu kilku minut pan Fogg dobił targu z właścicielem tej lądowej żaglówki. Wiatr sprzyjał. Wielkimi podmuchami dął od wschodu. Śnieg stwardniał i Match przechwalał się, że przewiezie swego klienta do Omaha w ciągu kilku godzin. Stamtąd rozchodzi się wiele linii kolejowych i kursuje mnóstwo pociągów w kierunku Chicago i Nowego Jorku. W tych warunkach było całkiem możliwe, że się uda stracony czas nadrobić. Nie było więc powodu, żeby nie spróbować szczęścia. Phileas Fogg nie chciał jednak wystawić pani Audy na przykrości tej gonitwy z wiatrami, na chłód, który wskutek tempa niepomiernie wzrośnie, i prosił ją, żeby pod opieką obieży świata została na stacji Kearney. Wierny sługa miał ją potem odwieźć do Europy, wybierając wygodniejszy sposób komunikacji. Młoda pani nie przyjęła propozycji, co obieży świata wprawiło w zachwyt. Za nic w świecie nie chciał rozstawać się ze swoim panem, bojąc się dlań zdradliwego towarzystwa Fixa. Co o tym wszystkim myślał wówczas inspektor policji, byłoby zaiste trudno powiedzieć. Czy jego opinia o panu Foggu została zachwiana faktem powrotu dżentelmena na stację? Czy też trwał w swoim przekonaniu, w dalszym ciągu uważając Fogga za wyjątkowo zręcznego złoczyńcę, który, dokonawszy podróży dookoła świata, uważa, że najbezpieczniej mu będzie we własnym kraju? Być może, że opinia Fixa uległa pewnej zmianie. Mimo to był po dawnemu zdecydowany dopełnić obowiązku detektywa i nakazawszy sobie spokój, większy niż kiedykolwiek, wszystkimi środkami parł dalej do przyspieszenia powrotu do Anglii. O 8:00 wszystko było gotowe do odjazdu. Podróżni, niby pasażerowie jachtu, zajęli miejsca w saniach, nie zapominając opatulić się przedtem pledami. Rozwinięto oba żagle i sanie ruszyły naprzód pod naciskiem wiatru, rozwijając od razu szybkość 40 mil na godzinę. Odległość dzieląca Kearney od Omaha wynosi w linii powietrznej, według lotu pszczoły, jak mówią Amerykanie, najwyżej 200 mil. Jeżeli wiatr się utrzyma, można będzie tę drogę przebyć w ciągu 5 godzin. Jeżeli nic nieprzewidzianego nie zajdzie, o 1:00 po południu sanie dotrą do Omaha. Cóż to była za jazda? Podróżni, przyciśnięci do siebie, nie mogli rozmawiać, tak silny był mróz spotęgowany szybkością ruchu. Sanki zsunęły po śniegu lekko, niby statek po powierzchni wody. Gdy z tyłu nadlatywała wichura, zdawało się, że sanie ulecą w powietrze na swych żaglach podobnych do szeroko rozpiętych skrzydeł. Macz przy rumplu starał się jechać po linii prostej i jednym ruchem steru prostował niesforne odchylenia pojazdu. Żagle niosły całą swą powierzchnią. Fok wydał się łukiem poza Marcel. Podniesiono bugszpryt i wkrótce trójkątny topsel dorzucił swą moc nośną do pracy dotychczasowych żagli. Trudno było robić ścisłe obliczenia, ale wydawało się, że szybkość sanek wynosi nie mniej niż 40 mil na godzinę. Jeżeli nic nie trzaśnie, zajedziemy w porę, oświadczył Macz. Był on poważnie zainteresowany w tym, żeby dojechać na czas, bo pan Fok, stosując swój zwykły system, podniecił jego energię obietnicą wysokiej nagrody. Preria, którą sanki przecinały w prostej linii, była gładka jak powierzchnia zatoki. Można by myśleć, że to olbrzymie, okryte lodem jezioro. Kolej przebiega tu z południo-zachodu na północo-zachód, mijając Grand Island, Columbus, Schuyler, Fremont i dociera do Omaha. Przez cały czas trzyma się prawego brzegu Nebraski. Otóż sanie znakomicie skracały tę drogę, ślizgając się po cięciwie łuku zakreślonego przez linię kolejową. Nie zachodziła tu obawa natknięcia się na przeszkodę w postaci Platte River. Niewielka jej odnoga, która leżała na linii sanek w pobliżu Fremont, była skuta lodem. Droga więc była prosta i łatwa, a Phileas Fogg mógł się obawiać tylko dwóch rzeczy – uszkodzenia pojazdu albo zmiany czy ucichnięcia wiatru. Ale ten nie miał wcale zamiaru cichnąć. Odwrotnie, zadał jeszcze gwałtowniej. Naprężone wanty ledwo utrzymywały gnący się maszt. Dźwięczały na podobieństwo strun metalowych, po których przeciąga ktoś smyczkiem. Dziwne, zawodzące pienie unosiło się nad lecącymi z wiatrem sankami. W tych linkach słychać kwintę i oktawę, zauważył Fogg. Były to jedyne słowa, jakie wypowiedział w ciągu całej drogi. Owinięta w futro i pledy pani Auda nie mogła się uskarżać na zimno. Obieży świat był tak czerwony jak zachodzące słońce. Pełną piersią wdychał ostre powietrze. W głębi swej niepoprawnie ufnej natury znów uwierzył w powodzenie. Nie przyjedzie się, myślał, do Nowego Jorku rano, tylko wieczorem. Ale być może statek liverpoolski będzie jeszcze w porcie. Z radości miał nawet ochotę uścisnąć rękę chwilowego sprzymierzeńca Fixa. Pamiętał dobrze, że to właśnie on narajł im sanki żaglowe, ów jedyny środek dostanie się na czas do Omaha. Jednak wstrzymał się, bo coś mu mówiło, że lepiej wobec tego człowieka zachować rezerwę. Za to nigdy nie zapomni poświęcenia, które okazał jego pan, idąc mu bez wahania na pomoc. Narażał wówczas życie i majątek? Nie, takich rzeczy się nie zapomina. Każdy był pochłonięty własnymi myślami, a tymczasem sanki mknęły po olbrzymim, śnieżnym dywanie. Podróżni nawet nie spostrzegli, gdy prześliznęły się po jakimś potoku, jednym z rozgałęzionych dopływów Little Blue River. Rzeki, tak jak preria, zniknęły pod jednolitą, białą pokrywą. Wielka przestrzeń była całkowicie pusta. Między główną linią drogi żelaznej Pacyfiku, a jej odnogą, łączącą Kearney z St. Joseph, rozciągała się jakby bezludna i ogromna wyspa. Ani jednej wioski, ani jednej stacji, ani jednej wojskowej placówki. Czasem mignął biały, bezlistny szkielet drzewa, gnący się pod naporem bezlitosnej wichury. Niekiedy zrywały się roje dzikiego ptactwa lub stada chudych i wynędzniałych wilków stepowych, gnanych okrutnym głodem i próbowały dopędzić lecące sanie. Wówczas obieży świat chwytał rewolwer, gotów powalić bestię, która by zanadto się zbliżyła. Gdyby jakiś złośliwy przypadek zatrzymał sanie, podróżni mieliby niebezpieczną przeprawę z krwiożerczą bandą. Jednakże sanki mknęły z niezawodną szybkością i wkrótce wyjące stado zostało w tyle. W południe Macz zorientował się po pewnych wiadomych sobie znakach, że przejeżdża skute lodem nurty Nebraski. Nic nie powiedział, ale był już pewien, że zrobiwszy jeszcze 20 mil, znajdą się w Omaha. I rzeczywiście, nie było jeszcze pierwszej, gdy sprytny przewoźnik porzucił rudel, posunął się ku Fokowi i zręcznie pozwijał wszystkie żagle. Sanie, niesione rozpędem jeszcze pół mili, sunęły bez ich pomocy. Gdy stanęły, Macz wskazał ręką grupę dachów ubieronych śniegiem i rzekł: jesteśmy na miejscu! Nareszcie. Nareszcie tu, na tej stacji, skąd liczne pociągi rozchodzą się do wszystkich stanów Ameryki. Obieży Świat i Fix zeskoczyli na ziemię i zaczęli rozprostowywać zdrętwiałe członki. Pomogli wysiąść z sań pani Audzie i panu Filisowi. Ten opłacił sowicie Madża, a Obieży Świat potrząsnął serdecznie jego prawicą. Po czym podróżni ruszyli szybko ku dworcowi Omaha. W tym dużym mieście stanu Nebraska kończy się właściwie linia tzw. drogi żelaznej Pacyfiku, która łączy do rzeczy Mississippi z Oceanem Spokojnym. Komunikację między Omaha i Chicago organizuje inne towarzystwo kolejowe. Obsługuje ono linię, która ciągnie się prosto na wschód, zabierając pasażerów z 50 stacji. Właśnie bezpośredni pociąg stał gotowy do drogi. Nasi podróżni ledwo zdążyli zająć miejsca. Naturalnie na miasto nie zdołano rzucić nawet okiem, ale Obieży Świat przyznał, że chodzi teraz o rzeczy ważniejsze niż turystyka. Pociąg przebiegł jak wicher stan Iowa, miasto Council Bluffs, Des Moines i Iowa. W nocy w Davenport przejechał przez Mississippi i przez Rock Island wjechał do Illinois. Nazajutrz, 10 grudnia o 4 po południu, był w Chicago. Miasto podniosło się już ze zgliszczy i dumniej niż kiedykolwiek rozsiadło się nad brzegami pięknego jeziora Michigan. Z Chicago do Nowego Jorku jest 900 mil. Połączeń było dużo. Opuściwszy swój pociąg, pan Fogg natychmiast wsiadł do innego. Rączy parowóz ruszył od razu z wielką szybkością, jakby rozumiejąc, że czcigodny gentleman nie ma chwili do stracenia. Jak błyskawica przeleciał przez Indianę, Ohio, Pensylwanię, New Jersey, mijając po drodze miasta o nazwach wziętych z historii starożytnej, gdzie niekiedy widziało się już tramwaje i ulice, choć jeszcze nie było śladu domów. Wreszcie ukazała się rzeka Hudson i 11 grudnia, kwadrans po 11, pociąg stanął na dworcu położonym na prawym brzegu przystani Towarzystwa Canard. Ale parostatku Chiny, płynącego do Liverpoolu, już nie było. Opuścił port 45 minut temu.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczełydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, dzień dobry. To jest audycja Wywiad z człowiekiem. Człowiek powinien być święty? Czy jest święty? Czy ma do tego predyspozycję? Chcielibyśmy być święci? Może jesteśmy? Może będziemy po śmierci? I o tym dużo myślę i mówię o tym poważnie. To nie jest banalny zwrot. Dziś będziemy o świętości mówić. Zanim ta rozmowa, to jeszcze oczywiście wielkie podziękowanie dla wszystkich, którzy wspierają te programy w serwisie patronite.pl. Jeśli ktoś chciałby dołączyć, patronite.pl, hasło Wywiad z człowiekiem. Dziś moją rozmówczynią jest Teresa Kmieć. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, teraz już się nazywam Teresa Kmieć-Leoszko od 3 tygodni.
2: Od 3 tygodni, właśnie niedawno.
3: Tak.
2: Gratulacje.
3: Dziękuję.
2: Teresa, siostra Heleny Kmieć, która była świecką misjonarką w Boliwii, działała w wolontariacie misyjnym, została zamordowana brutalnie w 2017 roku podczas pełnienia misji. W 2022 roku rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny, prawda?
3: Tak, w tamtym roku w maju.
2: Podobno, jak pani rozmawiałyście, to miałyście takie marzenie, żeby mieć duże rodziny, wiele dzieci i być dobrymi ciociami dla siebie nawzajem, w sensie dla swoich dzieci.
3: To prawda, to miałyśmy takie marzenia, że myślę, że obie tak miałyśmy takie poczucie, że chciałybyśmy mieć cały czas taki dobry kontakt ze sobą jako siostry, bo jednak jak byłyśmy małe, to się kłóciłyśmy dużo, a jak byłyśmy starsze, to miałyśmy taki coraz lepszy między sobą kontakt, zwłaszcza, że byłyśmy tylko we dwie siostry, nie mamy więcej rodzeństwa. I myślałyśmy o tym, żeby się właśnie tak później wspierać jako ciocie swoich dzieci i matki chrzestne swoich dzieci i siostry dla siebie nawzajem po prostu i szwagierki.

0: A ma pani jakiś kontakt z siostrą? No bo ja na przykład mam dużo relacji z rodziną księdza Popiełuszki. Oni ciągle ze swoim Jerzym rozmawiają i jest obecny.
1: Nie, ja tak nie... jakby nie nastawiam się w ten sposób, że jakoś bym czuła jej obecność, czy coś, bo ja też bałabym się takich rzeczy, szczerze mówiąc, ale jestem przekonana, że widzi wszystko to, co ja robię i że mi kibicuje, tak jak ja jej kibicowałam, jak jeszcze żyła. I myślę, że mam takie, nawet nie, że czuję to, ale myślę, że mam takie wsparcie, kiedy ją mogę poprosić o coś, to wiem, że słyszy moje prośby i że zanosi je do Pana Boga.
0: Nie wiem, tych wywiadów pani też miała ileś, ale to najczęściej była rozmowa o Helenie. A chciałem zapytać po prostu też o panią i o wasze życie. Jakie były pani pierwsze wspomnienia rodzinne? A pani jest młodsza od Heleny? Starsza?
1: Starsza. No ja nie pamiętam życia bez Helenki, bo ona była mnie 2 lata młodsza tylko, więc pamiętam taką rodzinność naszą, bo pamiętam, że był taki czas, że mieszkaliśmy po prostu z rodzicami w jednym pokoju, więc byliśmy bardzo blisko tak siebie, fizycznie też, bo takie były warunki. Później, jak byłam starsza, to pamiętam, że żałowałam, że nie mam osobnego pokoju właśnie z siostrą, że mamy razem. Ale kiedyś na początku, no to było takie dla nas dobre, że byliśmy wszyscy razem i tak się bardzo, bardzo kochaliśmy i bardzo chyba chcieliśmy po prostu być razem. Znaczy rodzice wiedzieli, że to jest kwestia chwilowa i po prostu wynikało z takich sytuacji, jakiej byliśmy, a to było jeszcze przed moją zerówką, czyli miałam tam 3-4-5 lat.
0: A jaki to był pejzaż? W sensie, jakie miasto, czy to blok, czy co to za obrazy z dzieciństwa?
1: My pochodzimy z Libiąża, to jest mała miejscowość między Krakowem a Katowicami, w Małopolsce Zachodniej. No i mieszkaliśmy wtedy w takim domu, że po prostu w jednym pokoju mieszkaliśmy my, w drugim i moja babcia. To nie jest duże miasto, więc ani to nie było przedmieście, ani jakieś centrum, po prostu miasteczko. A później się przenieśliśmy do domu z kolei rodziców mojej mamy, no i tam już mieliśmy trochę więcej miejsca, no ale też mieliśmy właśnie z Helenką wspólny pokój. I tak jak mówiłam wcześniej, miałam taki moment, że chciałam mieć swoją przestrzeń. A później sobie pomyślałam, że to jednak dobrze, bo właśnie jakbym miała taką swoją, to łatwiej by się było tak zamknąć i myślę, że mi to bardzo dużo dało jako po prostu człowiekowi, że posiadanie siostry i posiadanie rodzeństwa na pewno bardzo mnie ukształtowało, mimo tego, że tej siostry już nie mam 8 lat, no ale całe moje dzieciństwo i cała młodość, taka nastoletnia, była z moją siostrą i myślę, że bardzo na mnie wpłynęło na to, jaka jestem teraz.
0: Jak wpłynęło?
1: Myślę, że byłabym jeszcze większą egoistką, gdybym była jednaczką. Miałam wtedy takie poczucie, że zawsze myślę na dwie osoby w każdym momencie, że pamiętam, na przykład wchodziłam do kuchni i robiłam sobie tam śniadanie, no to brałam pomidor i pytałam Helenkę, czy chce pół, no to ja brałam pół, ona pół. Albo jajecznicę robiłam, no to nie tylko dla siebie, tylko zawsze dla niej. I ja sobie dopiero to uświadomiłam, jak rozmawiałam z koleżanką, która jest jednaczką właśnie i mówiła, że ona się tego musiała nauczyć, że jak właśnie robi herbatę, to jeszcze zaproponuję komuś tam. Ona najpierw wyjechała do szkoły do Anglii, potem ja się wprowadziłam na studia, więc już nie mieszkałyśmy tak na stałe, ale myślę, że takie mieszkanie przez te właśnie 19 czy 17 lat razem, to też nas nauczyło takich nawyków myślenia o drugiej osobie po prostu.
0: Jak jest z ideałami, z wiarą, z dojrzewaniem? To strasznie burzliwy okres w ogóle, kiedy człowiek wybiera sobie drogę życiową nie tylko zewnętrzną, ale i wewnętrzną. Kim jest, co dla niego jest ważne, ryzykuje, różne rzeczy robi. W końcu wybiera w jakiś sposób. Wiara gdzieś była w tym wszystkim u was?
1: Tak, myśmy miały wiarę tak zakorzenioną mocno przez rodziców i to była taka podstawa, to, że się modliliśmy zawsze w domu wieczorem i też widziałyśmy rodziców, którzy się modlą i też...
0: Ale razem wszyscy?
1: Tak, wieczorem razem wszyscy. Byli naszymi takimi pierwszymi katechistami, zanim jeszcze poszłyśmy do szkoły. No a później wiadomo, nauka religii i tak dalej. No i też trafiłyśmy, ja miałam 14, Helenka 12 lat, trafiłyśmy do ruchu Światło Życia. Mnie to bardzo ukształtowało, bo ja zostałam w tej wspólnocie już, jestem w niej do dzisiaj. Helenka tam później inne wspólnoty miała, ale właściwie wtedy byliśmy już cały czas blisko gdzieś, blisko kościoła, blisko jakiejś wspólnoty różnej, bo różny czas to różne wspólnoty. Myślę, że to też, nie mogę mówić za Helenkę, ale na przykład moje chrześcijaństwo się też bardzo ukształtowało przez to, że właśnie jestem w ruchu Światło Życia.
0: Ja takie rodziny znam, gdzie faktycznie wszyscy wieczorem przy świece siadają i się modlą, dziękują za ten dzień. I znam takich rodziców, którzy mówią, no dobra, oni jeszcze przychodzili się modlić, ale jak już trochę urośli, mieli tam 12 lat, to przestali, zaczęli się buntować. Jak było u was?
1: Czy u nas to było tak, że jakby nikt nas, trochę nikt nas nie pytał, czy chcemy. Ja na przykład nie miałam takiego w głowie nagle pomysł, żeby się zbuntować i nie przyjść, bo dlaczego miałabym nie przyjść, skoro i tak się modlę i tak jestem w kościele. Każdy ma, wiadomo, swoje tam hopki w okresie dojrzewania, ale ja na przykład, ani Helenka też nie miałyśmy takiego pomysłu, że nagle odeszłyśmy od kościoła czy coś. Na szczęście nas to minęło. Miałyśmy różne inne pomysły na życie, ale akurat tego nie. Dla nas obu to było do końca bardzo naturalne właśnie tam wspólna modlitwa, no bo skoro i tak się modlimy same rano i choć tak chodzimy do kościoła na mszę świętą i to częściej niż raz w tygodniu, to dlaczego miałbyśmy się nie pomodlić jeszcze wieczorem z rodzicami? Takie naturalne to było dla nas, do końca naturalne.
0: A o Bogu rozmawiałyście coś?
1: Rzadko, bo dla nas to była taka oczywista...
0: Jak powietrze.
1: Oczywista sprawa, że bardziej mówiłyśmy o tym, co się tam na rekolekcjach działo, czy w naszych wspólnotach, ale raz pamiętam, że Helenka coś takiego powiedziała, że powie mi świadectwo i mówiła o tym, że jak się żegnam ze swoimi znajomymi, to sobie biorą krzyż na czole, tak się błogosławią i to było takie nowe, więc mi to powiedziała, ale na przykład i często to się wplatało też w nasze życie, że na przykład tu byłyśmy na mszy, a tutaj śpiewałyśmy coś, bo też obie zawsze śpiewałyśmy w jakichś chórach czy w scholach i tak dalej. Ten Pan Bóg się tak naturalnie przewijał przez nasze życie, ale nie rozmawialiśmy o nim bardzo dużo, bo dla nas to było takie jak powietrze, nie? Tak naturalne bardzo.
0: A robiłyście głupie rzeczy? Ja na przykład jako chłopak z chłopakami, żeśmy rzucali w przejeżdżające tramwaje rajskimi jabłkami. To nie było mądre. Bardzo przepraszam wszystkich motorniczych tramwajów, którzy przejeżdżali akurat tą ulicą. No przecież to jest proces beatyfikacyjny, mówimy o świętości, ale życie jest zwyczajne.
1: No na pewno. Na przykład kiedyś widzieliśmy wszystkie muszelki takie pozbierane stąd morza i roztukłyśmy je kamieniem na takiej wykładzinie. Wszystkie. Bez sensu. Tak to robiliśmy kiedyś. Znaczy to pewnie, przypuszczam, to był mój pomysł, ale no tak to robiliśmy. Więc tak, były takie jakieś... Ale też nie, no właśnie, ja nie powiem tutaj takich rzeczy, że po prostu to się okaże, wow, Helena Kmieć była taka...
0: Nie, to nie jest po to. Nie.
1: No bo
0: ja
1: ona jednak
0: pytam.
1: Była takim...
0: Pytam o życie.
1: Tak, no więc była takim dzieckiem jak każde, w sensie, że i miała bałagan w pokoju czasem i nosiła kanapki przez tydzień w plecaku, które się psuły w piątek już, no nie, czy tam wcześniej. I robiłyśmy właśnie takie głupie, ja też robiłam jakieś głupie rzeczy sama, albo z Helenką właśnie, te muszelki do mnie tak pierwsze przyszły do głowy, ale pewnie więcej było takich różnych rzeczy. No ale to taki przywilej chyba wieku.
0: A jakieś potem marzenia na przyszłość, nie? Bo jak pani powiedziała, ona też wyjechała. Jak te wasze drogi się porozchodziły w pewnym momencie?
1: Naturalnie, bo Helenka pojechała na stypendium do liceum do Anglii na ostatnie 2 lata i później zdawała maturę i też pojechałam na studia do Lublina, tam sobie wybrałam. I jak ona wróciła do Polski, to była na studiach w Gliwicach. Więc siłą rzeczy byłyśmy od siebie tak 500 kilometrów pewnie. No i tak nie odwiedzałyśmy się może za często, ale też jak przyjeżdżałyśmy do domu, no to zawsze się widziałyśmy. Nie wiem, każde święta Bożego Narodzenia, czy jakieś tam wakacje nam się czasem udało jakoś parę dni. Każda miała później już swoją pracę, swoich znajomych i też jakieś wyjazdy wspólnotowe, rekolekcje i takie różne rzeczy. Czasem było tak, że całe wakacje razem, a czasem już było tak, że tylko parę dni, bo Helenka pracowała, później ja pracowałam i różnie było, ale generalnie się widziałyśmy tak w domu najczęściej.

0: Co ją tak goniło w ten świat? Bo ona została stewardessą, ale też te misje. Skąd te misje się wzięły?
1: Misje... To zaczęło się w ogóle tak, że jak była w podstawówce, to byłyśmy obie w papieskich działach misyjnych dzieci. Myślę, że to był taki początek, jak misje u nas były ogłoszone w parafii przez takiego misjonarza. Henka usłyszała o wjazdach misyjnych i wtedy podobno ona komuś tak powiedziała, że chciała wtedy właśnie wyjechać. No i Henka tam poszła do tego wolontariatu misyjnego Salvador i później mówiła, że pierwszy raz się poczuła w jakiejś wspólnocie tak bardzo u siebie. I tak się zaczęło. A bycie stewardessą to też wyszło tak w tak zwanym przypadkiem. Skończyła studia chemiczne i tak nie bardzo miała ochotę, żeby tą chemię jakoś w pracy kontynuować. I koleżanka jej powiedziała, że jest rekrutacja do Wizera i poszła. Więc to nie było takie, że od zawsze marzenie być stewardessą, tylko po prostu okazało się, że super się w tym sprawdza i też jej bardzo się to podobało.
0: Ten wyjazd do Boliwii to był któryś z kolei wyjazd, czy to był pierwszy wyjazd?
1: Czwarty wyjazd.
0: Czwarty. Czyli ona wracała cały czas na tę misję.
1: No tak, ale to na przestrzeni tam 5 lat były te wyjazdy. Był 2012, 13, 14 i później właśnie ten w 17. To też były krótkie wyjazdy, albo 2 tygodnie, albo 2 miesiące najdłuższy. Później był ten, to miało być 5 roku, to tak wyjątkowo długo.
0: A po co ona jeździła na tę misję?
1: To też było takie pytanie, którego jej nigdy nie zadałam, bo to było dla mnie takie... Uważałam, że skoro ma taką możliwość jechać i ona się w tym odnajduje, jest w tym dobra, to dlaczego miałaby nie jechać? Bardziej tak, no nie? Bo też można powiedzieć, że w Polsce też można pomagać, wcale nie trzeba jechać na koniec świata. No oczywiście, że można, ale też potrzebny jest ktoś, kto pojedzie właśnie dalej i... No i ona tak znalazła swoje miejsce w kościele i w życiu. Czasem trudno się w tym odnaleźć. Na przykład jak była 2 miesiące w tej Zambii, no to były chwile pewnie super, wspaniałe, a były też chwile trudniejsze. I to takie, że, nie wiem, rozchorowała się i tak bardzo mocno na przykład. Czy były jakieś takie, że ktoś... Ona pracowała z takimi chłopcami z ulicy, przyprowadzonymi do takiego domu właśnie dla nich. No i oni uciekali ciągle z tego domu. Właśnie też nie zawsze dlatego, że im było tam... źle się czuli, czy tam coś, tylko na przykład po prostu sprawdzali, czy ktoś się będzie szukał. Chcieli zobaczyć, czy komuś na nich zależy. No i jak ktoś tak był przeprowadzony po jakimś tam czasie, wróciła, a potem znowu uciekł, no to też może być to bardzo frustrujące. No i jeżeli się jest przez 2 miesiące w obcym kraju, bez znajomych, tam jedna osoba była z nią, koleżanka, to też jest, może być trudne takie doświadczenie, więc to też jest to ciekawe na pewno doświadczenie i takie wyjątkowe, bo nie każdy może sobie na to pozwolić nawet tak czasowo, żeby jechać na przykład do Afryki na 2 miesiące, czy do Boliwii na 5 roku. A z drugiej strony to jest takie, była w tym dobra i umiała robić dobre rzeczy właśnie w ten sposób.
0: Czyli w czym była dobra? Bo to trzeba dużo energii. Zmienia się ciągle perspektywy i środowiska. To jest też duże ryzyko. Ale trzeba być bardzo zaradnym, zdecydowanym, wchodzić w relacje. Mnóstwo umiejętności.
1: No to zdecydowanie właśnie ta zaradność i wchodzenie w relacje. To takie chyba 2 najważniejsze rzeczy, które pan powiedział teraz. No też takie umiejętność odnalezienia się w nowym środowisku i działania w tym środowisku, bo to też nie o to chodzi, żeby tam pojechać i przez 2 tygodnie się aklimatyzować, bo nie mam to czasu. Trzeba już działać bardzo często. I też takie umiejętność odnalezienia się w różnych warunkach, nie takich nie zawsze najlepszych, najłatwiejszych. Umiejętność radzenia sobie też z problemami takimi, no właśnie, na przykład z tęsknotą, czy z takim pustką jakąś, czy brakiem kogoś, kto jest blisko, bo oczywiście jest tam kontakt przez internet, ale ten internet też nie zawsze tam był. I teraz mówię o Afryce. Więc taka odporność też na takie warunki trudniejsze. Ja też miałam swoje doświadczenie później wyjazdu na misję i mówiłem,
0: właśnie
1: w Kenii, w Tanzanii byłam i moje było trochę inne, ale też pewne rzeczy były chyba wspólne dla naszych 2 wyjazdów, chociaż nigdy nie mogłam tego skonfrontować z nią, bo mój wyjazd był już jej po jej śmierci. No ale myślę, że takie właśnie, że tam trzeba być i nie tylko być i po prostu przeżyć, tylko po prostu być i coś zrobić. Na przykład uczę chłopaków angielskiego, czy matematyki, czy coś. No i czy mi jest smutno, czy mi nie jest smutno, to po prostu to robię, no bo do tego jestem przygotowana i to mam robić. Więc myślę, że taka adaptacja też dość łatwa w jej przypadku i to, że właśnie była ciekawa świata, że ona chciała tak zobaczyć, bo też właśnie mogła robić to w Polsce, a chciała to zrobić, pomagać dzieciakom w Zambii, czy w Boliwii później. To, że była taka kreatywna też bardzo, tam, że wokalnie to też tam coś się czasem przydało w Afryce, bo to oni są bardzo takim rozśpiewanym, roztańczonym kontynentem, to też na pewno się przydaje.
0: A co w was jest podobne, a co różne?
1: Myślę, że podobne miałyśmy talent muzyczny, to najbardziej. A różne było to, że Helenka była taka bardzo pokorna i łatwo jej było odpuścić, jak się z kimś tam nie chciała się z nim kłócić. A ja zawsze byłam taka, że musi być moje na wierzchu, że ja przecież mam, no bo często miałam rację oczywiście, ale właśnie, że takie dążenie do tej racji za wszelką cenę. Czasem się kłócenie, tylko żeby kłócić już nawet nie o rację, tylko po prostu miałam dużo w sobie takiego oporu też po prostu, a czasem głupiego, a czasem stylowego a Helenka była zawsze taka właśnie, że nie kłóćmy się, już ktoś tam, i nawet nie o to chodzi, żeby zrobić coś, na przykład ktoś coś proponuje i ona się nie chce sprzeciwiać, więc to robi, to nie tak, ale na zasadzie, że po co się kłócić o jakieś tam głupoty, skoro możemy razem działać, współpracować czy coś, więc myślę, że to nas bardzo różniło. No ona też była bardziej tak chyba, przynajmniej to ścisłe, poszła tak właśnie ta chemia, matematyka też dużo, a ja bardziej w te humanistyczne, ona takie typowo ścisłe.
0: Co ją najbardziej w tych wyjazdach poruszało?
1: Helenkę?
0: No. O czym mówiła najwięcej?
1: My generalnie jak rozmawiałyśmy, bo jakby ona mówiła to na przykład tak na jakimś świadectwie czy coś, to pewnie mówiła tak ogólnie o co chodzi w wolontariacie i coś tam. A jak ja z nią rozmawiałam, dobrze się znałyśmy i też w międzyczasie miałyśmy kontakt ze sobą, jak ona tam była. Więc myśmy raczej rozmawiały o takich anegdotkach najczęściej. Anegdotkami rozmawiałyśmy, że ona mówi, a miałam taką sytuację, a to coś, a to był taki chłopak, to coś tam, a tu, albo na przykład jak zdjęcia pokazywała najczęściej. Pokazywała zdjęcie i mówi, o to jest ten chłopak, co ukradł, a to jest ten chłopak, co złapałyśmy go i potem coś tam i wrócił do nas. A tutaj byliśmy na tej ulicy i tutaj trzeba było zrobić to i tamto na przykład. Więc kawałeczki puzzli różnych i ja z tego sobie kleciłam taki cały obraz jej misji.
0: Ale ją wzruszała ta praca? Ta posługa?
1: Na pewno to wzbudzało w niej jakieś emocje, ale to też nie może być tak, że ona siądzie i zacznie płakać nad biednym losem biednych dzieci, bo wtedy nie pomoże. Więc myślę, że na pewno w niej te różne emocje wzbudzało, no ale generalnie jechała tam do pracy, żeby coś zrobić dobrego, no i właśnie tak robiła.
0: A co z Bogiem? No bo misje to misje.
1: Tak, ale ona też, to był taki w ogóle katolicki ten dom dla tych chłopaków, no i też ona tam, prowadziły tam na przykład modlitwy poranne, czy msza święta była w niedzielę, czy coś, więc to nie było takie typowo, że no nie było seminarium, no ale ten Pan Bóg był cały czas obecny w jej życiu, w ogóle w jej życiu i w życiu też tych instytucji, które ona pomagała. Ona też prowadziła na przykład na Węgrzech, organizowała takie półkolanie dla dzieci, no i to też było przy kościele, więc siłą rzeczy to tam nie było tak oderwane od Pana Boga, tylko ten Pan Bóg był w życiu Helenki taki bardzo naturalnym, nie powiem, że tłem, bo to by zabrzmiało, że taki mało ważny, ale...
0: Horyzontem.
1: Takim powietrzem przenikającym wszystko. Powietrze. Że po prostu, czy wiatrem, po prostu, że on jest i już nie zwracał uwagi na to, że Pan Bóg jest, ale cały czas on gdzieś wychodzi w jakichś tekstach albo wychodzi w jakichś zachowaniach i gdzieś tam niby przypadkiem, ale to wszystko jest takie przeniknięte Panem Bogiem.
0: Na przykład w jakich zachowaniach? Przepraszam, że tak drążę.
1: No na przykład to, że idzie, nie wiem, zjeść na mieście i się przeżegna przed jedzeniem. I to nie robi tego jako manifestacyjnie, albo nie zrobi tego po kryjomu, żeby ktoś nie widział, tylko dla nich to jest zupełnie naturalne. Albo na przykład jest na jakimś wyjeździe z kimś, ze znajomymi na przykład na wakacjach i się pomodli wieczorem. Na przykład. Bo to jest takie naturalne. Po prostu jakby nie ma co ani się z tym obnosić, ani się z tym ukrywać. Po prostu Bóg jest i już.
0: Jak pani myśli, czy ona wiedziała, czego chce w życiu?
1: Myślę, że tak.
0: No bo chciałyście mieć rodziny, prawda?
1: Tak. No chciała założyć rodzinę też, ale chciała też mieć pracę, która jej dała satysfakcję. Chciała też robić coś więcej, no i właśnie była w tym wolontariacie i też planowała założyć duszpasterstwo dla lotników i ludzi w ogóle związanych z lotnictwem. Więc miała, oprócz tego, że miała swoje plany takie prywatne, chciała też być świętą, to był taki plan prywatny.
0: Chciała być świętą.
1: Tak, ale w takim sensie nie miała planów być kanonizowana ani beatyfikowana, tylko po prostu tak jak każdy jest powołany do świętości. I to jest takie też wydaje mi się naturalne to, że ten, kto jest własnym święcającej, to jest święty i ten, kto po śmierci idzie do nieba, niezależnie od tego, czy wyniesiony na ołtarze, czy nie, no to jest święty.
0: Ale wygadałeś o tym, że pani chciała być świętą, czy pani chce być świętą? Ja się uśmiecham, bo ja to bym chciał.
1: Znaczy, ja bym chciała, tak, ale chyba nie rozmawialiśmy o tym, bo to też było takie oczywiste. Bo wiadomo było, że obie robimy wszystko, żeby dojść do nieba. Każda ma swoją ścieżkę, ale generalnie idziemy w tym samym kierunku i to było takie naturalne dla nas obu. Więc nie rozmawialiśmy. Nie przypominam sobie, żebyśmy rozmawiali kiedykolwiek o świętości.

0: pamięta pani waszą ostatnią rozmowę?
1: Pamiętam nasze pożegnanie ostatnie, bo pamiętam, że to były święta Bożego Narodzenia, bo Helenka wyjeżdżała tam chyba 8 stycznia chyba, albo nie, 6 stycznia, ale ja już wyjeżdżałam do Lublina i byłyśmy na święta razem i ona wcześniej wyjeżdżała z domu niż ja, bo jakoś tak po świętach był jakiś koncert, wyjeżdżała wcześniej z Michałem. Pamiętam, że stałyśmy przy drzwiach wyjściowych i ona się żegnała. I tak szybko się żegnała z rodzicami, no bo wiedziała, że ich zobaczy tam za 2 tygodnie. I ze mną też tak tylko się przytuliłyśmy i pojechała. I ja sobie wtedy pomyślałam, że kurczę, tak żegnamy się na pół roku, ona się ze mną żegna tak, jakbyśmy się miały widzieć za tydzień. Ale sobie pomyślałam, jej, no przecież i tak się widzimy raz na 2 miesiące, to tam 6 miesięcy minie szybko, tam 3 razy się nie zobaczymy i 4 raz się zobaczymy. Pierwsza moja taka myśl, a druga, że cieszyłam się, że się nie pożegnałyśmy, nie rozstałyśmy się w gniewie, bo czasem tak było, że się pokłóciłyśmy, jej coś tam powiedziałam, potem nie przeprosiłam, tak się rozstałyśmy, a potem... A to było to rozstanie takie siostrzane w miłości po prostu, że tak na chwilę. I tak sobie myślę, że może właśnie, no tak, to było trochę na chwilę, bo perspektywa wieczności jest taka, że ja mam trochę tego życia, jeszcze nie wiem ile przed sobą, ileś mam. No i kiedyś się spotkamy w niebie, to nie jest pożegnanie na zawsze.
0: Że życie jest chwilą.
1: No.
0: Jak było z tym wyjazdem do Boliwii, kiedy przyszła ta informacja?
1: Na pewno, no... To była jedna z rzeczy, których się na niej spodziewałam. I może sobie to wyobrażałam kiedyś, ale na pewno nie brałam tego tak serio, że rzeczywiście może nie wrócić z tych misji. To było takie... Bardziej się bałam tych wszystkich lotów, bo ona tam miała 2 przysiadki po drodze, no i wiadomo, różnie bywa. Jeszcze, zwłaszcza, że ona była w takim bardzo spokojnym miejscu, bo ona miała być... Znaczy była w przedszkolu. Więc to nie tak, że właśnie wśród chłopaków z ulicy jak w Afryce. Tylko w klasztorze u sióstr i w ogóle co by się mogło stać. Ja mam wtedy na rekolekcjach właśnie Zrób się tu życie. No i też nie mam z sobą telefonu i tata do mnie dzwonił tam parę razy, bo byłam na Podkarpaciu. No odzwoniłam, to właśnie powiedział, mówi, że Helenka została zamordowana. A ja mówię, ale jak to? To było takie prawie nierzeczywiste. Pamiętam, że jeszcze... poszłam się spać i rano wstałam i miałam nadzieję, że to mi się wszystko przyśniło, że to w ogóle nie była prawda. Wtedy pamiętam, że spojrzałam na telefon, a już miałam tam kondolencji dużo wtedy. I wtedy się uświadomiłam, że to jest, że to się wydarzyło rzeczywiście, ale to było no niepojęte i coś, czego się na pewno nie spodziewałam tak serio. Tak, nie wiem, brałam pod uwagę to, że kiedyś Helenka wyjdzie za mąż, założy rodzinę, że będzie pracowała jako stewardessa. Różne takie rzeczy miałam, plany takie w głowie nasze wspólne. Nawet nigdy nie brałam pod uwagę, że to by się mogło tak skończyć, bo przecież to miał być też jej ostatni wyjazd, już taki dłuższy. Dlatego właśnie był taki długi, no bo miał być już takim zakończeniem tej pracy misyjnej. Nie powiedziała, że potem jak założy rodzinę, to już nie będzie tak łatwo wyjeżdżać.
0: Bo ona miała chłopaka, prawda?
1: Tak. Ale mnie jest ta beatyfikacja niepotrzebna w takim sensie, że ja wierzę, że ona jest w niebie. I też widzę po świadectwach ludzi, którzy się modlili za jej wstawiennictwem, że ona rzeczywiście tam już ma chody w niebie. I tak zaraz po śmierci Helenki, bardzo szybko, właśnie dużo ludzi mówiło o tym, że ona już jest w niebie, że ona już nie potrzebuje naszej modlitwy. Nawet zwrócił na to uwagę taki ksiądz Paweł z naszej parafii, bo na pogrzebie się zawsze czyta, u nas tak jest, że się czyta przed mszą świętą, kto zamówił mszę świętą za tego zmarłego i kiedy ona będzie sprawiona. No i tam czyta te niewypominki, nie wiem jak to się nazywa, no w każdym razie czyta te msze i mówi mi później, że ostatnio był pogrzeb jakiegoś chłopaka i tych mszy było strasznie dużo. A jak był pogrzeb Helenki, to tam dosłownie, nie wiem, 10 tych mszy czy mniej, nie pamiętam. I mówi, że dla niego to jest taki, no właśnie, znak też, że ona nie potrzebuje tej modlitwy. Że ona już, miesiąc po śmierci to już był ten pogrzeb, że mało kto się w ogóle modlił wieczny odpoczynek za Helenkę, bo moja mama mówiła, jaki odpoczynek? Przecież wiadomo, że ona już tam w niebie działa, tak? Już stawia się za nami. Więc nawet ciężko było tak się modlić. I im właśnie więcej czasu upływało od śmierci do ostatecznego rozpoczęcia tego procesu, to była cały czas taka atmosfera, że ludzie po prostu czekają tylko na to rozpoczęcie tego procesu, bo wszyscy wiedzą, że to i tak się wydarzy. Nie wiadomo, czy będzie beatyfikowana, bo to wiadomo, różnie te procesy zachodzą, ale zdecydowanie bardzo dużo ludzi tak bardzo, bardzo czekało na ten proces. I na przykład, jak on się zaczął w tamtym roku w maju, to pamiętam, Ja czytałam takie na Facebooku, takie kogoś zwierzenia, że ta osoba mówi, że ja już czwarty dzień siedzę i płaczę, że to się stało, nie? Ja w ogóle nie miałam takich. Ktoś pytał, jak się pani czuje teraz po tym rozpoczęciu? Ja mówię, no tak samo jak wcześniej. No ale naprawdę. Ja mówię, no naprawdę. Jakby dla mnie to niewiele to zmieniło w takim sensie, że no teraz ta kalenka jest służebnicą Bożą, super. Dla mnie to jest cały czas siostra, nie? I też to nie jest tak, że no ja straciłam siostrę i dla mnie to jest duża strata. I to nie jest też tak oczywiście, że ja codziennie płaczę, bo straciłam siostrę. To już jest inny etap tej żałoby, czy tego przeżywania tej straty. No ale ja po prostu nie mam tej siostry. Nawet jak ona będzie beatyfikowana, to mi nikt nie zwróci tak po ludzku. No i też nie o to chodzi. No po prostu tak się stało. I dobrze, że niech ludzie o niej słyszą. Niech wiedzą, że można być świętym po prostu w takim życiu bardzo świeckim. No ona nie wybierała się nigdy do zakonu. Miała przez chwilę taki pomysł, że jak miała może 4 lata, że będzie siostrą zakonną, będzie miała męża księdza i dzieci ministrantów. No ale to było taka po prostu jej dziecięce pragnienie, żeby mieć taką świętą rodzinę. Że rodzinę, ale taką bardzo przy Panu Bogu, więc siostra zakonna i ksiądz, no to zawsze przy Bogu. Więc to było, jak miała 4 lata. A potem już nie miała takich żadnych w momencie pragnień, że wspomniałam zakonu, więc była taką 100% świecką osobą, powiedziałabym. No i była przy Panu Bogu naprawdę blisko. Cały czas starała się o to, żeby być najłaski świętującej. No i po prostu zginęła nawet nie, że męczeńsko, bo to nie jest męczeńska śmierć, tylko służyła Panu Bogu, tak? Czyli coś robiła dobrego ze względu na Pana Boga też. Więc to jest tak, że ja tej beatyfikacji spodziewałam się tego bardzo, bo bardzo dużo ludzi mi mówiło o tym, że o, pewnie się zacznie proces. Ja mówię, no tak, pewnie się zacznie. No a tam ile jeszcze? Ja mówię, no 5 lat musi minąć. I minęło 5 lat, no i tam musiało jeszcze minąć trochę czasu, żeby tam ustalić postulatora i tak dalej. Więc dla mnie to nie było jakby jakieś zaskakujące, że ten proces się zaczął, bo wiedziałam, że tak będzie. No jednocześnie nie mam z tym związek takiej emocji, jak widzę czasem wśród innych ludzi, że oni tak bardzo czekali na to rozpoczęcie tego procesu, bo myślę, że kalenka będzie beatyfikowana, to będzie dalej to moja siostra. Tak jakby najważniejsza jej rola w moim życiu to jest bycie moją siostrą, a nie, że błogosławiona z Libiąże czy ktoś tam, nie? I ja rozumiem tych ludzi, którzy się zachwycają i też mówią, że no właśnie, że super mieć taką orędowniczkę i w ogóle, i ja się też bardzo cieszę z tym, że no bo to tak jak na przykład pana dziecko albo żonę ktoś chwali, no to się pan czuje dumny, nie? Czy na przykład mamę, czy brata. To ja też mam tak, że jak ktoś chwali Helenkę, no to ja się czuję super, to moja siostra, nie? Moja krew. Więc dla mnie to jest takie, że no super, beatyfikacja, fajnie, ale ja spodziewałam się, bo też u nas w parafii były takie od już, jak tylko Helenka zginęła, to nie wiem, po pół roku, czy nawet wcześniej była taka adoracja w chyba tam jeden dzień w miesiącu i tam była taka modlitwa o wypełnienie woli Bożej wobec Helenki. Nikt tam się nie modlił o beatyfikację, bo jeszcze było za wcześnie, bo nie można było, ale też nikt się nie modlił o wieczny odpoczynek dalej, nie? Że jakby cały czas było takie przekonanie w parafii, nie? I to była taka no, oddolna inicjatywa, to nie, że papież nakazał czy coś, tylko no, ona już nie potrzebuje naszej modlitwy takiej w takim sensie, że żeby poszła do nieba, że trzeba ją z czyścia wydobyć. Tylko było od początku takie, że po prostu czekamy, niech Pan Bóg z tym jej życiem zrobi to, co jest najlepsze, no nie?
0: A ludzie się za jej wstawiennictwem modlą.
1: Cały czas, tak.
0: Tak. I są jakieś świadectwa łask na przykład?
1: No, bardzo dużo jest.
0: I co pani o tym myśli?
1: No tak jak powiedziałam, jestem dumna z Helenki, nie? Po prostu, no. Bardzo się cieszę, jak czytam o jakichkolwiek łaskach utrzymanych za wstawiennictwem kogokolwiek, no nie? To zawsze sobie mówię, ojku, ale Pan Bóg jest super. Że no coś miało się nie wydarzyć, a Pan Bóg zadziałał, się wydarzyło i zawsze się tego cieszę, po prostu jako chrześcijanka, no nie?
0: No, a no jak, wiadomo.
1: A jak Helenka, jak za wstawiennictwem Helenki, no to też
0: super. A nie ma tak, że jest super. Jakaś sprawa do załatwienia, jakiś problem na przykład i to jest tak, no weź byś mi coś pomogło to ogarnąć?
1: No pewnie, że tak próbuję czasem, ale ja Helenkę najczęściej proszę pomóc w takich bardzo szybkich rzeczach, czyli na przykład jak gdzieś biegnę i jestem spóźniona, to się modlę, żebym zdążyła na jakiś pociąg czy coś, bo tak sobie wymyśliłam sama, że no my często gdzieś biegłyśmy, spóźnione biegłyśmy na stację czy gdzieś, na autobus. No i to jest takie trochę nasze po prostu, nasze doświadczenie spóźnienia na różne rzeczy tam, czy bycie spóźnioną, czy w ostatnim momencie, więc ja się czasem modlę właśnie, żebym gdzieś zdążyła, albo tak czasem to też jest takie mi bliskie doświadczenie, że jak mi się coś zgubi, no to zawsze pierwszy święty Antoni, to niezachodny, a potem właśnie też czasem Helenkę o to proszę, bo nieraz było tak, że coś nam się zgubiło razem, szukałyśmy czegoś razem, więc ja ją w takich małych, można powiedzieć, no że dla mnie to są istotne rzeczy, bo jak tak gdzieś biegnę, to jest najważniejsze na świecie, że muszę zdążyć. To wtedy nie myślę o tym, o jakichś tam wielkich problemach.
0: Życie. No właśnie. Życie to życie. A po co ten wyjazd na misję?
1: Helenki, po co wyjazd na misję?
0: Nie, pani wyjazd.
1: Mój wyjazd?
0: Ona była 4 razy, wracała. Przecież opowiadała o tym wielokrotnie, a ten wyjazd dopiero po jej śmierci na pewno też rodzina myślała, że to niebezpieczne.
1: Znaczy, no, moja rodzina akurat... no, oni najlepiej wiedzieli, że to nie jest tak, że każdy wyjazd się kończy tak źle, bo Helenka była 4 razy i to też... no, ona akurat nie wróciła z 4. wyjazdu, ale też swoje koleżanek, kolegów jeździło i wracało.
0: No,
1: czas.
0: To jest druga córka, ostatnia, i ona się pokój i wyjeżdża.
1: Tak, ale no moi rodzice, ja z moimi rodzicami tego nie omawiałam. Znaczy, moja mama to skomentowała tak, że to jest trochę taka zabawa małej dziewczynki, że powinnam teraz się zająć tam poważnymi rzeczami, a nie gdzieś sam sobie na misję jeździć. I być może to była taka tarcza ochronna, bo ona się o mnie bała rzeczywiście.
0: A pani po co pojechała?
1: A ja po co? No a ja właśnie dlatego, że chciałam, poznałam trochę ten świat misyjny, będąc w Polsce, i stwierdziłam, że no, że chciałam tak pojechać właśnie, tak też doświadczyć w ogóle kościoła też nie w Europie. Zupełnie inaczej, nie? I też pomyślałam sobie, że no, że nie każdy ma taką możliwość właśnie wyjechać na przykład na 2 miesiące, bo wtedy byłam jeszcze... Już nie pamiętam, na studiach? Nie, już panie. Ale w każdym razie miałam taką możliwość, żeby wyjechać. Ja trochę tak nie wiedziałam, co ja tam będę robić. Wiedziałam, że będę prowadzić tylko lekcje, na pewno będę animatorką, a więcej to tak wyszło w praniu trochę.
0: A to było w oderwaniu? Bo tak, czegoś sobie nie wyobrażam, żeby to było w ogóle w oderwaniu od tej historii Heleny, nie?
1: Znaczy właśnie dziennikarze tak wszyscy myśleli, że ja po prostu jadę dokończyć jej misję. Znaczy wszyscy. Właśnie jak się dowiedzieli, że ja wyjeżdżam, to było dużo wywiadów i ze mną nie dlatego, że ja jestem jakaś wyjątkowa, jak chodzi o tę misję, bo to był mój pierwszy wyjazd, tylko pewnie właśnie chcieli usłyszeć coś takiego, że no, że ja dokończyć misję Helenki, której Helenka nie skończyła, no nie? A zupełnie to nie było to. No trochę miałam obaw, pewnie więcej niż bym miała przed jej śmiercią. Bardziej może byłam świadoma tego, że różnie się wydarza, ale no, zginąć można i na ulicy w Polsce, i we własnym domu w łóżku, no nie? No bo ja jednak chciałam jechać na tę misję bardzo długo, jak byłam w tym WMS-ie, wolontariacie misji in Salvador, ja chciałam jechać na tę misję, tylko ciągle nie miałam czasu. No jest mi to bliski temat i był mi to bliski temat jakby bardzo długo, więc dla mnie to była taka trochę naturalna konsekwencja tej wspólnoty, w której byłam, tego WMS-u i tego, że właśnie taka możliwość się pojawiła wtedy.

0: A jak trwa proces beatyfikacyjny, to się oczywiście bada też wszystkie źródła i notatki, wypowiedzi. W dawnych czasach to się książki badało, dzienniki duchowe, pamiętniki. A teraz co? No powiedzieć, jak trwa proces, to się na pewno zbiera też te wypowiedzi Heleny. To co się bada? Informacje na Messengerze, maile? Co to jest? Bo no, oni muszą zgromadzić jakiś taki zasób myśli tego człowieka.
1: No myślę, że to jest pytanie do postulatora, do księdza Pawła, ale księdza doktora Pawła Wróbla, ale wiem, że część ludzi tam wysłała jakieś właśnie całe konwersacje na Messengerze, tylko tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, nie? Bo jednak jak odkąd mamy, jakby życie się trochę przeniosło do internetu, no i Helenka miała Facebooka tam od 2010, czyli przez 7 lat, od tych rozmów było bardzo dużo. Więc pewnie nie, myślę, że nie wszystkie tam byli w stanie przeczytać. Zresztą to też nie, trzeba by wejść na jej konto, a w sensie nie da się, bo jest hasłem zablokowane, więc ktoś tam wysyłał chyba jakieś maile czy coś. Ja też Helenki taki dziennik został z tego ostatniego roku, no to też jest przeglądany na pewno. Ale przede wszystkim jest przesłuchiwanie świadków, czyli tam z 500 świadków wybranych i każdy dostał 60 ponad pytań. Ja też dostałam i każdy miał na nie odpowiedzieć po prostu pisemnie, wysłać maila i potem jeszcze będzie takie przesłuchanie przed taką komisją, która właśnie bada życie i tam jest bardzo dokładnie to życie Helenki tak sprawdzane, czy w żadnym momencie nie była na przykład przeciwko kościołowi, przeciwko wierze i tak dalej. Jak sobie czytałam te pytania, odpowiadałam na nie, to sobie myślałam, że taki święty Piotr to chyba by nie przeszedł tego testu. I wielu tam świętych takich starszych, no, których wyniesiono inaczej na ołtarze.
0: Miał poprawki różne. No, Jezus mu dawał poprawki.
1: No właśnie. Musiałby bardzo, więc... no nie wiem, ja jestem na przykład taki chyba kandydat na ołtarze, Jacques Fesch, no i on był w ogóle skazany za zabójstwo i się nawrócił w więzieniu i tam ostatnio 5 miesięcy był tylko chrześcijaninem. No i jest jego proces pacyfikacyjny, więc jakoś tam się to udało, no nie? Ale tak jakby mieli tak... To też dobrze pokazuje, że Pan Bóg patrzy naprawdę na... Nie jakby statystycznie, ile procent byłeś w kościele, a ile nie, tylko...
0: Tylko na serce.
1: Tylko na serce i ostatecznie, jak wybrałeś, nie? Czy Panu Bogu wybrałeś, czy nie?
0: I co tam te pytania są na przykład? Bo to każdy ma te same pytania chyba,
1: chyba, no chyba tak, nie wiem. Ale tak myślę, no na przykład, nie wiem, jak się ubierała, jak wyglądała, jakie miała relacje ze znajomymi. Właśnie to tak jak mówiłam, czy nie pisała, głosiła czegoś przeciwko wierze, przeciwko kościołowi, czy nie działała przeciwko znacimości bliźniego. I tego jest jakby każda, nie wiem, z 10 albo 15, już nawet nie pamiętam, takich cnót, czy... działa przeciwko temu, czy przeciwko pobożności, czy przeciwko skromności, nie? No i jak ja to robiłam, odpowiadam na te pytania, właśnie teraz wakacje skończyłam, to sobie uświadomiłam, że no ona rzeczywiście była takim bardzo dobrym człowiekiem, że ja sobie tego nie uświadomiłam tak może, bo na początku była takim trochę wrogiem, no bo miałyśmy różne sprzeczne pomysły na coś i się kłóciłyśmy. Potem już mieliśmy lepszą relację, byłyśmy starsze, no i też nie mieszkałyśmy razem, to też nam trochę pomogło chyba.

0: coś tam. Tylko właśnie pięknie pokazała swoim życiem taką świętość, totalnie w świecie zanurzoną, a jednocześnie w Panu Bogu, taką zakochaną na 100%.
1: O co chodzi z tą świętością? To jest oczywiste, że jak pani opowiada o swojej siostrze, która jest kandydatką na ołtarzyk, tak to się mówi, to ja też myślę o sobie, czy tam bym był kandydatem. Oczywiście mam znaczne wątpliwości, ale być może ona pytana też miałaby wątpliwości.
0: Na pewno miałaby do siebie, ale myślę, że najważniejsze w codzienności, tak myślę, że to jest utrzymywanie przyjaźni z Panem Bogiem, czyli stan łaski uświęcającej. Właśnie o to, żeby dbać cały czas, że jak na przykład się zgrzeszy, to żeby iść do spowiedzi, nie? Żeby tej spowiedzi na przykład nie odkładać, nie wiem, na święta, na coś tam, że jakby nie wystarczy być po prostu dobrym człowiekiem i takim nie kraść, nie zabijać i tak dalej. To jest taki poziom podstawowy. To super, że ktoś tak robi, ale jeżeli chodzi o taką świętość, no już bycie w kościele, właśnie bycie człowiekiem wierzącym, no to utrzymywanie takiej nieustannie relacji z Panem Bogiem, że jak się zerwie ta linia łaski uświęcającej przez grzech, to właśnie wrócić, nie? I znowu do spowiedzi, i znowu do spowiedzi. I bywałyśmy często na mszy świętej, na początku to co niedzielę, a potem już tak od czasu do czasu byłyśmy ze sobą w niedzielę. A nie było takiej sytuacji, na pewno, żeby ona nie poszła do komunii świętej, żeby nie była w stanie łaski uświęcającej. A jednocześnie bardzo często widziałam, zwłaszcza jak była w Anglii w szkole, że wracała właśnie z Anglii ze szkoły. Ja wtedy byłam jeszcze w domu, bo byłam ostatnia klasa liceum. Szłyśmy do kościoła i ona pierwsza szła do spowiedzi. Bardzo była w tym regularna też w tej spowiedzi, no nie? I dla mnie to było taki wzór, ale w takim sensie, że sobie myślę, kurczę, no właśnie, ja na przykład nie zawsze byłam w stanie łaski uświęcającej, a czasem było tak, że odkładałam, że na później, nie? A co jest ważniejszego? Przecież jeżeli by człowiek teraz umarł w tym momencie, no to takie, można powiedzieć, zbawienie pod znakiem zapytania, tak? Wiadomo, miłosierdzie Boże jest niezmierzone, ale no Pan Bóg nas zachęca do tego, żeby cały czas być w relacji z Nim, żeby Go tak nie lekceważyć, tak? Żeby być cały czas w kontakcie z Panem Bogiem, takim bliskim.
1: Dać się wypełnić.
0: Dać się wypełnić, no właśnie. I mi się wydaje, że jakbyśmy tylko to jedno od Helenki wziąć, to już by było super. Bo to już jest bardzo, to jest z jednej strony bardzo dużo, bo trzeba się, no nie można tak po prostu sobie żyć od niedzieli do niedzieli i od spowiedzi wielkanocnej do bożonarodzeniowej. Znaczy można oczywiście, tylko to nie jest taka relacja bliska z Panem Bogiem. Nie?
1: A co się traci?
0: No tą łaskę uświęcającą. Nie?
1: A tak w życiu?
0: I też taką.
1: Bo to jest taka nazwa, łaska uświęcająca. Jak to się przeżywa?
0: Wydaje mi się, że jak się Pana Boga traktuje tak niedzielnie albo tak oświątecznie, to ciężko z Nim też mieć relację jakąś, no nie? Mhm. No bo jak się z kimś rozmawia dwa razy w roku, to się ma inną relację, niż jak z kimś się rozmawia codziennie. Pewne rzeczy się nie da po prostu, że ja się teraz nie modlę przez rok, a przez tydzień się będę modlić non-stop, no nie? To tak się nie da zrobić. To jest taka praca, no tak, praca nad relacją po prostu. Tak każda relacja wymaga czasu i spędzania ze sobą czasu, to ta relacja też wymaga czasu.
1: I to jest świętość.
0: Moim zdaniem to jest świętość po prostu, no. Że jakby to już nie chodzi o to, czy ktoś później będzie beatyfikowany, czy nie, bo Helenka też, znaczy raz, że była bardzo dobrym człowiekiem, tak powiedziałam, ale też, no, nie ma co mówić, że to nieprawda, że oni się zrobiło głośno dlatego, że tak zginęła, nie? Bo gdyby sobie żyła i miała 80 lat i zmarła jako babcia i czy prababcia, to być może niewiele ludzi by o niej mówiło.
1: Ale takich ludzi jest bardzo wielu.
0: Chociaż, no właśnie, ja na przykład często myślę o mojej babci, która, no ona zmarła 6 lat temu, miała 93 lata wtedy. I ja myślę, że to była święta kobieta. W sensie ja myślę, że ona jest w niebie, nie? Na pewno nie będzie jej procesu, tak myślę, że nie będzie. Nikt tam jakby do tego nie dąży, bo
1: a
0: też jej życie
1: Bóg
0: było takie.
1: Już zrobił ten proces.
0: Właśnie. To nie jest jej, tej mojej babci, do niczego jest ten proces niepotrzebny, tak myślę. A ją pamiętam. Myślę, że to był, no, święty człowiek po prostu. I taka cierpliwość, i taka dobroć, i z jakiegoś takiego, nie wiem, egoizmu, albo jakiejś roszczeniowości, że no po prostu, jak myślę o Helence właśnie, że jest w niebie, to myślę, że o mojej babci. I myślę też o mojej pierwszej mamie, bo ona też, jej prawie nie znałam. Ale ostatnio pisał do mnie jej brat, mój wujek, właśnie przed ślubem naszym i mówił właśnie, że to była tak dobra osoba i taka, no taka bez jakiejś złości i coś. I ja sobie myślę, kurczę, no właśnie tak jakoś tak.
1: A jak pierwszej mamie?
0: Nasza mama biologiczna, która urodziła mnie i Helenkę i zmarła, jak Helenka miała 6 tygodni, miała wylew. No i potem tata się drugi raz ożenił i nasza obecna mama to jest ta druga mama. Ale ja właśnie wierzę w to, że tak

0: pierwsza mama, lubię odkrywać w sobie takie rzeczy, które mam, myślę, że po niej, ale też myślę, że opiekuje się mną z nieba i to jest po prostu moja prywatna święta. Mimo tego, że nikt jej procesu nie zacznie nigdy, nie?
1: Ale po co tłukłyście te muszelki na wykładzinie?
0: Z głupoty na pewno. Nie wiem, albo chciałyśmy zobaczyć, jak to wygląda, albo jak to brzmi. Nie pamiętam. Nie mam odpowiedzi na pytanie.
1: Jakiś jeden obraz z Heleną? Najważniejszy? Wspomnienie?
0: Nie wiem, czy najważniejszy, ale pamiętam, że byłam w pokoju, Helenka weszła moim i miała coś za plecami i powiedziała: Tyreniu, mam dla ciebie. Już nie wiem, co powiedziała, ale pamiętam, że coś mi chciała dać wtedy i jakiś prezent. I tego pamiętam, że trzyma za plecami coś, bo właśnie, żeby nie było widać. I później no, składałam mieszczenia jakieś, bo miałam imienie czy coś i mnie przytuliła wtedy. Więc mam bardzo dużo takich obrazków krótkich, takich flashbacków.
1: Bardzo dziękuję. Dziś mówiliśmy o świętości, czyli o relacjach z Bogiem, czyli o szczęściu. To jest dostępne. Święci są na obrazkach? No są, ale jeszcze częściej chyba są na ulicach.
0: To prawda.
1: Moim gościem była dziś, przepraszam, powiem Teresa Kmieć, bo nie zapamiętałem, ale to 4 tygodnie dopiero małżeństwa.
0: No tak. Teresa Kmieć-Laoszko, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Lesiński i zapraszam na program Życie z misją. Dzisiaj naszymi gośćmi jest ksiądz Adrian Karbowski i pani Anna Walkowiak, prezes Fundacji Afrika Help. Ksiądz Adrian jest księdzem diecezji białostockiej.
2: Zgadza się.
1: Jest misjonarzem Fidei Donum, czyli takim księdzem, który właśnie decyzjalnym, który wyjechał na misję do Tanzanii. Chciałbym właśnie dzisiaj porozmawiać trochę o tej księdza misji i też właśnie o tym, jak ta fundacja, która tutaj w Poznaniu działa, jak się włącza trochę w tej parafii. To jest diecezja Arusza, parafia Ndotoi. Może zaczniemy od takiej w ogóle historii, bo to nie jest popularne, że księża diecezjalni wyjeżdżają na misję. Tych Fidei Donistów jest dosyć mało. Jak to się stało, że ksiądz w ogóle trafił tak daleko do Tanzanii?
3: Znaczy nie jest to, że Fidei Donistów jest bardzo mało, bo to jest kwestia tego, czy czasami pierwsze wyrażenia zgody i chęci. Tak, ja sam musiałem wyrazić chęć, poprosić o to mego księdza arcybiskupa, aby wyjechać. Też droga nie jest łatwa z tego powodu, że no, biskup też musi na to wyrazić zgodę. Czyli ja czekałem 4 lata, aż mnie wysłał.
1: O.
3: To też trochę było, ale dziękuję, wysłał, udało się wszystko. Tak?
1: A to od zawsze gdzieś ksiądz myślał o tym właśnie, żeby pojechać na misję?
3: Znaczy, powiedzmy tak, całe życie spędziłem w wielu miejscach na całym świecie, mieszkałem po kilka lat, więc zmiana miejsca zamieszkania nigdy nie była dla mnie jakimś takim problemem, trudnością.
1: Dobrze. To teraz do pani mam pytanie w skrócie. Jakby pani mogła powiedzieć nam, czym się zajmuje właśnie Fundacja Africa Help i też właśnie o tej współpracy w Tanzanii.
4: Fundacja zajmuje się wodą i zdrowiem, czyli przede wszystkim zabezpieczeniem najuboższych mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej w wodę, czyli poprzez budowanie studni głębinowych, systemów doprowadzania wody oraz poprzez budowę takich punktów medycznych, klinik dla kobiet i takiego zabezpieczenia medycznego właśnie dla najuboższych mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej. Akurat pracujemy w Tanzanii. Od Tanzanii też zaczęła się misja fundacji i w obozie dla uchodźców Sudanu Południowego w Ugandzie. I jeżeli chodzi tutaj o naszą współpracę, no to tak naprawdę zaczęliśmy prawie że z początkiem tej misji tam w 2021 roku, kiedy skontaktowaliśmy się z księdzem Markiem Gizickim, proboszczem tej parafii. I tam właśnie ksiądz przyjechał wtedy do Poznania. Spotkaliśmy się w Farze i dosyć długo rozmawialiśmy na temat potrzeb mieszkańców właśnie tej społeczności masajskiej i okazało się, że właśnie ksiądz Marek buduje studnię w swojej parafii, która jest rozsiana, zresztą ksiądz Adrian tutaj powie, w 40 punktach w zasadzie takich, do których trzeba dojechać i osobom, którym trzeba pomóc. W związku z czym jest ileś tam rzeczy do zrobienia i studni do wybudowania. No i wtedy rozpoczęliśmy pierwszy projekt budowy studni, a potem już zaczęliśmy myśleć właśnie o tym punkcie medycznym. Następnie rozmawialiśmy z mieszkańcami. Mieszkańcy poprosili właśnie tutaj fundację, ale też księdza Marka, żebyśmy zbudowali jakieś miejsce dla kobiet, żeby mogły rodzić, bo tam jest ogromny problem z porodami. Kobiety rodzą w domach. Nie mają zabezpieczenia takiego żadnego medycznego, jeżeli cokolwiek się dzieje, nawet z jakiejkolwiek przyczyny takiego zwykłego zakażenia, po prostu mogą dzieci nie przeżyć. Jest to również zagrożenie życia dla matki, a najbliższy szpital jest oddalony o 40 kilometrów, więc dojazd tam jest bardzo trudny. No i wtedy zdecydowaliśmy, że zaczniemy taką budowę i powolutku zaczęliśmy to robić przez ostatnie lata. Potem dołączył się ksiądz Adrian, który bardzo czynnie też właśnie się tutaj w tym udzielał i udało nam się skończyć ten szpital. No i teraz go po prostu rozbudowujemy poprzez właśnie budowę laboratorium, poprzez budowę sali operacyjnej, którą planujemy w przyszłym roku i też budowę domu wolontariusza też planujemy w przyszłym roku właśnie, żeby więcej było tych wolontariatów medycznych, gdzie można by nie tylko pomagać społeczności, ale też szkolić kadrę medyczną, bo to też tam jest bardzo potrzebne.
1: To może właśnie, jakby mógł ksiądz w skrócie przybliżyć nam trochę jakby ten kontekst taki kulturowy, że właśnie słyszałem, że tam dużo właśnie to plemię głównie Masajów jest. Właśnie czemu oni się charakteryzują, bo też oni są takim ludem pewnie półkoczowniczym, więc trochę jak też wygląda realia parafii, właśnie te o tych dużej ilości punktów rozsianych, jakby mógł ksiądz chwilę opowiedzieć nam.
3: Tak, to parafian Dotoy, no to jest dosyć duży obszar, bo odległości od punktów to są różne 35-40 kilometrów, tak? W większości jest to ludność właśnie masajska, ale też są inne plemiona, które też tam występują i Masajowie to mówią po masajsku, tak? A inne plemiona na ogół mówią już po swahili. I tutaj, no to Masajowie jest w większości z tych 40 parafii, z 40 miejsc modlitwy, które odwiedzamy, no to gdzieś 30 to jest właśnie typowo tylko masajskie, tak? Tylko masajskie. No i Masajowie jest to plemię, które zajmuje się przede wszystkim hodowlą bydła. Od najmłodszych lat już młodzi chłopacy od początku dostają na samym początku tam kilka kóz do opieki, 5-6-latkowie, tak? I z tymi kozami już zaczynają wychodzić i z braćmi, aby je paść. Potem jak już są starsi, to dostają krowy, zaczynają z krowami chodzić i tak ich życie wygląda, że wychodzi na 2-3 miesiące i chodzą po tych pastwiskach karmiąc te krowy, pasąc je i tak żyją, tak?
1: I w każdym z tych punktów jest jakaś wybudowana kapliczka, do której ojciec dojeżdża, czy ksiądz dojeżdża. Jak to wygląda?
3: To jest różnie. Nie w każdym jest jakaś kaplica wybudowana. W większości na przykład u Masajów to jest po prostu w wiosce wydzielone miejsce pod jakimś drzewem. Jest ono ogrodzone takimi po prostu gałęziami, zaporą, żeby tam zwierzęta po prostu nie wchodziły, żeby zachować też to sakrum. Mają to właśnie ten zmysł takiego sakrum, że wiedzą, że tu my się spotykamy, tu my się modlimy, tu będziemy... To jest sprawowana Eucharystia, tak? I to miejsce mają wydzielone, to oni wydzielają te miejsce i kapłan przyjeżdża raz w miesiącu, czy dwa razy w miesiącu, aby tam sprawować Eucharystię, bo tak jak wspomniałem, jest 40 tych miejsc, które odwiedzamy, więc na dwóch kapłanów, trzech, to wiadomo, że też jest ciężko, ale
1: i te
3: dajemy radę.
1: Te wyjazdy są na niedzielę, czy raz dziennie, codziennie, czy jak to wygląda?
3: Nie, wyjazdy są każdego dnia. Mamy ustalony, każdy ma swój grafik ustalany na początku miesiąca. I na przykład dzisiejszego dnia mam Lengare i Lobosoi. To są dwa miejsca. Następnego dnia jadę do Engusero i Masikiro. Kolejnego dnia jadę do Oloisuki i Konieki. Tak, to są takie miejsca, nazwy, tak, dosłownie wioseczek, jak się nazywają, tak. I każdego dnia każdy kapłan ma swoją wyznaczoną godzinę. Oczywiście wioseczka, do której jedziemy, wie, że kapłan przyjedzie tam o godzinie 12 w południe, czy o 15. I mniej więcej dwa miejsca dziennie się odwiedza, żeby właśnie zaopatrzyć te osoby w sakramenty, no i przede wszystkim w Eucharystię. Czyli tam msza święta jest mniej więcej raz albo dwa razy w miesiącu w danym miejscu.
1: A ze strony takiej właśnie tej potrzeb medycznych, jakie są największe właśnie wyzwania, dla których też, dlaczego akurat tam też fundacja działa?
4: To znaczy, no, wyzwań jest dużo, bardzo bym powiedziała, medycznych takich. Natomiast pierwsze to jest to, że też to plemię Masajów jest mocno marginalizowane przez rząd. W ten sposób, że no, nie budują tych ośrodków, nie przysyłają lekarzy. Generalnie no, nie mają oni dostępu do opieki medycznej. I faktycznie tam w tej wiosce no, był duży problem. W ogóle jest taka tradycja też, że kobiety rodzą w domach i matrony przyjmują te porody. Matrony to są takie nasze akuszerki z lat 20., tak? Tylko że bez żadnego wykształcenia medycznego zupełnie. I one w tej chacie po prostu no, w tych warunkach naprawdę no, mało higienicznych. rodzą te dzieci i często po prostu przez zwykłe zakażenie naprawdę następuje po prostu zgon, no bo nie są w stanie już niczego zahamować w tym momencie. I teraz jakby rolą tutaj naszą było to, żeby po pierwsze przekonać, porozmawiać, uświadomić te Masajki, że to jest niebezpieczne i dla ich dziecka, i dla nich, że żeby jednak je utrzymać przy życiu, a także żeby na przykład z iluś dzieci, które urodzą, nie bały się tego, że połowa umrze, tylko że po prostu one przeżyją, żeby jednak zaopiekować się nimi medycznie. Czyli zacząć trzeba już od ciąży, następnie też, żeby matka była zdrowa, bo na przykład teraz, jak byliśmy, okazało się, że jest bardzo dużo zachorowań na przykład na HIV, na kiłę, co w przypadku płodu i urodzenia się dziecka już z wrodzoną taką chorobą powoduje po prostu upośledzenia różnego rodzaju i choroby u tych dzieci. Więc wczesne wykrycie umożliwi jeszcze wyleczenie i urodzenie się zdrowego dziecka na przykład. I to trzeba im po prostu uświadomić. I właśnie w grudniu na przykład robiliśmy taki projekt, to był projekt Sary Suchowiak, Bezpieczna Mama, który polegał na tym, że ona jakby zrobiła takie warsztaty dla tych matron, omawiając z nimi poszczególne elementy, jak to należy robić, jak powinno się pomóc takiej kobiecie, że w pewnych sytuacjach konieczny jest wyjazd do szpitala, że no różnego rodzaju po prostu takie no warsztaty związane właśnie z położnictwem, które mogłyby też im ułatwić pracę. I rozdawaliśmy takie mama kity, czyli takie jakby, żeby kobieta sama mogła w razie, jeżeli ją poród zostanie gdzieś no w miejscu, gdzie nie ma opieki, no to wtedy może sama już w takich higienicznych, zupełnie jednorazowymi szczypcami odciąć pępowinę na przykład i zrobić tutaj sobie, i potem ją zawiązać, skręcić w taki sposób, żeby dziecko przeżyło. I no faktycznie, no po prostu rozmowy z tymi ludźmi, jeżdżenie po bomach, edukacja to jest bardzo ważne, ale też językowo jest to trudne, dlatego że oni rozmawiają w tym języku masajskim. My na szczęście mamy studenta medycyny, którego kształcimy, i właśnie tą położną, którą też właśnie w tym roku skończyła szkołę położniczą. Oni mówią po masajsku, bo oni są stamtąd właśnie i pomagają nam komunikować się ze społecznością lokalną, czyli tłumaczyć to, co my mówimy, też na język masajski. Oni wtedy też no, czują, że my jesteśmy z nimi. No i co? No, wyzwaniem jest właśnie to, żeby rząd, kiedy my już zbudowaliśmy to wszystko, żeby rząd też zaopiekował się tym miejscem, czyli przysłał lekarzy, no bo my nie będziemy opłacać przecież lekarzy, wynagrodzeń lekarzom, laborantom, diagnostom laboratoryjnym. To jest już rola rządu. I trzeba było zrobić wszystko, żeby do tego doprowadzić, co było dosyć trudną drogą. I taką czasochłonną też, no ale już jest to, już się to dzieje. Faktycznie już mam informację, że lekarz został rządowy i lekarz i pielęgniarka przysłani. Na przykład tak samo z lekarstwami były problemy, tak, żeby przysłać lekarstwa. To też było wielkie wyzwanie, a ci ludzie potrzebują po prostu, ta społeczność masajska, natychmiastowej pomocy, bo już zdiagnozowano u nich wiele chorób, teraz jakbyśmy chociażby na wyjeździe. I także to jest kolejne wyzwanie. No i tutaj po prostu trzeba się tym opiekować, no i jakby cały czas gdzieś tam mieć rękę na pulsie, żeby to działało, żeby faktycznie no nie stało się taką kolejną przychodnią, która albo nie działa, albo jest po prostu kompletnie zaniedbana.
2: Tak, i tu też wchodzi też nasza rola, bo pani Ania z fundacją nie mieszka tam, nie żyje, przyjeżdża, odwiedza dwa razy powiedzmy w roku, więc my jako księża misjonerzy, którzy tam jesteśmy przy parafii, jesteśmy niejako ambasadorami takiej fundacji, pomagamy, obserwujemy, staramy się rozmawiać, tłumaczyć, że to trzeba zrobić, ruszyć tutaj, zadzwonić, tak, dobra, trzeba złożyć te papiery, to składajcie z rządu, tak? Nawet ci lekarze, którzy tam są, żeby złożyć zawiadomienie o tym, że to potrzebne wcześniej, tak? A nie skończy się i o, nie ma. Się skończyło, nie ma.
1: Teraz zamknięte przez 5 lat.
2: Nie chodzi o to, że zamknięte, tylko że uczyć ich właśnie takiej też edukacji, tak? Edukować, że jak już się zbliża koniec, bo zostały mi 2-3 testy, to nie czekam, aż mi się 2-3 testy skończą i dopiero będę pisał podanie, wysyłał, przyślijcie mi i za 2-3 tygodnie dopiero dostanę, tylko już widzę, kończy się wypisać. To też edukacja, informowanie ich.
4: Zarządzanie, nauka zarządzania, organizacji pracy, to na przykład tego tam w ogóle nie ma. To jest bardzo potrzebne. Tam po prostu brakuje specjalistów, kadry, takiej wykształconej kadry, która by mogła zarządzać i wiedzieć, jak to robić. Nie,
1: I to jest ogromny problem. Nie ma lekarzy na miejscu, takich lokalnych. Są,
3: to już są lekarze właśnie lokalni, przysłani przez rząd do tej placówki i oni tam rozpoczęli już pracę, są, tylko że też...
4: No ale oprócz tego jeszcze jest potrzebny na przykład jakiś taki intendent, który będzie wiedział czego, no bo lekarz też wszystkim się nie zajmuje, no lekarz zajmuje się leczeniem, tak, no. Więc też szukamy misjonarki świeckiej na przykład, która mogłaby tam przez jakiś czas być i dopilnować na przykład niektórych zagadnień właśnie związanych chociażby z zarządzaniem. To jest bardzo potrzebne w takich miejscach moim zdaniem i zresztą tutaj ksiądz Adrian pewno się ze mną zgodzi, że są to takie ważne dosyć rzeczy, ale...
3: No tak, ale też
4: bo misjonarze, znaczy, bo misjonarze mają też swoją pracę, no. Też nie da się cały czas obciążać ich tym, żeby teraz nagle cały czas prowadzili szpital.
1: Proszę, że
4: no
1: dużo jeżdżą.
4: Dużo na przykład jeżdżą, chociażby. No nie da się wszystkiego pogodzić, więc trzeba szukać rozwiązań, które to umożliwią i właśnie tutaj no, w partnerstwie z księdzem Adrianem, z księdzem Markiem, z parafią po prostu staramy się rozwiązania znaleźć. Mhm.
1: Właśnie słyszałem, że też ksiądz prowadzi takie inne, różne społeczne programy dla parafian. Słyszałem właśnie na przykład o tym, że ksiądz zasadził sad cały. Tak. Jaki była intencja tego?
3: Znaczy, tak jak też i prowadzimy różne tak, projekty, nie tylko takie właśnie związane z fundacją, ale też i swoje projekty właśnie takie misyjne pomocy tamtej społeczności. Jednym był właśnie w tamtym roku posadzenie sadu po to właśnie, żeby też tej społeczności masajskiej i innych plemion wspomóc w jakiś sposób, bo tam jest bardzo duże, może nie że niedożywienie, ale tak zwana awitaminoza, czyli anemia witaminowa, nie mają po prostu takich witamin w dużo organizmie, jak my, kiedy spożywamy różne produkty bogate w te, bo ich przede wszystkim też żywność jest inna, więc ten sad powstał też po to, aby w jakiś sposób zwiększyć im ich tą odporność nawet, witaminy, tak?
1: Właśnie, jak wygląda taka dieta masajska?
3: Masajska to przede wszystkim mleko, zsiadłe mleko, ugali, czyli mąka kukurydziana ugotowana na wodzie, ryż, czasu do czasu, ale to naprawdę rzadko mięso, tak? Mhm. To, co oni jedzą. I jakieś zieleniny troszkę zjedzą. A tak, no, ugali, fasola i mleko.
1: Czyli te owoce się bardzo przydają rzeczywiście.
3: Tak, i ten sad właśnie już powoli rośnie. Będziemy mieli jeszcze jakąś uroczystość w kościele, jakąś mszę świętą związaną z czymś, choćby nasz autobus parafialny, idę do sadu, zrywam ileś tam skrzynek tych owoców i po mszy świętej mamy po prostu agapę, tak? Jemy sobie owoce słodkie nasze, tak? Soki wyciskamy, czy cokolwiek, tak? I 100 drzewek zostało zasadzonych, które tam rosną. I na razie rosną. Kilka oczywiście, chyba pięć, no niestety wyschło, się nie przyjęło, a reszta wszystkie rośnie. Bananowce też mam ponad 57 sztuk. Więc jest takie...
1: Ładne pole.
3: No ładne pole. Tutaj 100 drzewek owocowych, 57 tych bananowców. W tym roku jest taka próba zrobienia też kolejnego projektu z wystartowania, bo też można wystartować wiele projektów, a potem niczym się nie zająć, tak? Bo pilnowania wszystkiego, więc ja mam taką, powiem, politykę, jeden projekt mniej więcej na rok. Mhm. Tylko czasami niektóre projekty są bardziej skomplikowane, więc jest wtedy będzie na 2, na 3 lata, tak? Ale mówię, sad nie był jakoś tam skomplikowany, jeden na rok. W tym roku jest plan zbudowania młynu. Czyli młynu, żeby mielić po prostu mąkę. Zakupienie maszyn do tego, aby mielić mąkę, bo taki młyn z prawdziwego zdarzenia w naszej okolicy jest dosyć daleko, tak? Gdzieś około 40 km, gdzie można dobrze zmielić mąkę, dobrze wycisnąć oliwę, co chcemy założyć, żeby też mieszkańcy nasi tutaj w okolicy mogli z tego korzystać i też mieć bliższy, łatwiejszy dostęp, tak?
1: Mhm. Teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę muzyczną. Będziemy mogli usłyszeć w języku Swahili modlitwę Ojcze Nasz w wersji takiej właśnie muzycznej, więc zapraszamy po przerwie.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Wracamy po przerwie. Jest to program Życie z misją. Dzisiaj naszymi gośćmi są ksiądz Adrian Karbowski oraz pani Anna Walkowiak z Fundacji Africa Help. Ksiądz Adrian pracuje na co dzień w Tanzanii i właśnie opowiadają nam o codzienności, która się dzieje właśnie w parafii w Ndoti. W parafii w Ndotoi oraz właśnie o pracy fundacji. Mam pytanie. Co najbardziej urzeka w Tanzanii?
2: Znaczy, ja w Tanzanii dobrze się czuję, tak?
3: Klimat.
2: Klimat przede wszystkim w moim miejscu, bo może pierwsze stereotypy takie albo wrażenia, które myślimy, jak słyszymy Afryka, to że jest gorąco, nie ma wody, nie ma jedzenia, tak? To wszystko niestety, jest w Tanzanii, tylko na przykład z wodą jest inny problem, z jedzeniem jest inny problem i z temperaturą też jest inny problem. W niektórych miejscach jest gorąco rzeczywiście, nad oceanem gdzieś to jest naprawdę parnota. W moim miejscu, tam gdzie ja posługuję na parafii, no to jest pogoda wręcz wyśmienita. Nie jest gorąco, jest fajnie, 28 stopni codziennie.
1: Tak. Przez cały rok.
2: Przez cały rok, bo parafia jest na wysokości 1400 metrów, czyli nasza gubałówka.
1: Tak.
2: Jest naprawdę, nie jest wilgotno, nie jest nic. Aczkolwiek tutaj, jak przyjeżdżają wolontariusze, to w tej porze zimowej, no to temperatura w nocy spada do 13 stopni nawet, tak? To mówią, że jest zimno, a
3: teraz,
2: dla mnie nie.
3: Teraz jak we wrześniu byliśmy, to naprawdę było zimno, ale było zimno tylko nad ranem i wieczorem się robiło zimno. I w porównaniu na przykład z miesiącami grudniem, styczniem, gdzie już było bardzo ciepło. Styczeń, luty to są bardzo ciepłe miesiące. Luty, przypuszczam, że marzec, kwiecień też. Natomiast te miesiące między lipcem w zasadzie, a październikiem są tam przynajmniej dosyć chłodne. Ale oprócz tego na przykład w Dar es Salaam nad oceanem, no to jest zupełnie inny klimat już. To tam jest upał, tam są po prostu sparno, jest gorąco, taki wręcz bym powiedziała malaryczny klimat jest. Natomiast na przykład mnie akurat urzekło słońce i naprawdę dużo takich uśmiechniętych ludzi, takich naprawdę pomimo tego dosyć ciężkiego ich losu, trudnego można powiedzieć, no to jednak mają ten uśmiech na twarzach, nie? I też witają gości dosyć radośnie, tak z radością. To jest też bardzo takie pozytywne u nich.
1: A jak w ogóle pomagać mądrze? Bo to nie jest nigdy łatwe.
3: No to z mojego punktu widzenia to na pewno nie przywożenie różnych rzeczy w walizkach, w jakichś takich ubrań, nie wiem, cukierków, jakichś dziwnych rzeczy po prostu do Tanzanii, gdzie to wszystko też można nabyć. No jest to moim zdaniem zupełnie niepotrzebna pomoc. Natomiast pomoc rozwojowa, nie? Czyli taka daje się wędkę, a nie rybę. Myślę, że to jest taką istotą tego, nie? Czyli nie dawanie pieniędzy ludziom, nie kupowanie im prezentów, nie taka indywidualna pomoc, bo to po prostu, no, to każdy powie, no to tak samo by było w Europie, no każdy tak powie, dobrze, to jak mi dajesz, to kup mi laptopa, telefon, tak? Dom najlepiej i jeszcze wszystko opłać. Tylko właśnie edukacja, kształcenie, finansowanie studiów, finansowanie szkoły średniej, zbudowanie na przykład właśnie studni, bo woda jest przecież potrzebna.
1: Tak.
3: A faktycznie myślę, że ksiądz Adrian też się z tym zgodzi, że chodzenie po prostu wiele kilometrów po wodę, gdzie jeszcze ta woda jest zanieczyszczona, no nie ma większego sensu. A dzieci zamiast tego mogłyby iść do szkoły na przykład, nie?
2: Zgadza się, jak najbardziej zgodzę się tutaj właśnie z Anią, ale też to tutaj właśnie, co powiedziała, edukowanie przed tych osób, ale to też mądre edukowanie tych osób, bo nieraz... Nieraz możemy słyszeć, czy ktoś tam napisze z Afryki do nas, że o, pomóż mi w tym i w tym i w tym, tak? Albo pomóż mi w czymś. I on sam się do nas zwraca. I rzeczywiście czasami, no niestety, jesteśmy naciągani na to, że pomagamy, a ta osoba po prostu się dobrze bawi, tak? Bo ona ma, można powiedzieć, sponsora z Polski, ona do szkoły nie idzie, ile to jakiś tam dokument tego. Więc też tutaj mądre pomaganie, że ktoś rzeczywiście też tam jest, się tym zajmuje, tak? Że może to monitorować, tak jak my monitorujemy jako kapłani ten ośrodek zdrowia, tak? Że on nie jest, że zamknięty jest cały czas, a przyjeżdża nagle pani Ania z fundacji i on pełna życia, tak?
3: No dlatego ja pod tym warunkiem zdecydowałam się w ogóle prowadzić fundację, bo wiedziałam, że będę przy misjach katolickich działać, gdzie jest też właśnie to zapewnienie tego trwałości projektu tak zwanego, nie? Więc to, to było dla mnie bardzo ważne.
1: Bo to jest tak, że w tej miejscowości Ndotoi jest kościół, jakby tam księża mieszkają, jest kościół i ten ośrodek zdrowia, tak?
2: Tak, tak, tak. To jest właśnie cały można powiedzieć, tak kompleks tam mamy, tak? Bo tam mamy właśnie nasz dom parafialny, nasz, że tak powiem, magazyn, store, drywutnie, gdzie też stolarnie ala, tak? Domki takie gościnne, kiedy przyjeżdżają do nas goście. Mamy wokół swoje pola. Tak, więc jesteśmy tam w tamtej całym rejonie.
3: Kościół jest teraz.
2: Kościół też jest, tak. Kościół jest wybudowany, studnie mamy.
3: No i teraz i mamy tymczasowy dom wolontariusza jeszcze, który wespół razem w sumie zrobiliśmy, fundacja razem z parafią.
1: Super. Tak. A jak wygląda kwestia szkoły wśród Masajów? No bo jak są tak rozsiani, to jak to wygląda?
2: Znaczy tutaj jest niestety taki problem, niestety, tak to nazwać, że trzeba, że Masajowie nie chcą puszczać też dzieci do szkoły, z tego powodu, że dzieci są potrzebne, tak jak mówiłem. Mhm. Chłopak 5-letni dostaje już swoje kozy i on idzie w pole, tak? Tak. Potem starszy, coraz starszy dostaje krowy i ma swoje obowiązki. Młodsze dziewczyny, siostry, starsza siostra opiekuje się młodszym rodzeństwem, tak? Siostrami, to przynoszenie wody, to przynoszenie chrustu jakiegoś tam do tego, to pomoc mamie, no, rodzicom, tak? To jest, do tego są, że tak powiem, no, wykorzystywane trochę dzieci, tak? Mimo, że państwo też naciska i jest powiedziane, że tak, dzieci mają być w szkole. Mhm. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jeszcze bym powiedział, tak samo ta kadra nauczycielska, bo też nie ma tych nauczycieli, brakuje, tak? Powoli idzie z tym wszystkim. Szkoła obok nas, to jest zaraz za praktycznie ośrodkiem medycznym. Jest tam chyba gdzieś, nie wiem, około 200-300 dzieciaków, tak? Ale tylko 5 nauczycieli. Mhm. Coś takiego, tak?
1: To jest co taka ilość na tą właśnie ilość dzieci. No, to są trudne rzeczy.
2: Trudne sytuacje, my też nie jesteśmy w stanie wszystkiego im zapewnić, tak? Nie możemy też brać pełnej odpowiedzialności za państwo, tak? Mhm. My jesteśmy, wspieramy, pomagamy, co możemy, jak najbardziej, ale ja to mówię, jesteśmy narzędziami.
1: Tak. Właśnie mówiła pani też przed rozmową, że fundacja w Poznaniu ma, tak można doświadczyć trochę tej afrykańskiej kultury. Jest, prawda, Dom Mody Afrykańskiej, tak?
3: Tak. To jest nasz lokalny projekt, tutaj taki potroszę ekologiczny. Afrykański Dom Mody, tak zwany, to jest miejsce, gdzie swoją siedzibę ma fundacja właśnie na Kramarskiej 32 i to jest miejsce też spotkań, gdzie można po prostu przyjść, porozmawiać o Afryce, wypić herbatę, ale można też nawet przynieść odzież swoją używaną, która jeszcze nadaje się do wykorzystania, do użytku i można też nabyć odzież za naprawdę bardzo małe, symboliczne pieniądze, można by nawet powiedzieć, ponieważ za 20 zł jest większej rzeczy. I oprócz tej odzieży z drugiego obiegu, zresztą nawet nieraz ludzie naprawdę przynoszą po prostu rzeczy z metkami, których nawet nigdy nie włożyli na siebie, a kupili, bo im się coś podobało. Więc naprawdę mamy fajne te rzeczy. I oprócz tego mamy też rękodzieło afrykańskie. Przepiękne torby, na przykład szyte przez kobiety w spółdzielniach socjalnych w Afryce, gdzie mają 4-5 maszyn do dyspozycji takich do szycia i naprawdę szyją po prostu śliczne te torby. Małe, także polecam. Mamy materiały, zresztą tutaj też ksiądz Adrian nam przyśle przepiękne chusty, takie z motywami afrykańskimi w pięknych afrykańskich kolorach. Mamy biżuterii bardzo dużo, którą też można obejrzeć, nabyć śliczne bransoletki. Także i materiały, z których też można coś uszyć sobie. Mhm. Także jak najbardziej zapraszamy. Można przyjść, dowiedzieć się czegoś. Raz w miesiącu też w czwartki organizujemy spotkania o różnej tematyce. Ostatnio mieliśmy właśnie tu spotkanie z misjonarzem. Akurat to był środek miesiąca, ale no wyjątkowo dlatego, że po prostu misjonarz był. Ale też mamy popołudnia muzyczne, mamy spotkania o różnej tematyce, bo po prostu często ktoś wpadnie na jakiś fajny pomysł i powie, słuchaj, czy ja bym mogła, czy mógł zrobić takie spotkanie u ciebie w czwartek na taki i taki temat. I po prostu ja mówię, no super, zapraszamy gości, po prostu informujemy o tym, robimy wydarzenie na Facebooku, ludzie przychodzą i po prostu dobrze się bawią. Przy okazji właśnie rozmawiamy o tej misji, informujemy, co tam, dlaczego to jest takie ważne. Także zapraszam wszystkich, bo jest to naprawdę fajny projekt, bardzo się przyjął, prowadzimy go od 1 czerwca i na pewno będziemy to rozwijać.
1: Super, dziękuję bardzo. Ja mam do księdza pytanie o taką może ulubioną księdza historię z tych kilku lat pracy właśnie w Tanzanii.
2: U, historii było dużo, ale no dobra, to jest dość ciekawe, bo podczas mszy świętej, tak, to jest ich taki zwyczaj, to coś takiego, co u nas może jest niespotykane. Ich ofiarność albo dary, które przynoszą, tak? Mhm. Bo to też dla pierwszej osoby, która przyjeżdża na mszę świętą, uczestniczy, nagle się ustawia, wstają wszyscy i coś niosą do ołtarza. I niosą do ołtarza, ktoś jajko przyniesie, ktoś przyniesie kurę, ktoś przyniesie Coca-Colę, wodę, cukier, sól, proszek do prania, ale też właśnie ich taka wdzięczność za misjonarza, to właśnie tak też dla mnie było takie zdziwienie, ale to takie piękne, że aż łezka się wokół kręci. Przyjechałem do jednej takiej wioseczki pierwszy raz i się zorganizowali, tu dla księdza przyprowadzili kozę. Tak, żywą kozę, może nie na smyczy, ale na sznurku, w ofierze właśnie daj, bo ksiądz do nas przyjechał, ksiądz, można powiedzieć, właśnie nas odwiedził i jest naszym księdzem, tak? Więc takie fajne jest, no naprawdę.
1: Wtedy nam rzeczywiście obmycie rąk, lawabo ma dużo sensu.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Z darami.
2: Tak, tak. Też. Tak, bo też jest zwyczaj, że ksiądz wychodzi przed ołtarz i trzeba dotknąć każdej rzeczy, którą dają, tak, o. Tak, tak. Na znak przyjęcia błogosławieństwa.
1: A pani, jaka jest taka właśnie ulubiona też historia z pobytu w Tanzanii?
3: Ja może tak powiem, tutaj troszkę nawiążę do... Znaczy to jest faktycznie chyba jedna z ciekawszych historii. Tutaj chciałam właśnie nawiązać do naszego wolontariusza, Piotra, który jak rozpoczęliśmy współpracę, to tak naprawdę tak się bardziej obserwował, co się dzieje. Potem postanowił pojechać na misję, żeby zobaczyć też, co się tam dzieje na misji. I na misji tam pomagał właśnie przy wyposażeniu tych budynków. To znaczy na przykład kład kafelki po prostu. I oprócz tego właśnie ta historia, która dla mnie faktycznie tak jakby się wryła bardzo tutaj we mnie, to jest to, że rehabilitował takiego chłopca. Po prostu chłopiec nie chodził, chłopiec miał porażenie dziecięco-mózgowe i ponieważ Piotr kończył fizjoterapię wtedy, gdzieś chyba to była końcówka, i postanowił tego chłopca pomóc mu. I zaczął z nim ćwiczyć, kilka tygodni tam był, zaczął ćwiczyć i ten chłopiec zaczął chodzić. I ja potem, jak przyjechałam na misję, po pół roku, tak mi się wydaje, że to było po pół roku, to chłopiec normalnie biegał, bo ja byłam tak ciekawa po prostu, jak to faktycznie wyszło, a chłopiec normalnie przybiegał do nas, normalnie po prostu chodził.
1: Super.
3: Więc to było w ogóle takie aż, no bym powiedziała, spektakularny sukces tutaj, że chłopak na kolanach się tam czołgał i nagle zaczął chodzić, nie? Także to mi się bardzo
1: miał
3: tak...
1: lat mniej więcej?
2: Ile Fabian ma? W tej chwili
3: 6 lat gdzieś miał.
1: No, super. No.
3: Także to była bardzo ciekawa historia. I druga taka ciekawa historia to była też, ale właśnie zawsze te akurat najciekawsze momenty mnie omijały, ponieważ druga z wodą była taka ciekawa, kiedy studnia powstawała. Ja byłam wtedy w ogóle, to był okres COVID-u i ja byłam chora, ja nie wiem, czy ja byłam chora na COVID, ale miałam cały czas temperaturę 38-39 stopni i akurat robiliśmy odwierty studni. I ja właściwie musiałam zostać w kościele, spać w kościele. Ksiądz Marek musiał jechać z powrotem do siebie na misję do Endotoy. A my czekaliśmy, aż po prostu te odwierty. One trwały kilka dni i nie było wody cały czas. I ja tam mówię, nie, ja stąd nie wyjadę, dopóki nie będzie tej wody. I po prostu cały czas tam jakąś skałę trafili. Okazało się, że nie ma na 150 metrach, trzeba dalej drążyć. Doszli do 200, chyba 70 metrów prawie. 50 albo 70, już teraz dokładnie nie pamiętam. I ja już musiałam niestety jechać, bo już byłam już samolot po prostu, tak, już musiałam wracać. I po powrocie ksiądz Marek mi nagrał, że następnego dnia po prostu trysnęła ta woda. Przysłał mi zdjęcia, nagrania tej wody. Ja mówię, no dobrze, całe szczęście. Ja już wróciłam, też się bałam, że nie wrócę, że mnie gdzieś tam zatrzymają w jakimś szpitalu covidowym. Też to był stres straszliwy dla mnie. No ale na całe szczęście wszystko się udało i dotarłam do Polski. Ale no tą nagrodą po prostu za to było właśnie to, że się okazało, że jest ta woda i faktycznie studnia mogła powstać i zaczęła działać. To takie dwie rzeczy z zasadzie początków naszej działalności jeszcze.
1: Mam pytanie, co ksiądz doradziłby osobie, która szuka misji w swoim życiu?
2: Modlić się. Jak już się coś znajdzie, że chce to robić, to przede wszystkim robi to ze szczęściem i z radością. Bo jak będziemy robić coś z radością i przekonaniem, no to my nie będziemy się przy tym męczyć, tak? Tak. Myślę to. Modlić, szukać, prosić Ducha Świętego o tą łaskę odnajdowania swojej drogi.
1: Dobra. To chyba będziemy już w takim razie kończyć. Chyba, że jeszcze by chcieli Państwo coś, dwa słowa jakieś powiedzieć na temat jeszcze parafii życia tam na miejscu.
2: To może ja chciałbym zaprosić na Facebooka, na media społecznościowe. Wystarczy pisać Adrian Karwowski, znaleźć tam takiego księdza z krzyżem na czole czarnym i pooglądać też, jak ktoś jest zainteresowany, jak misja właśnie w Tanzanii, w Ndotoj, tam w parafii wygląda. Bo co miesiąc staram się wrzucać jakiś link, zdjęcia, filmy. Więc zapraszam.
1: To zapraszamy w takim razie.
3: A ja jeszcze chciałam zaprosić na Kramarską 32 do naszego afrykańskiego domu mody. Od czwartku do soboty, od 13 do mniej więcej 18 zapraszamy.
1: Dobrze. Czy mógłby nas ksiądz pobłogosławić w Swahili?
2: Oczywiście. Ale to odpowiadajcie po polsku. Dobrze. Bwana Awenani.
1: I z duchem twoim.
2: Awabariki mungu mwenyezi. Baba namwana narohom takatifu. Amina. Nendej namania Kristo. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu
1: dzięki. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.
0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl. To była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

Muzyka z celulonu. Zaprasza Tomek Wandel.

Dzień dobry. Po raz 43 zapraszam na kolejny zestaw muzyki z celuloidu. Na dobry początek zaśpiewała Madonna. Była to piosenka prosto ze ścieżki dźwiękowej filmu Dick Tracy. To całkiem udana ekranizacja popularnego komiksu z lat 30. ubiegłego wieku. Ów Dick Tracy to detektyw. Warren Beatty, który jest reżyserem i jednocześnie odtwórcą tytułowej roli, postanowił zaadaptować ten komiks i zrobić film fabularny. Niektóre postacie było trudno przenieść ze świata rysunków w świat filmowy, ale za pomocą dobrej charakteryzacji i odpowiedniej gry świateł udało się to niemal doskonale. W rolach głównych reżyser Warren Beatty, Al Pacino i Madonna, w roli femme fatale Breathless Mahoney. Madonna wygrała w castingu z Kim Basinger i Kathleen Turner. Do tego filmu ukazały się aż 3 płyty ze ścieżką dźwiękową. Z muzyką ilustracyjną z filmu autorstwa Danny Elfmana, druga płyta z piosenkami napisanymi specjalnie do filmu i trzecia, którą firmuje Madonna. I'm Breathless, music from and inspired by the film Dick Tracy. Podobnie było zresztą z Jokerem. Ukazała się płyta z muzyką ilustracyjną Hildur Gudmundsdottir, płyta z piosenkami z filmu i kolejna pozycja w dyskografii Lady Gaga Harlequin, bezpośrednio z Jokerem powiązana. Fragmentu płyty I'm Breathless słuchaliśmy przed chwilą, teraz piosenka z płyty zawierającej tylko i wyłącznie piosenki, które pojawiają się w filmie Dick Tracy. Duet Erasure, czyli Andy Bell i Vince Clark, Looking Glass Sea.

Powroty po latach są często mile widziane i długo oczekiwane, lecz nie zawsze udane. Tutaj jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Po 8 latach przypomniał o sobie Juliusz Machulski. Zrobił to w pięknym stylu i to z fajerwerkami. Pojawiają się one w sequelu polskiej komedii kryminalnej Vinci z 2004 roku i bynajmniej nie jest to animacja komputerowa. Film Vinci 2, który swą premierę miał w lipcu tego roku, nie jest kontynuacją wydarzeń sprzed ponad 20 lat, tak więc można go oglądać niezależnie. Pojawiają się oczywiście starzy, dobrzy znajomi, czyli m.in. Cuma i Julian Welszerszeń. W tych rolach równie rewelacyjni jak wtedy Więckiewicz i Szczyc. W moim odczuciu jednak ten pierwszy prezentuje o wiele wyższy poziom niż w 2004, a Szczyc jakby się zatrzymał w czasie. Oczywiście nic mu nie ujmując, bo to co widzieliśmy w jego wykonaniu w Warszawiance zasługuje na najwyższe notowania. W obsadzie są też Łukasz Simlat, Marcin Dorociński i Kamila Barr. Film Vinci był dla niej debiutem w produkcji fabularnej. W tegorocznej pojawia się już jako w pełni dojrzała, rozpoznawalna i wielokrotnie nagradzana aktorka. Wśród nagród jest m.in. Złota Kaczka za debiut na ekranie u Machulskiego właśnie. Reżyser podjął się realizacji filmu, gdyż otrzymywał z różnych stron sygnały, że kontynuacja jest jak najbardziej wskazana. A poza tym, skoro był Wabank 2, to musi być Vinci 2. W stworzeniu scenariusza pomógł mu Robert Więckiewicz. Mamy potrójne cameo na ekranie. Cameo, czyli krótki udział znanej osobistości. Najpierw Grzegorz Turnał, widzimy go wprawdzie nie na Brackiej w Krakowie, bo tam dzieje się akcja filmu, ale na Szerokiej w recepcji hotelu Rubinstein. W samym finale filmu widzimy natomiast pana reżysera i panią reżyserową, czyli państwa Machulskich. Dama z łasiczką pojawia się w trakcie filmu prawie epizodycznie, za to klamra zamykająca dwuczęściową historię pod tytułem Vinci jest scenariuszowym majstersztykiem.

Premiera filmu Vinci 2 Juliusza Machulskiego już za nami. Podzielcie się ze mną waszymi opiniami. Robert Więckiewicz, wielkim aktorem jest, przypomniał mi się właśnie film, który z aniołami nie ma nic wspólnego, z wyjątkiem tytułu Pod mocnym aniołem. To mocne kino Wojciecha Zmarzowskiego, który zekranizował powieść Jerzego Pilcha pod tym samym tytułem. Główną postacią jest tutaj pisarz Jerzy lub Juruś. W tej roli właśnie doskonały Robert Więckiewicz. Juruś jest alkoholikiem, poznaje kobietę, zakochuje się i podejmuje kolejną walkę z nałogiem. Trafia pod fachowe skrzydła doktora Granady. Tu świetny Andrzej Grabowski. Ten ordynuje mu specyficzną kurację. Wojciech Smarzowski jak zwykle wywleka na światło dzienne słabostki polskiej mentalności. A wszystko zaczęło się od Wesela w 2004 roku. Teraz czekamy na premierę nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego Dom dobry, sen zły. Proszę sobie wpisać w kalendarz datę 7 listopada. Na ścieżce dźwiękowej filmu Pod mocnym aniołem między innymi grupa TSA.

Przypomnę datę, 7 listopada, to dzień premiery nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego Dom dobry, sen zły. A w najbliższej perspektywie są jeszcze 3 polskie pozycje filmowe, na które czekam z ogromną niecierpliwością, a których premiery są już zaplanowane. 12 września, czyli dosłownie za parę dni, będzie można pójść do kina, by zobaczyć w akcji Teściów. I to już po raz trzeci. Teściowie to już trylogia. To komedia rodzinna, a właściwie tragikomedia według doskonałego, bardzo życiowego scenariusza Marka Modzelewskiego, który swój warsztat szlifował pisząc scenariusze do opery mydlanej Barwy Szczęścia. Emisja tego bardzo długiego serialu zakończyła się po 17 latach w roku ubiegłym. Film Teściowie ze swoimi 2 sequelami soap operą bynajmniej nie jest. Jest za to pełną doskonałych gagów i absurdu, dynamiczną opowieścią o różnicy pokoleń i o tym, że nic w życiu nie należy robić, bo tak wypada. To wysokich lotów aktorski show Izabeli Kuny, prywatnie życiowej partnerki wspomnianego scenarzysty Marka Modzelewskiego, Mai Ostaszewskiej, to chyba najlepiej napisana rola, Adama Woronowicza, który na szczęście nie dał się zaszufladkować jako popiełuszko, i Marcina Dorocińskiego, który również pojawił się w omawianych wcześniej filmach Vinci i Vinci 2. Po raz pierwszy oglądaliśmy ten kwartet na dużym ekranie w 2021 roku i od tego czasu regularnie co 2 lata pojawiają się kontynuacje. Druga część utrzymała poziom pierwszej. Jak będzie w przypadku filmu Teściowie 3, przekonamy się już w najbliższy piątek. A piosenka z filmu Teściowie 2 brzmi tak.

Kolejna premiera jest zapowiedziana na późną jesień. To 5-odcinkowy serial Heweliusz, do którego scenariusz napisało życie. 14 stycznia 1993 roku na Bałtyku zatonął prom pasażersko-towarowy Jan Heweliusz. Film reżyseruje Jan Holoubek. W rolach głównych zobaczymy m.in. Magdalenę Różczkę, Michała Żurawskiego, Borysa Szyca i Jacka Komana. Na podstawie prawdziwych wydarzeń powstał, a właściwie powstaje film Zamach na papieża. Szykuje się niezłe kino akcji. Reżyserem bowiem jest specjalista od takich opowieści, czyli Władysław Pasikowski, twórca kultowych psów. W roli głównej, i tu też niespodzianka, Bogusław Linda. Niespodzianka i zarazem zagadka, czy aktor podoła roli z pewnością bardzo wymagającej. Główny bohater filmu to Konstanty Brusicki, pseudonim Bruno, były snajper i legenda wywiadu. Zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża Jana Pawła II. W związku z realizacją tego filmu powstał niemały skandal. W filmie Zamach na papieża będzie wykorzystana piosenka Jest taki samotny dom, Budki Suflera. Pojawia się ona już w trailerze, ale nie w oryginalnym wykonaniu. Pochodzi z solowej płyty Krzysztofa Cugowskiego, który w wywiadzie stwierdził, że to nagranie, i tu cytat, nie jest w żaden sposób związane z Budką Suflera. Spowodowało to oczywiście wielkie wzburzenie Tomasza Zeliszewskiego, założyciela Budki Suflera, który przecież wspólnie z Cugowskim wykonał ten utwór na debiutanckiej płycie Cień Wielkiej Góry w 1975 roku. Co autor tego cytatu miał na myśli, tego nie wiem, posłuchajmy jednak piosenki Jest taki samotny dom w pierwszej 50-letniej już dziś wersji. Już niebawem tę piosenkę usłyszymy w filmie Zamach na papieża, którego premiera 26 września. Ja już dziękuję za uwagę. Mówił do Was Tomek Wandel.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież spędza wakacyjny wypoczynek w Castel Gandolfo. Proboszcz miejscowej parafii mówi o wielkiej potrzebie spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dziś Dzień Męża i Żony. Wielka Brytania może mieć katolickiego premiera. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV spędza czas wakacyjnego odpoczynku w Castel Gandolfo. Niedzielna modlitwa Anioł Pański z papieżem, kiedy na głównym placu miasteczka zabrakło miejsca dla rzesz pielgrzymów, pokazała, jak ogromna jest potrzeba spotkania wiernych z Ojcem Świętym. Mówi o tym ksiądz Tadeusz Rozmus, salezjanin, proboszcz papieskiej parafii świętego Tomasza z Wilnanowy w Castel Gandolfo.
3: Widzimy, co się dzieje. Dzisiaj pierwszy Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV. Plac pełny, zabrakło miejsc, wielu ludzi zostało poza placem, bo nie można go poszerzyć. To pokazuje wielkie zapotrzebowanie, jakie istnieje tutaj na spotkanie z Ojcem Świętym. Ojciec Święty jest bardzo otwarty, to są jego wakacje. Widać, że jest to wielka radość z jego strony móc być w tym miejscu.
2: Leon XIV będzie przebywać w Castel Gandolfo do 27 lipca. Rozpoczynając swój wypoczynek zapowiedział, że będzie się tu spotykać z wiernymi co niedziela podczas modlitwy Anioł Pański, a być może, jak stwierdził, także przy innych okazjach. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dzisiaj Dzień Męża i Żony. Przypada on w liturgiczne wspomnienie świętych małżonków Zeli i Ludwika Martin, rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Jak mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News brat Michał Bartoszko, delegat stanowy rycerzy Kolumba w Polsce, świętowanie tego dnia ma umacniać małżeństwa, bowiem dzisiejsze czasy pokazują, jak bardzo potrzeba świadectw miłości i wierności małżeńskiej.
4: Widzimy to w otaczającej rzeczywistości, gdy niestety gwałtownie rośnie liczba rozwodów, liczba małżeństw sakramentalnych spada, gdzie wartość małżeństwa jest deprecjonowana. Dlatego też szczególnie ważne dla nas jest podkreślenie tej roli sakramentalnego małżeństwa. Jako wzór stawiamy sobie właśnie świętych Zelię i Ludwika Martę, świętych małżonków, którzy dowiedli, że w prostym życiu, życiu małżeńskim, w wychowaniu dzieci, w ćwiczeniu się w takiej małżeńskiej cierpliwości, w wzajemnej akceptacji, w pielęgnowaniu miłości małżeńskiej można dojść do świętości.
2: Pary małżeńskie zakonu rycerzy Kolumba tego dnia uczestniczą w nabożeństwach, odnawiają przyrzeczenia małżeńskie i spotykają się na wspólnych przyjęciach. Jak mówi Michał Bartoszko, to czas, który małżonkowie powinni spędzić razem, aby również wynagrodzić sobie zabieganie dnia codziennego. Andy Burnham ma zostać pierwszym szefem brytyjskiego rządu, który obejmie urząd, otwarcie deklarując się jako katolik. Jego wiara może wpływać na sposób sprawowania władzy, ocenił arcybiskup Westminsteru Richard Mott.
5: Arcybiskup Westminsteru powiedział w BBC, że wiara Andy'ego Burnhama z pewnością ma znaczenie, ponieważ kształtuje sumienie i sposób myślenia o różnych sprawach. Przyszły premier wychowywał się w katolickiej rodzinie, chodził do katolickiej szkoły i był ministrantem. Sam jednak mówi, że teraz nie jest osobą praktykującą. Katoliccy publicyści zwracają tymczasem uwagę, że Burnham popiera liberalne przepisy aborcyjne i małżeństwa osób tej samej płci. Nie sprzeciwia się też zasadniczo legalizacji wspomaganego samobójstwa.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w Worze i w Popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.
2: Jezus wyrzuca miastom nie brak pobożności, ale brak nawrócenia, używając określenia metanoia, czyli zmiana myślenia. Ich mieszkańcy widzieli cuda, słyszeli Jezusa, byli blisko i nic nie ruszyło się w ich wnętrzu. To bardzo współczesny problem. Można być w centrum wydarzeń i pozostać niezmienionym. Czytać, słuchać, nawet wzruszać się i wracać do domu dokładnie taki sam. Metanoia nie jest poczuciem winy. Jest pytaniem, co widzę inaczej niż rok, miesiąc, tydzień temu. Pomyśl, co z tego, czego ostatnio doświadczyłem w wierze, mogło mnie zmienić, a mnie nie zmieniło?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.
4: Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 32, w którym pan Fok podnosi rękawicę rzuconą mu przez los. Parastatek Chiny zabrał na swym pokładzie, jak się zdawało, ostatnią nadzieję pana Phileasa Foga. Żaden inny statek kursujący między Ameryką i Europą, ani transatlantyckie parowce francuskie, ani statki White Star Line czy towarzystwa Imman, ani te, których portem macierzystym był Hamburg, nie mógł służyć panu Fogowi w jego zamiarach. Pereire z francuskiego towarzystwa transatlantyckiego, którego statki dorównują szybkością statkom wszystkich innych towarzystw, a na pewno prześcigają je pod względem komfortu, odpływał dopiero za dwa dni, 14 grudnia. Zresztą podobnie jak parowce towarzystwa hamburskiego, kierował się nie do Liverpoolu czy Londynu, ale do Havru. A dodatkowa przeprawa z Havru do Southampton wymagała czasu i obracała w niwecz wszystkie wysiłki Phileasa Foga. Co do parowców Immana, z których jeden, mianowicie Sito w Paris, podnosił kotwicę na zajutrz, to nie warto było o nich poważnie myśleć. Są one przeznaczone głównie do przewozu emigrantów. Maszyny mają słabe, zależne są w równej mierze od żagli, jak i od pary i rozwijają niewielką szybkość. Na przebycie drogi z Nowego Jorku do Anglii zużywają więcej czasu, niż pozostało go panu Fogowi do terminu oznaczonego w zakładzie. Gentleman dowiedział się tego wszystkiego z rozkładu, który podawał dzień po dniu wykaz wszystkich połączeń transoceanicznych. Obieży świat był półżywy z rozpaczy. Spóźnić się na parowiec o głupie 45 minut. Ta myśl go zabijała, bo była to jego wina, tylko jego. Zamiast być pomocą swemu panu, nie przestawał piętrzyć przeszkód na jego drodze. Kiedy roztrząsał wszystkie dole i niedole tej podróży, obliczał sumy wyrzucone jak w błoto tylko z jego obieży świata powodu i myślał, że ten olbrzymi zakład wraz z wielkimi kosztami daremnej podróży zrujnują pana Foga do ostatka, wówczas sam na swą głowę miotał przekleństwa. Tymczasem pan Fok nie zrobił swemu słudze najmniejszego wyrzutu, a schodząc z mola dla parowców transoceanicznych, powiedział krótko: jutro coś wymyślimy, chodźmy. Przez Hudson przeprawili się promem i nająwszy powóz udali się do hotelu Świętego Mikołaja w dzielnicy Broadway. Wyznaczono im pokoje, gdzie przebyli noc, krótką dla pana Phileasa, pogrążonego w niezmąconym śnie, ale za to uciążliwą dla reszty towarzystwa, gdyż nikt nie mógł zmrużyć oka. Nadszedł ranek 12 grudnia. Od godziny 7 rano tego dnia do godziny 8.45 21 grudnia pozostało 9 dni, 13 godzin i 45 minut. Gdyby pan Phileas zdążył na Chiny, jeden z najszybszych statków transoceanicznych, byłby dotarł do Liverpoolu, a potem do Londynu na czas. Rano pan Phileas Fogg wyszedł samotnie z hotelu, poleciwszy swemu lokajowi, aby nań czekał i aby uprzedził panią Audę, że powinna być w każdej chwili gotowa. Potem udał się na brzeg Hudsonu i przypatrywał się bacznie przycumowanym tu albo zakotwiczonym na rzece statkom, badając, czy żaden z nich nie przygotowuje się do drogi. Istotnie, wiele statków wciągnęło już flagi wyjścia z portu, co oznaczało, że podniesienie kotwicy nastąpi z pierwszym przypływem. W porcie tak rozbudowanym jak Nowy Jork nie mija dzień, aby nie wyszła zeń setka statków płynących w cztery strony świata. Jednakże w większości były to żaglowce i te nie mogły zadowolić pana Phileasa. I już wyglądało na to, że ów gentleman poniesie porażkę w tej ostatniej próbie, gdy wtem oczy jego padły na wysmukłą sylwetkę handlowego parowca, zakotwiczonego nieopodal. Po kłębach dymu, dobywających się z komina, można było poznać, że statek przygotowuje się do drogi. Phileas Fogg przywołał łódkę, wszedł do niej i po kilku minutach wchodził na trap parowca Henrietta. Statek miał żelazny kadłub, ale cała nadbudowa była z drzewa. Kapitan był na pokładzie i gdy pan Fogg zapytał o niego, zjawił się natychmiast. Był to człowiek 50-letni, typ wilka morskiego, mruk i zrzęda, jak widać pierwszej wody, z którym trudno się dogadać. Duże oczy, skóra opalona na kolor oksydowanej miedzi, rude włosy, przesadzista postać, słowem nic ze światowego eleganta. Czy mówię z kapitanem? spytał Phileas Fogg.
3: Tak, to ja.
2: Jestem Phileas Fogg z Londynu.
3: A ja Andrew Speedy z Cardiff.
2: Kiedy pan odpływa?
3: Za godzinę.
2: W kierunku?
3: Do Bordeaux.
2: A pański ładunek?
3: Kamienie żółciowe. Nie ma ładunku, tylko balast.
2: Pasażerowie?
3: Nie biorę nigdy. Do diabła z pasażerami. Kiepski towar i za dużo gada.
2: Statek dobrze płynie?
3: 11 do 12 węzłów, wiadomo. Henrietta.
2: Czy podejmuje się pan przewieźć do Liverpoolu mnie i jeszcze 3 osoby?
3: Liverpool? A czemuż nie Chiny?
2: Do Liverpoolu, jak powiedziałem.
3: Nie.
2: Nie?
3: Nie. Mam kurs do Bordeaux i popłynę do Bordeaux, a nie do Liverpoolu.
2: Bez względu na cenę?
3: Bez względu,
2: powiedział kapitan tonem wykluczającym dalszą dyskusję. Może jednak właściciele Henriety, podjął pan Phileas Fogg.
3: Właściciel to ja. Statek jest mój.
2: Wynajmę go.
3: Nie.
2: Kupię.
3: Nie.
2: Pan Fogg ani mrugnął, a przecież sytuacja przedstawiała się bardzo poważnie. To już nie był Hongkong, a właściciel Henriety w niczym nie przypominał szypra Tankadery. Jak dotąd pieniądze dżentelmena zawsze pokonywały wszelkie przeszkody. Teraz i pieniądze zawiodły. A jednak trzeba było znaleźć statek do przeprawy przez Atlantyk lub przelecieć go balonem, ale to byłoby rzeczą nazbyt szaleńczą i zresztą niemożliwą do urzeczywistnienia. Ale pan Fogg wpadł widocznie na jakiś pomysł, bo rzekł do kapitana. Więc dobrze, godzi się pan przewieźć nas 4 do Bordeaux?
3: Nie, nawet gdyby mi pan dał $200.
2: A, daję panu $2000.
3: Na głowę?
2: Na głowę.
3: Jest was 4?
2: 4.
3: Kapitan Speedy zaczął trzeć czoło, jakby je chciał obedrzeć ze skóry. $8000 zarobku, bez żadnej zmiany w kursie, to było w każdym razie coś, co mu kazało odłożyć na bok swoją antypatię do pasażerów. Zresztą pasażer za $2000 przestaje być pasażerem. To już cenny towar.
2: Odpływam o 9, powiedział krótko kapitan Speedy. Więc jeżeli pan i ci drudzy będą na czas, o 9 będziemy na pokładzie, odparł równie krótko pan Fogg. Było już 9:30. Phileas Fogg z flegmą, która nie opuszczała go w żadnej okoliczności, zszedł na ląd, wziął dorożkę, udał się do hotelu i zabrał stamtąd panią Audę, obieży świata i nieodłącznego Fixa, któremu zaproponował uprzejmie bezpłatną podróż do Anglii. W chwili, gdy Henrietta przygotowywała się do drogi, wszyscy 4 byli już na pokładzie. Obieży świat, dowiedziawszy się, ile kosztuje ta ostatnia morska podróż, wydał z siebie jedno z owych niezmiernie przeciągłych, w którym mieściła się chyba cała gama chromatyczna w porządku zstępującym. Co do inspektora Fixa, ten powiedział sobie w duchu, że teraz bank angielski nie uniknie już poważnych strat. Istotnie, nawet zakładając, że pan Fogg nie będzie garściami rzucał pieniędzy do morza, po tej podróży sporo będzie z jego zasobów.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Dobranoc z Radiem Emaus.

Lato z Radiem Emaus. Let's go.